Kolejny film włączyłem, żeby kłamać, że coś robię. Kolejny mecz, bo niby śledzę wszystkie ligi. Tak tracę dni i wydzierają mi je moje fobie. Czemu wczoraj siedząc sam poczułem, że spędzam czas z nikim? Ta skóra nie poznała ciepła, albo już nie pamięta. Czas morderca potrafi wszystko zjednać. Myślała, że jest kolejna. Ja myślałem, żeby uciec gdzieś, gdy światło jest czerwone jak Amsterdam. Jedno za drugim jak sztafeta. Uwierzyłem, że chociaż na kwadrans znam sam radę wzbić się, no i nie spaść. Chwilę odczekać, bez chantli na powiekach. Powstać jak Mordechaj i nie myśleć o tych echach.

Właśnie czuję, że coś tracę, gdy siedzę w piątek na chacie. Wszystkie te braki tłumaczę, że po prostu jest inaczej. To nie opowieści z Narni, żebym chował się po szafach. Jak nie dźwigam, to wjeżdża pregaba, jakoś od lata.

0: twarz do nieba. Mam tym więcej siły w sobie, im bardziej mnie ono zlewa.
1: Kiedy nocą patrzę w niebo, to wydaje się daleko stąd, gdzieś zostawiłeś mnie same.

tobie to wraca. Mógłbym na wieczność wynająć tam kamper i z tobą zwiedzić pół świata. Kiedyś nie wiedziałem, że taki piękny może być przy kimś poranek i że to właśnie ciebie poznałem. To w ogóle nie jest przypadek.

awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem.

0: Kiss FM Kraków. Hear me out. W Radiu Kiss FM.
1: Yeah, you know what it is.
2: Dzisiaj człowiek, który nie boi się ciemności, bo nosi ją w sobie jak światło. Ma szacunek na rejonach, ale w Anderze też ma szacunek i w mainstreamie też ma szacunek. Miły ATZ, ATZ-ciok, czekaj, jak to było? Miłożą PRTX?
3: Była taka ksywa. Witam serdecznie. Również Szklany Pogodyń, jak się okazuje. Misza, GPC. Ksyw przybywa z roku na rok, ale w sumie trzymam się ATZ-a. Był nawet pomysł, żeby skrócić do samego ATZ, ale... chyba zostawię.
2: No,
3: miłego.
2: Myślę, że to też dobre konotacje jakby od razu.
3: Faktycznie, chociaż niektórzy mogą uważać, że nie warto być miłym, nie?
2: Ale to pytanie teraz, czy wiesz, chcesz trafiać do takich ludzi, którzy uważają, że nie warto być miłym?
3: Nie chcę.
2: No. No właśnie, o tym, do kogo chcesz w ogóle trafiać, też bym chciał dzisiaj pogadać, ale najpierw zaczniemy od jednej najważniejszej rzeczy, bo jesteśmy po wydaniu twojego czwartego już długo grającego albumu i ten gra naprawdę długo, bo są dwa CD-ki, są bonus traki, w sumie 34 numery razem z bonusami.
3: Dokładnie, na wersji preorderowej jest 34 sztuk.
2: To jest mało tiktokowe podejście do muzyki.
3: Mało jakie?
2: Mało tiktokowe.
3: A, no to tak jak zamierzałem w zasadzie. W sensie nie miałem tego na celu, ale no nie skupiałem się na tym, żeby moje podejście do muzyki było tiktokowe, absolutnie.
2: No bo widzisz, dzisiaj jakby taką miarą sukcesu, jak się patrzy na polski mainstream głównie i na raczej tę topkę polskiego mainstreamu, to okazuje się, że miarą sukcesu jest właśnie sukces komercyjny najzwyczajniej w świecie, nie? I czyli... stopień jakby skomercjalizowania produktu, czyli de facto tiktokizacja treści. Mhm. Nie? Ty z kolei nawijasz, że spełniłem swoje największe marzenie, teraz żyję życiem, jakie chciałem mieć dekadę wstecz. Na jednym z pierwszych numerów na płycie.
3: To fakt.
2: W ogóle nie będąc de facto komercyjnym w takim jakby definicyjnym tego sformułowania znaczeniu raperem, co nie? Jak jest, to jest takie jakby kontrkulturowe podejście z twojej strony, że nie chcesz być tym takim koniunkturalnym, wiesz, raperem, który robi tiktokowe numery, do których można sobie potańczyć w tiktokowy właśnie sposób, bo winny na pewno można do twojej płyty potańczyć.
3: Jak najbardziej.
2: Okej.
3: W sensie jak najbardziej można potańczyć, wiesz co? Ja w zasadzie się jakoś mega nad tym nie skupiam. Nie dociera do mnie za bardzo to, co się dzieje na TikToku. Mam TikToka, uploaduję tam te treści. Moja muzyka nie jest kompatybilna przez dystrybutora z TikTokiem, więc nie jest to łatwe. Generalnie nie ma mojej muzyki na TikToku, więc tym bardziej mnie to nie interesuje. Ale też nie jest tak, że jestem jakiś obrażony na to, jeżeli nie wiem, komuś przydałaby się moja muzyka, moje treści do tego, żeby zrobić tam coś kreatywnego, to dla mnie super. Mhm. Nie jestem jakiś obrażony na to absolutnie, ale czuję, że nie do końca tego potrzebuję, żeby, wiesz, czuć się szczęśliwy. Nie potrzebuję mieć miano mainstreamowego rapera, jakkolwiek to brzmi, żeby, wiesz, czuć się spełnionym.
2: Mhm. A co jest dla ciebie w takim razie miarą sukcesu?
3: Wiesz co, chyba ostatecznie ilość ludzi, którzy na przykład przychodzą na koncerty i na imprezy nasze Świętego Bejsu, ilość zagranych koncertów, no, feedback od ludzi i wydaje mi się, że też ostatecznie poziom życia, to jest dla mnie miara sukcesu.
2: Poziom tak życia, mówisz, wydaje. Taki materialny, czy...
3: W zasadzie tak, no.
2: Okay.
3: Aha. W zasadzie tak. No, w ciągu ostatnich kilku lat się on po prostu poprawił dość mocno i jestem z tego szczęśliwy.
2: A to działało tak schodkowo, powiedzmy, czy miałeś jakiś taki, nie wiem, boom cashowy?
3: Schodkowo. Okay. Przełom nastąpił mniej więcej gdzieś 4 lata temu, gdy zacząłem zarabiać jakiekolwiek pieniądze w ogóle. Mhm. Zacząłem być w miarę możliwości opłacalny. W ten sposób się to potoczyło, ale to też nie było jakieś wielkie boom stopniowo, wiesz. Musiałem zacząć kupować sobie rzeczy podstawowe, na przykład do robienia muzyki, nie? Mhm. No tak, tak. Potem nie wiem, kupiłem pierwszy samochód stary. Jeżdżę nim do teraz. No jakieś takie podstawowe rzeczy stary. To nie jest, wiesz, Pimp My Ride, nie? Totalne podstawy. Wystarczyło mi niewiele realnie, żeby poczuć, że moja muzyka doprowadziła mnie do danego poziomu życia. Mm-hmm. Żeby poczuć też, że to jest sukces. Mm-hmm. Ale jest coraz lepiej. Czuję, że może być coraz lepiej, ale jeżeli nie będzie, to też nie będę smutny z tego powodu. Wydaje mi się, że sam fakt tego, że doprowadziła mnie do miejsca, w którym jestem, to już jest dobrze. I sukcesem będzie dla mnie na pewno to, jak ja będę czuł się ze sobą, a nie to, co sprawia, że czuję się dobrze w kwestiach materialnych.
2: No tak, tak, jeszcze wracając do tego, co mówisz, wydaje mi się, że takie jakby, powiedzmy w cudzysłowie oczywiście, ale powolne zdobywanie pieniędzy, jakiegoś tam majątku jest trochę lepszym sposobem na ich zarabianie i na ich dostawanie niż taki jednorazowy, gigantyczny zastrzyk, bo ludzie często wariują najzwyczajniej w świecie, nie? W momencie, w którym dostają jeden wielki przelew. No wyobraź sobie, że na przykład wygrywasz szóstkę w jakiejś loterii, nie?
3: Totalnie nie umiem sobie tego...
2: Wjeżdża ci na konto nagle, nie wiem, 50 milionów na przykład. Co robisz jako pierwszy?
3: Abstrakcja, absolutna abstrakcja. Nie wiem, stary, nie wiem.
2: Nie zastanawiasz się nigdy, co by było, jakbyś wygrał szóstkę, jakbyś zgarnął, wiesz, wielki cash? Nie fantazjowałeś tak nigdy?
3: Myślę, że nieraz fantazjowałem. Aha. Wiesz, ja mam to do siebie, że od razu myślę o innych i chciałbym, wiesz, pomóc wszystkim swoim bliskim dookoła w miarę możliwości. Teraz jak tak sobie myślę, to może chciałbym stworzyć po prostu miejsca pracy, dobrze płatne dla moich ludzi, nie po to tylko, żeby, wiesz, mogli się o***ć, ale żeby mieli co robić, mogli robić to, co lubią na przykład. No ale to też nie jest takie proste. Wiesz, choćbyś z pieniędzmi to stylu nie kupisz, nie?
2: Prawda. Oczywiście, że tak. Takie altruistyczne bardzo podejście prezentujesz. Ja myślałem, że altruizm nie istnieje. Że wiesz, o czym mówię, że zawsze, nawet jeżeli robimy coś właśnie w cudzysłowie altruistycznie, czyli dla drugiego człowieka, nie chcąc nic w zamian, to zawsze jest gdzieś tam ta waluta w tle.
3: Jasne,
2: nie?
3: Jest, oczywiście. To są wszystko energie różnej maści.
2: Dokładnie.
3: Jeżeli, wiesz, nie dostanę zwrotu w formie, wiesz, waluty pieniężnej, to wróci to w inny sposób. Mhm. No i to się dzieje ewidentnie i coraz więcej dostrzegam takich zależności. Trzeba nimi tak dysponować i tak obracać, żeby nie były toksyczne.
2: Mm-hmm. A ty wierzysz w taką energię jakby w takim karmicznym, powiedzmy, rozumieniu? Czy to jest taka metafora po prostu tego, że ludzie będą dla ciebie dobrzy, jak ty będziesz dobry dla nich?
3: Wiesz co, to jest dość skomplikowane. Wydaje mi się, że w karmicznym również, ale to ma wiele zastosowań na wszelkich w ogóle poziomach. Także, wiesz, to są kwestie też wiary i może nawet nie warto w nie ostatecznie wchodzić. No, chyba nie chciałbym nawet ich poruszać. Wracając do wywiadu z Winim, to tam z kolei bardzo dużo było tego typu kwestii poruszonych.
2: Okay.
3: Tam byłem też w dobrym stanie, żeby o tym gadać. On w piękny sposób podkręcał te rzeczy, także odsyłam do tamtych rzeczy. No, także tak.
2: Jakbyś z perspektywy czasu, piję tutaj oczywiście do płyty, bo już odbijając oczywiście, wzięliśmy sobie na warsztat kilka innych wątków, których nie miałem w planach. Jak z perspektywy czasu oceniasz swoją podróż, biorąc pod uwagę swoją karierę muzyczną? Bo chwilę przed nagraniami rozmawialiśmy o tym, że ty nie czujesz się jeszcze staro, nie masz trójki na koncie, w sensie mówię o wieku z przodu, ale już te 13 lat nawijasz, nie? Więc gdybyś tak z perspektywy czasu miał teraz spojrzeć, i wiem, że na płycie też trochę o tym jest, na płycie, której tytuł chyba jeszcze nie padł, co jest karygodne, więc As It Moro, Ace It Moro?
3: Jak wolisz, stary.
2: A jak ty wolisz?
3: Ja wolę Ace It Moro,
2: okay.
3: Celowo błąd, ale mi się bardziej tak po prostu podoba. Ale ostatnio się łapię na tym, że mówię różnie.
2: Okay.
3: Czasem powiem tak, czasem tak. nie przykładam do tego jakiejś większej wagi. Dużo bardziej się obrażam, jak ktoś mówi święty bas.
2: Święty.
3: Więc, no ale to też jakby nazewnictwo. Do tego wagi nie przykładam okay. aż takiej.
2: Wracając, z perspektywy tego 13-letnim stażem, zmieniłbyś coś w swojej karierze, dochodząc do tego momentu, mając z tyłu głowy ten cytat, który przed chwilą przytoczyłem też, czyli że spełniłem swoje największe marzenie, teraz żyję życiem, jakie chciałem mieć dekadę wstecz.
3: Wiesz co, wydaje mi się, że nie, nic bym nie zmienił. I jestem dumny z tego, że mogę żyć tak, jak żyję, dzięki muzyce, bo ostatecznie poza poziomem, na którym dzieją się rzeczy i nie wiem, jakością sprzętu, na którym robimy muzykę i jakością ludzi, którymi się otaczam i z którymi pracuję, to w zasadzie w moim życiu nic się nie zmieniło od 13 lat. Tak? Mm-hmm. Robię po prostu hip-hop z ziomalami i większość mojej płyty też w ten sposób powstała, że to były po prostu spotkania ze znajomymi, z kolegami moimi, czasem przyjaciółmi, z którymi po prostu sobie robiliśmy muzyczkę. I jak sobie tak, jak się tak cofam do, nie wiem, roku 2011, to tak to też wyglądało, tylko że wiesz, u mnie w pokoju do mikrofonu od Skype'a mm-hmm. albo jakichś takich rzeczy. Teraz mam trochę lepszy mikrofon. Czasami się łapię na tym, że jedyne, o czym myślę, to upgrade'owanie po prostu tych warunków, ale w zasadzie nie tylko to się liczy, bo no tak jak mówiłem wcześniej, kupiłem sobie samochód stary, super, może kiedyś sobie kupię lepszy, wiesz, nie będę chodził pieszo, zobaczymy, no. Ostatecznie po prostu dzieje się to samo, tylko na innym poziomie. Mhm.
2: To nie jest też trochę tak, że polepszanie tego sprzętu do nagrywania to jest taka studnia bez dna, jak tak, w przypadku audiofilii tak na przykład, że możesz kupić złoty kabel zamiast miedzianego, który już masz, który będzie kosztował x prawda. Razy więcej, a i tak nie będzie słyszalnej różnicy.
3: To prawda, to prawda. Można w nieskończoność. Ale no tak jak mówiłem wcześniej, ja nie mam jakichś takich turbo... ogromnych wymagań, jeśli chodzi o materialne sprawy, stary. Więc, nie wiem, możliwe, że kupię następny mikrofon, nie wiem, za 10 koła i to już będzie dla mnie max totalnie, bo też nie jestem aż tak mocno wkręcony w sprzętowe jakieś techniczne sprawy, żeby w tą studnię bez dna zaglądać.
2: Więc profesjonalizacja spoko, natomiast jak patrzę na przykład, wiesz, jak teraz nagrywa albumy, nie wiem, Kanye na przykład, czyli powiedzmy światowa topka, jeżeli można sobie pomyśleć o prawdopodobnie jakości nagrywania i tak dalej. No i okazuje się, że Kanye nagrywa po prostu w jakimś pokoju, spuszczają sobie ze statywu mikrofon i nawijają zwrotki.
3: Dokładnie, stary. I ostatecznie właśnie nie można zaglądać w tą studnię, bo często tam nic nie ma. Okazuje tak. się, że jakby wiesz... nie o to w tym wszystkim chodzi. Co nie zmienia faktu, że ja czuję jakąś różnicę, chociażby z uwagi na to, że mam teraz lepszy mikrofon, no bo oni ostatecznie z tego sufitu spuszczają pewnie coś, co kosztuje, wiesz, dużo pieniędzy w porównaniu do mojego mikrofonu, na którym nagrywam teraz, to pewnie 10 razy tyle albo 50 razy tyle, podejrzewam. Plus cała masa ludzi, która potem siedzi nad postprodukcją tego. Tak. To też jest istotna rzecz. Ale no też uważam, że im więcej ja sam zadbam przy produkcji wokali chociażby, tym mniej roboty później ma inżynier, także też staram się o to dbać.
2: Czyli znowu altruizm wjeżdża. Myślenie o innych.
3: Słuchaj, nazywaj to jak chcesz. Ja tego nie nazywam, no ale tak, no, może jestem osobą, która lubi dbać o innych i myśleć o tym, żeby zadowalać innych, ale miałem przez ostatnie 2 lata taki syndrom odmawiania ludziom i dzięki temu chyba mam 2 albumy nagrane, a nie po prostu 1, bo bardzo wiele gościnek odmówiłem w międzyczasie. Może nie bardzo wiele, ale no dość dużo. Myślę, że To było też dla mnie ważne, że, żeby się skupić na swojej twórczości. No i chyba dobrze na tym wyszedłem ostatecznie. Co może się okazać też nie do końca dobrym ruchem, wiesz, wypuszczanie 28 numerów jednym strzałem na Spotify, ale uważam, że to jest całość od dechy do dechy i nie umiem sobie wyobrazić obecnie, żeby było inaczej.
2: Z perspektywy jakby definicyjnej wydajesz jeden album w tym momencie, Ace It Moro, natomiast ma dwa CD-ki, ma jeszcze bonusy. No i pytanie, czy my nie powinniśmy właśnie traktować trochę tego Ace It Moro jako dwóch osobnych płyt, jako dwóch osobnych bytów, czy może dwóch komplementarnych, ale jednak dwóch?
3: Myślę, że trochę tak, bo różnią się te płyty od siebie i sposób, w jaki nagrywałem i jaki podchodziłem do pisania chociażby tekstów, jakoś definiował, na którą z płyt trafi dany numer, więc na pewno da się odczuć różnicę, ale ostatecznie całym konceptem na ten album dla mnie osobiście jest czas i miejsce, w którym powstał, więc ciężko mi było je rozdzielić między sobą. A jeszcze inną kwestią jest to, że ja kocham robić muzykę, stary, i jakby jak mam za dużo rzeczy w kolejce, to ciężko mi się zabierać za nowe, więc uważam, że im szybciej wypuszczę dane rzeczy, tym szybciej będę mógł się zabrać za kolejne, także no gdybyśmy to podzielili na, nie wiem, album i mixtape, bo wstępnie był taki pomysł, to na przykład musiałbym teraz czekać jeszcze, aż ta druga część utworów się pojawi. Myślę, że nie ma na co czekać, stary. Jeżeli, wiesz, któryś z numerów ma zażyć, to się wydarzy. Chcę dać, wiesz, ludziom też przestrzeń teraz przez lato całe, żeby mogli z tymi dwoma albumami się zapoznać, skleić go jakoś sobie wspólnie w całość jakąś, wiesz, zawsze można sobie zrobić playlistę i wybrać sobie ulubione. Tam każdy coś dla siebie znajdzie na bank.
2: No właśnie, bo to jest taka płyta, co bardzo mi się w niej podoba, że mimo tego, że nie jest jakby jednowątkowa, jeżeli chodzi o oś narracji, powiedzmy, co nie jest jakby albumem takim stricte konceptualnym, to jednak dając ci raz, wiesz, rapowy banger, drugi raz rave'owy, trzeci raz jechankę basową, bassową, przepraszam, i po raz kolejny wjeżdża na przykład miły ATZ na R&B, czego nikt się chyba nie spodziewał, ale to dostaliśmy, to przez to ja jestem jakby taki nasycony trochę, nie? Że to, czego chciałem od miłego ATZ na ten moment jako odbiorca, dostałem na tym albumie.
3: No i cieszę się bardzo. Ja też trochę tak mam, że się czuję nasycony, bo wielu rzeczy spróbowałem, których wcześniej nie robiłem. Czuję, że wybawiłem się wystarczająco robiąc tą płytę i jest tak, jak mówisz, że mimo że, chociaż ostatecznie uważam, że są tam też jakieś nawiązania pomiędzy numerami.
2: Tak.
3: Są jakieś wątki spajające to wszystko w całość. To ostatecznie też uważam, że to jest płyta singli, tak jak każda poprzednia moja. I nie siliłem się na jakiś większy koncept. Konceptem jest, wiesz, moje życie po prostu. Czas i miejsce. To jest koncept dla mnie.
2: To jest valid podejście jak najbardziej. Tak się zastanawiam, bo jedna z pierwszych rzeczy, jaka mi przyszła do głowy w momencie, kiedy słuchałem Ace It Moro po raz pierwszy, w ogóle śmieszna sprawa, bo ten kawałek z Chodakiem, który jest na pierwszym CD-ku, wleciał mi w momencie, w którym skręciłem w ulicę Puławską, a tam jest
3: na
2: akurat tekst.
3: Na piskach wjechałeś?
2: Dokładnie. Może nie na piskach, ja trochę...
3: Wiadomo, ja też wtedy nie wjechałem na piskach. Stary, nigdy w życiu nie jechałem na piskach. Ten numer jest takim trochę wyolbrzymieniem, ale stary... No, kocham tą piosenkę i pamiętam moment, jak wjeżdżałem w tą Puławską tym swoim pierwszym za rap kupionym samochodem. Popłakałem się ze szczęścia i to były te piski, stary.
2: No, okay.
3: No, ale jakie ty miałeś odczucia z kolei?
2: Właśnie, moja pierwsza myśl, która mi się pojawiła, to po przesłuchaniu całej płyty, jak dużo Miły ATZ uczęszczał na lekcje śpiewu i emisji głosu przez ostatnie 2 lata? I czy w ogóle?
3: Wiesz co? Ani trochę. Myślę, że cały progres, który słychać na albumie, to jest moja praca z mikrofonem po prostu.
2: O, oh, wow. Okej.
3: No, dosłownie, stary. Wydaje mi się, że to też z tytułu tego, że miałem naprawdę dużo czasu i przestrzeni na to, żeby kombinować. I może to jest też kwestia miejsca, może to jest kwestia też tego, że przeprowadziłem się do Gdyni, zamykałem się, wiesz, na cały dzień albo noc w studio i nie musiałem się zapisywać w żaden kalendarz, nie miałem ograniczonej ilości godzin, tylko po prostu mogłem tam siedzieć, nic nade mną nie wisiało i po prostu mogłem się tym bawić. I dzięki temu w ogóle osiągnąłem jakieś nową jakość, nowe w ogóle kombinacje, stary, powstały. Czuję, że też wprowadziłem dużo nowych form w ogóle pracy dzięki temu. Mhm. Także no dzieją się rzeczy i myślę, że to w ogóle jest naturalna rzecz u mnie, że razem z czasem te moje umiejętności gdzieś wokalne i kontrola nad tym idą do przodu. Myślę, że między Czarnym Swingiem a Rollerem też czuć było ten przeskok. Uczę się, wiesz, słucham muzyki, chłonę, staram się, wiesz, nie powielać aż tak bardzo schematów poprzednich. No bo stary, jakby wiesz, uważam, że muzyka nie może być nudna. Mhm. I tak jak wiesz, no kocham nadal, wiesz, Two Step Garage, ale jeżeli mam zrobić numer na płycie Two Stepowy, to nie chciałbym, żeby on przypominał, wiesz, 777. I uważam, że okej, okay, mam znowu Two Step jeden na płycie, ale jak go przyrównasz do siódemek, no to stary, jest ogromna przepaść, nie? I chciałbym z każdą kolejną płytą takie innowacje wprowadzać po prostu.
2: Mm-hmm. Powiem ci, że zaskoczyłeś mnie i to dość poważnie, bo byłem przekonany, że odpowiesz mi coś w stylu, no 2 razy w tygodniu chodziłem na lekcje śpiewu i raz na... Autentycznie, zgadzam się, że była bardzo duża różnica, że była duża różnica między 2 pierwszymi płytami, czy nawet 2 i 3, ale ta przepaść jest naprawdę spora, w sensie nie przepaść, ale raczej ta, mam wrażenie, że otworzyła ci się jakaś czakra po prostu, wiesz, w głowie.
3: Gardła.
2: I że no serio, kontrola głosu, to w jaki sposób ty brzmisz na niektórych numerach, Miły ATZ nigdy tak nie brzmiał. Się musiałem czasami przy niektórych kawałkach naprawdę 2 razy zastanowić, czy to na pewno jesteś ty.
3: Okej, okay. Wow.
2: No.
3: Ciekawe bardzo. No zacząłem kombinować, stary. Może się coś otworzyło, może... Ciężko mi powiedzieć realnie, stary. Może dużo bardziej zacząłem świadomie podchodzić do brzmień, które w ogóle aplikuję do swojej sztuki. W ogóle może zacząłem traktować swoją twórczość jak sztukę.
2: Okay.
3: Może trochę zacząłem nawet mniej się utożsamiać z tą formą, dzięki czemu otworzyły się nowe możliwości, stary. Mm-hmm. I wiesz, nie mam już w głowie, siadając przed mikrofonem albo stając przed nim, dobra, teraz muszę być Miły ATZ, tylko daję się dziać tym rzeczom i może dzięki temu po prostu przepływ jest dużo bardziej różnorodny.
2: Mm-hmm, mm-hmm. No to jest coś też, co mega dobrze widać na sound systemach waszych świętobejsowych. Jakby ta synergia między tobą i Funkillem i ten moment połączenia tych jakby 2 charakterów. Mhm. I umiejętności, które jakby... Mam wrażenie, że Funkill wie, kiedy ty chcesz wjechać i robi różne rzeczy z dekami, o których nie mam pojęcia i pewnie nigdy się nie dowiem. I tak samo jak ty, wiesz, kiedy on chce zmienić już beat i tak dalej, jakby rozumieć się po prostu bez słów, nie? I ta jakby naturalność, ta zabawa muzyką przede wszystkim to jest coś, co jest słyszalne. I teraz zastanawiam się w związku z tym, dlaczego o tym mówię, czy ta twoja świętobejsowa przygoda, która już chwilę trwa, może ona ma taki wpływ na to twoje postrzeganie muzyki, może ona jakby jeszcze bardziej otwiera cię na różne rzeczy. A jeżeli nie, to, to w którym kierunku może cię ciągnąć?
3: Ciężko mi powiedzieć. No, myślę, że to jest jakby z obu stron. Inaczej, moja twórczość ma wpływ na Święty Bass i odwrotnie. Święty Bass i jakby doświadczenie z tej sfery na bank ma wpływ na rzeczy moje solowe. Ja wiesz, ja trochę mam tak, że nie chcę zamieniać swoich płyt w coś, co będzie kontynuacją Świętego Bassu. Ale tak jak mówię, no to jedno wpływa na drugie i się gdzieś przenika. Jeżeli chodzi o gatunki, to chciałbym, żeby na moich płytach były takie soft wersje ewentualnie tych świętobasowych wygrzewek.
2: Okay.
3: Ale może mi się to też kiedyś zmienić. Chciałbym kiedyś nagrać, wiesz, album albo nie wiem, może epkę, która będzie moimi solowymi rzeczami w stylu, wiesz, ciężkich jakichś drum and bassowych jechanek czy dżungli. Myślę, że to też miałoby sens totalnie. Ale też dlatego chcę, wiesz, się wyzbywać tych rzeczy jak najszybciej się da, żeby móc tworzyć nowe i żeby one już sobie żyły własnym życiem. Odcinam to sobie i cisnę dalej. Już się nie mogę doczekać, stary. Znowu mam ten moment, wiesz, gdzie czuję, że no, zrzucam z siebie jakiś balast i będę mógł sobie dalej tworzyć. Mhm.
2: No właśnie, bo odrobina kuchni, my jesteśmy jeszcze 2 tygodnie tak naprawdę przed premierą, w momencie, w którym rozmawiamy, przed premierą Ace It Moro. I tak się zastanawiam, czy ty myślisz w ogóle o tym, w jaki sposób ludzie mogą zareagować na te nowinki od ciebie i czy będą zaskoczeni na przykład, bo wiesz, czasami jest tak, że jeżeli artysta przyzwyczai do czegoś swoich takich korowych słuchaczy, to jeżeli prezentuje coś nowego, to ci korowi słuchacze czasami się na niego obrażają, nie? W hip-hopie to jest w ogóle bardzo częste. Szczególnie mam wrażenie przy gdzieś tam odrobinę starszych graczach, którzy jeżeli spróbują czegoś nowego, to tylko jest od razu umówione, że skończył się po czymś tam.
3: Wiesz co, ja się w ogóle o to nie martwię. Nie mam żadnych oczekiwań. Dobór singli był jaki był też z powodu tego, że numery tak zwane bardziej zasięgowe zostały skończone niedawno w zasadzie przed oddaniem na przykład masteru do tłoczni, więc nie byliśmy w stanie ich singlować. Ale może tak miało być, wiesz, może to jest pole do tego, żeby jeszcze po premierze płyty gdzieś popchnąć tą promocję. Co się na przykład nie wydarzyło przy rollerze, absolutnie. Wiesz co, ja uważam, że mimo tego, że spróbowałem nowych rzeczy, to dałem na tyle dużo takich, jak mówisz, satysfakcjonujących i sycących rzeczy ludziom, którzy gdzieś oczekują ode mnie podobnych piosenek do rzeczy z płyty poprzedniej, czy jeszcze wcześniejszych. Że w zasadzie się nie martwię o to, że ktoś się na mnie obrazi. Wręcz myślę, że to może tylko i wyłącznie sprawić, że nowi odbiorcy się znajdą i sprawdzą starsze. Także nie martwię się absolutnie i też nie mam oczekiwań i tak czuję, że siłą rzeczy będzie lepiej to przyjęte niż poprzedni album. Zawsze jest to jakiś tam mini krok w górę i nie zależy mi na jakichś totalnie wielkich skokach rozpoznawalności czy odtworzeń na streamingach.
2: No, nie będę pytał w takim razie, czy masz ambicje pójść do Dzień Dobry TVN.
3: z jednym z Ale bardzo numerów. Chętnie pójdę, stary, okay. Wiesz, to nie jest tak, żebym nie poszedł, poszedłbym. Ale
2: A czy musieliby pozwolić ci nawijać, czy zgodziłbyś się na playback?
3: Zgodziłbym się na playback.
2: Okay. Okay.
3: Jeżeli byłoby trzeba, to zgodziłbym się na playback. To by było ciekawe doświadczenie dla mnie.
2: No to na pewno. Tak się zastanawiam teraz, bo mówisz o tych kwestiach promocyjnych. Nie myślałem o tym wcześniej, ale jakby ilość materiału, która jest na Ace It Moro, którą wydajesz na raz, mogłaby spokojnie starczyć na ten ułożony już od jakiegoś czasu model promocyjny płyt za granicą. Czyli wydajesz podstawową wersję, po czym po 2 tygodniach, 3 tygodniach wydajesz bonus, co nie? I w ten sposób mógłbyś ciągnąć to, no, biorąc pod uwagę, że zagraniczni artyści wydają w bonusowych wersjach swoich albumów po 3 numery, no to pewnie mógłbyś tak ciągnąć do bonusu numer 7 albo i 8, ale jednak postanowiłeś to zrobić za jednym zamachem.
3: Wiesz co, może to wynikać stricte z tego, że w ogóle nie śledzę jakby modeli biznesowych zagranicznych i może to źle, prawdopodobnie to źle, ale uważam, że to wróci do mnie w innej formie. Jeżeli nie stricte finansowej, to w jakiejś, na bank. Ja osobiście, no nie wiem, mimo że nie śledzę, to czasami gdzieś mi się to rzuci w oczy, może nawet bardziej na polskim rynku, i jakieś takie wysysanie i wyciskanie tej szmaty po prostu do cna. Nie wiem, wolę się skupić na tym, żeby zacząć nagrywać następne utwory. Może ktoś uważać, że to jest idiotyczne, co robię, ale nie wiem. Może jeszcze kiedyś, wiesz, będę miał upgrade, jeśli chodzi o sferę biznesową w moim życiu. Ciężko powiedzieć, a może, nie wiem, ktoś mi będzie lepiej doradzał. Ciężko powiedzieć, stary. Zobaczymy, no.
2: Nie, no ale to też jest takie podejście trochę true to the game, co nie, że bo jednak jakby wyciskanie tej szmaty, o której mówisz, i taka kapitalizacja wszystkich możliwych odsetek przez jak najdłuższy czas, mam wrażenie, że zabiera trochę fun z tego, czym w ogóle jest muzyka u podstaw, nie?
3: To mi totalnie odbiera i powiem ci, że no nie wiem, ja nie mam na to przestrzeni w życiu, ja wolę się skupić na jakby kreatywnych sprawach. Może, wiesz, może kiedyś się to u mnie zmieni, ale może to jest kwestia tego, żeby w pewnych zamknąć album i dopiero w momencie zamknięcia albumu skupić się w ogóle na całej reszcie. Ale czy kiedykolwiek będzie na to przestrzeń? Wydaje mi się, że nie, bo patrząc na, wiesz, resztę sceny i kolegów innych z branży, to na innych poziomach i levelach rozpoznawalności to wygląda też tak samo. Zawsze to są wariackie papiery, stare. Raczej po prostu możliwe, że się to u mnie nie zmieni. Ale może wróci w innej formie.
2: Się zastanawiam teraz, bo ludzie bardzo często mówią o pewnych artystach, że są industry plantami na przykład.
3: Co to znaczy?
2: Że są, wiesz, wykreowani w 100% przez przemysł muzyczny, przez wytwórnie, przez majorsów, ale znając to, jakie są realia rynku muzycznego w Polsce i to, jak działają wytwórnie, albo jak działają sami artyści, którzy wydają sami siebie, no to nie wiem, czy jest zbyt wiele ludzi, o których rzeczywiście można powiedzieć, że są produktem wytwórni od początku do końca. I mam wrażenie, że ludzie nie zdają sobie w ogóle sprawy z tego, jak działa ta branża i jak wiele zależy od samego artysty w całym tym procesie.
3: To nie? Prawda, to fakt. I myślę, że często też artyści sobie z tego nie zdają sprawy.
2: No, to na pewno.
3: To jest gorsze chyba, stary. Bo to przede wszystkim my powinniśmy sobie zdawać z tego sprawę. Ja powoli zaczynam. Może niektóre rzeczy już coraz bardziej świadomie olewam, tak jak na przykład to, o czym przed chwilą gadaliśmy. Ale no potem będę mógł mieć pretensje tylko i wyłącznie sam do siebie, nie? A ludzie, wiesz, ciężko powiedzieć, to jest, wiesz, to co myślą ludzie.
2: Nie myślmy, zostawmy o tym, pomyślmy o tym, co my myślimy,
3: tak, no,
2: o to będę cię pytał. Zapytam cię, miły ATZ i R&B. Połączenie, którego spodziewałbym się w momencie, w którym na przykład zgodziłbyś się dograć do Dominiki Płonki na jakiś numer, ale niekoniecznie spodziewałbym się u ciebie na albumie paru takich numerów, które po pierwsze są w takim vibe właśnie, Rhythm and Blues po pierwsze, po drugie traktują o jakby zakresach tematycznych, których wcześniej niezbyt wiele u ciebie było. Nie wiem, relacje damsko-męskie chociażby, też kilka tych wątków jest na tej płycie. Łatwo było ci się odnaleźć w tych klimatach? Czy przyszło to naturalnie?
3: Co, łatwo mi było, bo generalnie pierwsza wersja w ogóle utworu W oczy to jest mój też beat. I trochę jest tak, że ja podjąłem decyzję o tym, że w tej formie to będzie nieostatecznej, bo ostateczna forma jest Mirofa i Shadowa. Shadow nagrał tą gitarę, Mirof zrobił resztę rzeczy, ale pierwsza wersja, w ogóle pierwsza to jest też długa historia, bo stary, ja ten numer napisałem razem z UPA-em i była taka akcja i generalnie w ogóle na pendrive'ie, który został dodany do preorderu, jest ten numer w pierwszej wersji, to jest turbo w ogóle smaczek i tam jest tak, że UP pisze czwórkę na temat jakichś swoich rozterek damsko-męskich w kwestiach relacji, a ja jako starszy kolega mu odpowiadam na to. Okay. No ale pewnego dnia stwierdziłem, że po prostu dopiszę sobie do tych czwórek, które są odpowiedziami na jego czwórkę po swojej i zrobię z tego swój solowy numer. Na testa po prostu sprawdziłem, jak to siedzi na jakiejś takiej gitarce i dołożyłem tylko stopę, nagrałem te wokale pod coś takiego i ostatecznie wrzuciliśmy to tą akapelę na beat Mirofa. Ja kocham to, jak bardzo uczłowieczony był proces tworzenia w ogóle tego albumu i jak bardzo mocno zależało to od po prostu czasu spędzonego z ludźmi, którzy są na tej płycie. Nie zawsze, ale w większości przypadków tak jest. Zastanawiam się, jakie było pytanie, czy...
2: Czy dobrze czułeś się w tej stylistyce?
3: Najlepiej,
2: czy dobrze się czujesz
3: najlepiej? Najlepiej, stary. Okay. Jakby, wiesz, moment, w którym mogę... Ja nagrywałem ten numer jak teraz siedziałem po prostu i jakby... Pisałem te wersy i rapowałem je z uśmiechem na twarzy. Okay. I miałem takie... Tak było, po prostu tak było. Chociaż mam wrażenie, że w mojej głowie się mieszały różne wątki, bo tam jest kilka, chyba 4 ósemki tam są. Ale myślę, że dzięki temu przekaz jest taki uniwersalny i wielu ludzi może sobie gdzieś utożsamić się z tymi wersami.
2: No to jest chyba jeden z moich ulubionych numerów na płycie. Ten z Dominiką Płonką zresztą też jest jednym z moich ulubionych numerów na płycie. Ale gdybym tak, to może skoro już zacząłem ten temat, to zerknę sobie na tracklistę i powiem ci, które kawałki mi się najbardziej podobają,
3: no właśnie.
2: A ty mi powiesz, które tobie się najbardziej podobają.
3: Dobrze.
2: To tak, zaczynając od numeru 2 na CD1 i ten tytuł nie mam pojęcia, jak powinienem wypowiedzieć, więc może mi pomóż. Bojen?
3: Bojen, tak.
2: Bojen, po prostu.
3: Bojen, no to jest nazwa twierdzy w
2: Giżycku. Tak, okej.
3: No generalnie chodziło mi trochę o to, że tam jest w ogóle ten prechorus. Nigdy nie byłem najlepszym b-boyem, w graffiti nieraz bywałem tojem, na freestylach nie wygrywałem wojen, to dzisiaj spełniam nasze marzenia z twierdzy Bojen. Miałem taki flashback po prostu, jak byliśmy dzieciakami, pojechaliśmy z ziomalami na pierwszy festiwal typu hip-hop do Giżycka i pierwszy raz byłem na scenie dużej, wiesz, tam procentę mi dawał czapkę, z której losowałem temat na freestyle. Byłem absolutnym łakiem wtedy i mam wrażenie, że wtedy zacząłem tak realnie marzyć o całym, o tym wszystkim, co się dzieje obecnie. Zacząłem sobie wtedy to jakoś wizualizować i to miało wpływ. I to nie są tylko moje marzenia, bo myślę, że to tak jak jest w tym refrenie też, to jest taka wypadkowa marzeń tych wszystkich ziomali z mojego osiedla, którzy po prostu gdzieś tchnęli we mnie tą energię, stary, i ja jestem kwiatkiem po prostu, który rozkwitł. Na tym drzewie gnieźnieńskim.
2: Bardzo ładne. No to backstory dodane do tego jeszcze bardziej sprawia, że podoba mi się ten numer. W takim razie.
3: Ale przepraszam, jeszcze dodam. Tak. Pisałem go pod zupełnie inny beat. Aha. I jest to jedna też z piosenek, przy których płakałem pisząc. No, było to... pierwszy wydźwięk był smutny bardzo tego utworu, ale... Ostatecznie zrobiliśmy z Mirofem z tego taki trochę soundtrack zwycięzcy do wygrywania żyćka.
2: Prawda, prawda, prawda. Tak to brzmi, tak brzmi ten kawałek właśnie, to prawda. W ogóle ta płyta, mam wrażenie, że to jest też trochę, chociaż nie chcę wchodzić oczywiście w twoją głowę a szczególnie wrzucać słów w twoje usta, natomiast taki wydawał mi się trochę jakby klucz do podziału na CD1 i CD2, że ta część pierwsza jest zdecydowanie bardziej refleksyjna.
3: Smutna też.
2: I smutna, tak.
3: I
2: tak.
3: Toksyczna, no.
2: Tak, tak, tak, tak.
3: To prawda. Jest tak. I czuję, że to też totalnie moje życie miało na to wpływ. Nie chcę się chyba w to zagłębiać ostatecznie. Dam też jakieś pole do interpretacji, bo tam są też nawiązania do jakichś historii z Rollera. Dajmy to rozkminić ludziom.

0: przyzwyczaiłeś, mam wrażenie, słuchacza, przynajmniej mnie, jako twojego słuchacza, do takiej maniery przeciągania sylab, nie do końca dykcyjnie, super, hiper poprawnego wymawiania, do rytmizowania przede wszystkim. A tutaj mieliśmy do czynienia, mam wrażenie, z takim bardzo czystym, miłym ATZ, czystym wokalem miłego. Nie siedzi mi chyba w tym numerze ten, nie wiem kto nawija, światła.
1: To ja. Wszystko to ja.
0: No i widzisz, nie miałem pojęcia, myślałem, że to jest inna osoba.
1: Jesteś pierwszą osobą, która to mówi, to jest ciekawe. Ja chciałem trochę zmienić proporcje, bo tam są dwa wokale w tym samym miejscu i chciałem, żeby ten motyw światło był, no nieważne, nieistotne. To jest ciekawe, bo jesteś drugą osobą, która mi to mówi. Ten wokal jest w ogóle pocięty. Ja to zrobiłem celowo. Nieważne. Ale rozumiem, ma prawo ci się to nie podobać.
0: Ale to jest jedyna rzecz tak naprawdę. Nie...
1: W tym numerze całym?
0: Tak. Uważam, że to jest fajne wprowadzenie do historii, która... Do różnych historii, które później...
1: To jest ostatecznie też... W sensie to jest ostatni numer, który w ogóle napisałem i nagrałem na ten album. Jest to trochę takie podsumowanie na starcie tego, co mi się w ogóle wydarzyło, stary, z perspektywy czasu, gdzieś uświadamiając sobie tą drogę właśnie 2 lat, albo nawet więcej, bo realnie moment, który sobie wyobrażałem, pisząc pierwsze wersy do intro, sięga nawet jeszcze czasów takich przedrollerowych i takich między czarnym swingiem a rollerem jeszcze, jak mieszkałem w Warszawie, więc jeśli chodzi o chronologię, to aż tam ta ciemność się rozpoczęła, no.
0: Trochę też tak nastroił mnie, raczej przygotował bardziej do tego, że to będzie bardziej filozoficzna przewózka niż do tej pory.
1: I była?
0: No wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że bardziej niż na poprzednich albumach poleciałeś w strony właśnie takiego filozofowania trochę.
1: Możliwe to jest. Jest na przykład Zoom, który na pozór jest taką chamską bragą, a ostatecznie jest tam dużo metafizycznych rzeczy i ja to nazywam duchowym braga. Ciekawostki, tam jest dużo oczek puszczonych do osób, które lubią też psychodeliki jeść i tak dalej. Wydaje mi się, że tak. Może to też z tego tytułu wynika, że... Nie padło to pytanie, więc nie będę w to brnął. Ale no faktycznie, może być tak jak mówisz. Ale lećmy dalej. Jestem ciekaw, jakie rzeczy ci się nie podobają. Chuj z tym, co ci się podoba, stary, przepraszam, ale jestem ciekaw, co ci się nie podoba.
0: To jest ciekawe pytanie. Teraz się czuję jak po drugiej stronie.
1: Przed też mi zadawaliście takie pytania. Dawaj.
0: No to prawda, prawda. Numery, które nie podobają mi się na twoim albumie. No i właśnie, musiałbym pomyśleć. Daj mi sekundkę. Robię comeback, mi się podoba. UPA w ogóle w tym numerze, kto się wyświetla, bardzo, bardzo fajnie nawinął. Kevin też mi się podoba.
1: Ja uwielbiam.
0: Może nie wiem, czy chłód jest moim ulubionym numerem z tej płyty.
1: No smutna bardzo piosenka.
0: Tak.
1: Okrutnie smutna i moment, w którym pisałem tą piosenkę, no w ogóle zwrotki, bo tak, refren chyba w sumie też. Pod zupełnie inny beat to pisałem. Potem jakby wyprodukowałem sobie to, ale no... Turbo chłód od tego bije. Wydaje mi się, że to jest taka użytkowa piosenka dla ludzi, którzy mają dużo chłodu w życiu i będą sobie nim, tym tunem tylko podkręcać to wszystko. No, może nie zarezonowałeś przez to, że
0: tak,
1: wiesz,
0: mi się
1: w twoim życiu jest lepiej po prostu, nie?
0: Tak.
1: To tak mi się może wydaje. Z tego tytułu, ale może też forma, wiesz, ja tam, wiesz, na autotune można powiedzieć, śpiewam albo nucę. Jestem mega ciekaw w sumie odbioru tego tuna. Uważam, że

0: sumie może ma jakiś potencjał na bycie takim często zapętlanym przez smutnych
1: myślę,
0: ludzi.
1: Że tak. Myślę, że tak. Myślę, że tak. Tak, tak, to na 100%. No. Ale generalnie uważam, że to nie jest tak, że mówię to każdemu, bo nie, ale uważam, że ten album nie ma skipów, nie? W sensie są numery, które podobają mi się bardziej, są numery, które podobają mi się mniej, ale nie miałem tak, że muszę, nie wiem, wyłączyć coś, bo mnie po prostu skręca, nie? Nie, absolutnie.
0: To się cieszę bardzo.
1: To jest chyba trochę taki stempel jakości.
0: Na 28 tunów.
1: Tak, to... tak, no to tak, to prawda.
0: Ale na bank ludzie będą tak mieli, wiesz. Wydaje mi się, że będą tak mieli. Dlatego zachęcam w ogóle do, wiesz, robienia sobie playki z tego, co tam się utworzyło, zrobienia sobie swojej w ogóle wersji tego albumu, swoich konfiguracji, bo uwierz mi, że ułożyć w ogóle całą setlistę z tego wszystkiego, ja to zostawiałem, odkładałem to na sam koniec, stary, i do dziś nie jestem pewien, czy dobrze to zrobiłem, wiesz, bo ułożyć to wszystko raz, że chronologicznie, żeby to miało jakiś sens taki dla mnie, wiesz, logiczny po prostu, jeśli chodzi o czas, w którym się dane rzeczy działy, plus tempo, plus charakter utworu, tak. Ojej, zmiennych jest bardzo wiele, ja sobie potem to kolorowałem, nie było łatwo ułożyć tego, ostatecznie na przykład dwa numery z pierwszego CD wylądowały na dwójce, z różnych powodów. No nie było łatwo.
1: Okej. Okay. Mhm.
0: Ale tak jak mówię, no w ogóle może rozkminimy coś. Chciałbym po prostu zobaczyć, jak ludzie sobie to ułożą. Chciałbym, żeby mi podesłano, ale to muszę wrócić do tego, obejrzę ten wywiad i sobie o tym przypomnę.
1: No spoko, mogę ci przypomnieć też.
0: Przypomnij mi, stary, bo chciałbym, wiesz, zrobić taki ruch, żeby ludzie poskładali takie playki, swoje interpretacje tego albumu.
1: Cool, to brzmi jak fajny pomysł. Słuchaj, bo chciałem przejść do innych wątków jeszcze. Może o twoim słuchaczu chciałbym porozmawiać przez chwilę. Jak ty sobie wyobrażasz, i powiem coś, co może zabrzmieć niegrzecznie, ale zrobię teraz do kamery takie cudzysłów i typowego słuchacza miłego ATZ.
0: Wiesz co? Typowy słuchacz miłego ATZ to jest dzieciak w okolicy. Dobra, ciężko powiedzieć dzieciak, ale dobra, zostańmy przy dzieciaku. Jeżeli jest to dzieciak, to jest to dzieciak pomiędzy 15 a 20 rokiem życia, który słucha dużo muzyki, diguje ją i nie słucha tylko rapu, ale interesuje się też elektroniką i no, ma specyficzny gust muzyczny. Jeżeli słucha albumów, to słucha ich od dechy do dechy. Jak się jara jakimś artystą, to sprawdza po prostu wszystko, co jest możliwe. Pochodzi z normalnej rodziny. Typu, nie wiem, co to znaczy normalna rodzina. Dobra, może w to się nie zagłębiajmy.
1: Biorąc pod uwagę, że powiedziałeś dzieciak i słuchający albumów od deski do deski, to podejrzewam, że jest ich stosunkowo niewiele.
0: Słuchaj, ja chciałem powiedzieć o tym też, że czuję, że mój słuchacz jest po prostu trochę odbiciem tego, jakim ja zawsze byłem słuchaczem.
1: Okay.
0: I w sumie opowiadając o nim, mówiłem o sobie samym. I marzy mi się, żeby każdy mój słuchacz, obojętnie w jakim jest wieku, był odzwierciedleniem tego, jakim ja byłem słuchaczem w danym wieku.
1: Okay.
0: Tak, to chciałbym, żeby tak było. Jak jest ostatecznie, wydaje mi się, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby te rzeczy się zbliżyły do siebie, żeby być blisko tej wizji. Wydaje mi się, że moja twórczość daje pole do tego, żeby jarać się całością, a nie tylko pojedynczymi tunami, i idzie za tym jakiś cały lifestyle, jakaś cała taka, nie wiem, organiczna otoczka tego wszystkiego i mam wrażenie, że ludzie też to odczuwają i to pozwala im być w tym całościowo, łącznie nawet ze świętym bejsem. I czuję, że takich ludzi przybywa. Co nie zmienia faktu, że wiesz, no, jestem wdzięczny każdemu słuchaczowi, który wiesz, tam sobie odtwarza te tuny. To jest totalna abstrakcja dla mnie, moment, w którym wiesz, wchodzę sobie na Spotify for Artist i widzę, że w danym momencie słucha mnie, nie wiem, 150 osób o drugiej w nocy, wiesz, we wtorek. No stary, weź sobie wyobraź tych wszystkich ludzi, co oni robią.
1: Tak.
0: To jest inspirujące bardzo, ale też abstrakcyjne, bo... no tak, jest po prostu abstrakcyjne.
1: No bo wyobrażasz sobie, że twój głos jest w tym momencie w głowie tak. 200 ludzi w jakimś najbardziej randomowym momencie. W najbardziej, no trochę creepy też, tak, de facto. ale tak, no to jest coś, o czym często się w ogóle, mam wrażenie, zapomina, będąc artystą, czyli trochę też takiej jakby, bo co za tym idzie, no pewnie odpowiedzialność, nie, za swój produkt, za swoją sztukę, jakkolwiek by ktoś nie wolał tego nazwać. Nie?
0: No tak, i na przykład na tej płycie też pada stwierdzenie, po prostu przyznałem się na tym albumie, że nieraz... jakby szczyciłem się i przechwalałem się rzeczami, za które powinno być mi wstyd. Mimo tego, że nagrywałem na przykład piosenki o tym, że krytykuję innych za treści, które umieszczałem w swoich utworach. No i może też to, że coraz mniej się utożsamiam właśnie z treściami, które tworzę i z formą, po wypluciu już ich... też mi pomaga nie ryć sobie tym bani właśnie, tymi 150 osobami z moim głosem w głowie, który już nie jest moim, wiesz,
1: tak.
0: To już było jakiś zapis tamtej chwili, ale już nie ma co sobie z tego robić tożsamości.
1: A da się zrobić uniwersalną piosenkę, moim zdaniem? Która powiesz, posłuchasz jej za 10 lat i powiesz, a, miałeś rację, masz rację.
0: Jasne, myślę, że da się. Ale to wszystko jest, wiesz, kwestia podejścia. No, myślę, że mam sporo piosenek, które jak posłucham za 10 lat, to będę szczęśliwy, zadowolony z tego. Do dziś wracam do jakichś starych swoich albumów i jestem dumny z tej formy. No, zdarza mi się na przykład do dyktafonu wracać i
1: o.
0: Tam są... No są naprawdę genialne momenty, gdzie wiesz, poskładane są tak rymy, że jestem w absolutnym szoku, jak mi to wtedy przyszło do głowy.
1: Okej.
0: Okay. No.
1: Oglądałem jakieś relacje z Popkillerów ostatnich. I nie pamiętam teraz kto, przepraszam, wyleciało mi z głowy, ale przepytywał Łonę. I zapytał go o to, kto jego zdaniem jest najlepszym raperem z tej młodej fali raperów. Ona powiedział, że Miły ATZ jest najlepszym raperem. Jak ty się czujesz, słysząc takie słowa, takie komplementy od takich ludzi?
0: O człowieku, jaram się absolutnie, stary. Powiem ci, że Łona to był jeden też zawsze z moich ulubionych raperów od dzieciaka i jakby moment, w którym naprawdę taka legenda i tak ogromny artysta mówi coś takiego, jest dla mnie, no, giry miękną, absolutnie. No, to jest chyba wyznacznik sukcesu dla mnie. Bo wiesz, jakby zdanie, to nie jest tak, że mam gdzieś zdanie, wiesz, ludzi z internetu. Dobra, kurwa, mam. Szczerze mam gdzieś. A zdanie takiego człowieka, jak Łona, no, jest dla mnie ważne, więc biorę sobie to do serca. Czuję, że wykonuję swoją robotę dobrze dzięki temu, że takie osoby się w ten sposób wypowiadają. No i co? I nic, tylko cisnąć dalej. To są dla mnie takie, wiesz, właśnie oczka od rzeczywistości puszczone, że keep it moving.
1: Dokładnie. A wiedziałeś o tym, że Łona tak się wypowiedział, czy dopiero teraz się...
0: Tak, już ktoś mi o tym powiedział.
1: No.
0: W wcześniej, wiedziałem o tym, no. Bardzo miłe, bardzo miłe.
1: Oglądałem dzisiaj rozmowę Nardwara ze Skeptą. I Nardwar tam na sam koniec zadał takie pytanie, zresztą on zawsze je zadaje. Why should people care about Skepta? Więc ja zadam to samo pytanie tobie, trochę za Nardwarem. Dlaczego ludzie powinni zwracać uwagę na miłego ATZ?
0: Dlaczego powinni?
1: Tak.
0: Bo warto. Uważam, że warto, bo można dostrzec w tym wiele piękna, które przebija przeze mnie. Boskiego piękna, które przebijać zaczyna przeze mnie coraz częściej. Wow.
1: Piękne słowa.
0: A może to było ego? Może to ego przeze mnie przemawia? Ciężko powiedzieć. Sami to ocencie. Chociażby po to, żeby ocenić, czy jest tak, czy inaczej. Czy to szatan, czy Bozia.
1: Czy było to ego, czy był to jakiś błogosławiony nurt myśli. Słuchajcie tej muzyki, bo po prostu warto. I dziękuję ci serdecznie
0: za rozmowę. Dziękuję. Rastafari.
1: Rastafari, dziękuję. Hear me out. W Radiu Kiss FM. Yeah, you know what it is. Kiss FM.

0: reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
3: Ty plus szybka przekąska równa się smaczna promka w Carrefourze. Wszystkie kabanosy marki Tarczyński w promocji drugie 80% taniej. Oferta ważna do 12 września.
4: Carrefour w sumie najlepszy jest.
0: Teraz ostatnia reklama.
5: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
0: Po reklamie.
6: Radio.
7: To jest update Radia Kiss FM.
8: Voice by AI.
9: Mamy siódmą. USA chcą powrotu do trójstronnych negocjacji pokojowych. To w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie. Negocjatorzy w weekend odwiedzili najpierw Moskwę, a później Kijów. Brąz Mistrzostw Europy nie dla polskich siatkarek. Biało-czerwone przegrały w Stambule z Serbią 1-3. W finale o złoto Turczynki wygrały z Włoszkami 3-2. Tym samym obroniły tytuł mistrzowski. Trzyletni chłopiec wziął kluczyki, wsiadł do auta rodziców i odjechał. Do nietypowego zdarzenia doszło w Lędzinach na Śląsku. Podróż malucha trwała krótko i skończyła się kolizją ze słupem. Na szczęście nic mu się nie stało. ADHD może sprzyjać kreatywności, tak twierdzą naukowcy. Przydatne może być zwracanie uwagi na wiele bodźców i swobodne przechodzenie między pomysłami. Pozwala to na znajdowanie nieoczywistych połączeń.
10: Na drogi. Na ulicy Solnej obowiązuje nowa organizacja ruchu. W rejonie tragicznego wypadku, do którego doszło pod koniec sierpnia, wprowadzono progi zwalniające. A o tej porze już ruch nam gęstnieje na głównych trasach, zwłaszcza wjazdowych, przede wszystkim na Konopnickiej, na Kamieńskiego, Wielickiej i Nowochódzkiej.
11: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
12: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca osiedle Centralna Wita w krakowskich Czyżynach.
10: Stracimy pogodę na początek nowego tygodnia. Poniedziałek zapowiada się dosyć przyjemnie, pogodnie, słonecznie i bez opadów deszczu. No i też z temperaturą ponad 20 stopni, choć na razie jeszcze poranek dosyć chłodny, 10 stopni na termometrach, no a maksymalnie dzisiaj do 23 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, momentami może być jednak mocniejszy, powietrze dobre.
11: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
12: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Żabiniec Wita w dzielnicy Krowodrza.
13: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
14: Witam Was najserdeczniej w ten piękny poniedziałek o 7:02. Tak, tak, wiem, że jest wcześnie, że weekend był ciężki, ale razem damy radę, bo jak nie my, to kto? Posłuchamy dziś samych najlepszych i najnowszych bęgerków. Sprawdzimy, co przez weekend wydarzyło się w internecie i nie tylko, i rozbudzimy się razem. Do piątku zostało już tylko 5 dni. Słuchacie Radia Kiss FM. Ja nazywam się Julia Wasielewska, więc będzie easy i jedziemy z tematem. Zróbcie głośniej, bo na dzień dobry Sobel i Francis tylko u nas.

0: That girl, no jak to buja i trenduje dosłownie wszędzie. A ja mam dla was być może pocieszającą wiadomość na ten poniedziałek, 7.11. Otóż jeżeli dziś pomyśleliście, że coś tam wam się z rana nie udaje, być może komuś wypadł kubek kawy na podłogę albo poplamiłyście nową sukienkę, która była planowana na ten nowy tydzień szkoły, to jest ktoś, kto wpadkę z rana zaliczył troszeczkę większą. Otóż Julia Wieniawa wie, jak z przytupem rozpocząć dzień. Wczoraj w pewnej śniadaniówce Julka, idąc na kanapę w idealnie dobranym outficie, make-upie, miała good hair day, po prostu padła na podłogę, zaczepiając się o swoje za długie dżinsy. No miliony widzów, dziesiątki ludzi na planie i Julka leżąca na podłodze. Ten filmik będzie mieć niedługo milion odtworzeń na socialach. A co na to sama zainteresowana? Ale to zaplanowałam, co? Tak się robi zasięgi, wirale, wielkie wejścia, tak się podtrzymuje karierę dłużej. No to jest laska z dystansem. Juleczko, zagram ci nutkę specjalnie dobraną do twojej osoby, oby całe życie udało ci się dźwigać koszt bycia boss już teraz w Radiu Kiss FM.
1: Radio Kiss FM. Trend alert. Yes.

Na zegarach 21 minut po 7:00 Temper City Self Aware w Radiu Kiss FM. No cóż to jest za bęgerek? Pewne znane porzekadło brzmi, że jeżeli wyjedziecie teraz z domu do pracy, a nie za 15 minut, być może unikniecie korków. Jeżeli jednak wyjedziecie za 15 minut, będę wam umilać dojazd do pracy troszeczkę dłużej i to jest jakby okej, wybór jest wasz, bo jeszcze w tej godzinie zagra nam PZ Mata Taylor Swift. No cóż to za rzeczy w Radiu Kiss FM.

0: sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
1: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Pan Rębiszewski?
3: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Ekspert wyprzedaż.

0: Polskie miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
6: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
5: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
6: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
7: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: schować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
4: Desnoran?
3: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
4: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Jak?
4: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
6: Po Desnoranie znika chrapanie.
5: Aflofarm.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Koket czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
10: Teraz ostatnia reklama.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Po reklamie.
14: Radio
10: to jest radio.
15: 7:28 na zegarach, a w sieci z rana drży o aferce Edyty Górniak z pewną telewizją tuż na jednym z festiwali. Podczas jej występu mikrofon miał lekką kraksę i przerywał. Edy wydała oświadczenie, że już za bardzo z tą telewizją współpracować nie chce, bo była bardzo oburzona. Panie Edyto, myślę sobie, że problem mógł leżeć po stronie języka piosenki, bo angielski znają, znają. Jak widać, z polskimi utworami jest trochę gorzej.
10: Radio Kiss FM. Too hot to skip.
15: Wróćmy jednak do tych angielskich Katsai i Animal w Radio Kiss FM.

Użel w radiu Kiss FM. 24 minuty do 8 i myślę, że to ostatni moment na wyjazd z domu, żeby nie spóźnić się do pracy i do szkoły. Zęby wymyte, śniadanko zjedzone, kawka wypita, to podkręćcie te głośniki z radiem Kiss FM, bo już teraz Taylor Swift, no cóż za bęgerek.

0: Slater i Dance v rádiu Kiss FM a ja dostaję znaki, że w Poznaniu są większe korki niż w Wawce. Ja w Poznaniu dawno nie byłam, ale dajcie nam koniecznie znać na WhatsAppie, jak już w tych korkach skwierczycie, gdzie korki są większe, czy w Poznaniu, czy w Warszawie. I powiem wam więcej, mamy nową apkę do pobrania, apka Radia Kiss FM. Tam wystarczy jedno kliknięcie do WhatsAppa i już głosóweczka jest nagrana, więc chodźcie tam. Radio Kiss FM.
1: Autopromocja. Ej, co my tu robimy?
2: Stara, nie wiem. Coraz bardziej podejrzane są te oferty pracy.
1: Halo, halo, czy nas słychać?
3: Z Kamiliny.
4: Ta, ta, ta.
5: Och, będzie gorzej niż myślałam.
6: Siemano, tu Daria Kulej.
2: I Nikodem Formella.

0: Promocja. Reklama.
1: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką, 149,99. Allegro Days do 14 września.
2: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie, wie, wie.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
12: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
11: TravistoFast i Travisto.
12: Aflofarm.
13: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
14: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
13: A gdzie tak jest?
14: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
13: O, już zatrudniam.
14: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
13: na mediaexpert.pl?
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
13: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
13: Barbara, na mediaexpert.pl.
15: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Kraków Pasternik 69 i na aaaauto.pl. Kredyty lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto.

0: AAA Auto. Kraków Pasternik 69 i na aaaauto.pl.
1: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
2: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
3: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
4: Teraz w Netto polskie pomidory marinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
5: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
6: Teraz ostatnia reklama.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki, bo szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram. A do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz brzoskwinie 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
6: Po reklamie. Radio Kiss FM. Drops and bangers.

0: Mataj Łacior, jedna na milion. No, romantycznie się zrobiło w Radiu Kiss FM. A propos rozstań. Dla większości ludzi kojarzy się z kanapą, kocem i litrami łez w domowym zaciszu. Jednak nie dla Ewy Chodakowskiej. Trenerka kobiet przeżywa, jak sama określiła, żałobę po rozstaniu w pięciogwiazdkowym kurorcie. To tam leczy złamane serce na Seszelach. Ewa, daj znać, czy pomogło, bo w takim razie ja będę mogła rozstawać się codziennie.
1: Radio Kiss FM. Too hot to skip.
0: Miley Cyrus już teraz w Radiu Kiss FM, moja ulubiona.

0: Hej, Hania i Kizovník a Joli, čas na update Rádia Kiss FM.
1: To jest update Rádia Kiss FM. Voice by AI.
2: Hello, jest ósma. Prokuratura będzie dziś kontynuować przesłuchanie wspólnika założyciela giełdy kryptowalut BitBay. Roman Rzed w weekend został zatrzymany w sprawie zonda krypto. Mężczyzna chce mówić i współpracować ze śledczymi. Teraz Niemcy. Partia AfD wygrała wybory w Saksonii-Anhalt. Prawicowo-populistyczne ugrupowanie zdobyło 44% głosów. Wielki dzień przed Igą Świątek. Nasza najlepsza tenisistka powalczy o awans do ćwierćfinału US Open. Przed nią pojedynek z Chinką Qin Wenzhen. Iga mówi, że trzeba być solidnym w ataku i cierpliwym. Mecz zaplanowano na korcie centralnym. Początek o 17:30 naszego czasu. Prezydent FIFA Gianni Infantino będzie ubiegał się o reelekcję. Poinformowała o tym Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej. Infantino pełni tę funkcję od 2016 roku. Ostatnio różnymi decyzjami wzbudził spory sprzeciw i oburzenie działaczy.
3: Szykuje się kolejny etap remontu ulicy Wrony. W najbliższą sobotę ruszy rozbudowa ostatniego odcinka. Fragment od ulicy Warchałowskiego do Skotnickiej zostanie całkowicie zamknięty dla ruchu. Wyłączone z ruchu będą też ulice Warchałowskiego w Krakowie oraz Lipowa w Skawinie.

0: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
1: Tęsknicie za upalnym latem już dziś, no to trzeba wybrać się do Madrytu, bo tam dzisiaj 34 stopnie będą pokazywać termometry. Natomiast u nas w Krakowie dziś maksymalnie do 23, ale też uspokoję, bo najbliższe dwa dni będą z trójką z przodu. Dzisiaj w Krakowie pogodnie, słonecznie, bez opadów deszczu, wiatr natomiast momentami może być mocniejszy, powietrze dobre.
0: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.

śpiewająco witam was o 8:02. Wysłuchacie Radia Kiss FM. Nadaje do was wasza najlepsza koleżanka Julia Wasielewska i razem przejdziemy przez ten poranny poniedziałek. Będzie totalnie easy z takimi bangerami. No nie ma prawa być inaczej. Dzięki, że jesteście ze mną, bo przed nami plotki, aferki, najnowsze wiralowe nuty, no i może nawet jakiś suchar od Wasielewskiej. Dziś Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla błękitnego nieba. No nic nam więcej nie potrzeba. Only drops and bangers w Radiu Kiss FM.

0: Baby Wow w Radiu Kiss FM, no cóż za banger. Oh, Baby Wow, takie komentarze zbiera Wersow, która relacjonuje greckie wakacje, prezentując fotki w bikini, bez makijażu i romantyczne kadry z ukochanym frizem. Werka na tych wakacjach postawiła na naturalność i pielęgnację. Na zdjęciach pozuje w stroju kąpielowym oraz maseczce nawilżającej. I internauci oszaleli, piszą, że Werka promienieje, że jest piękną kobietą, bez makijażu wygląda jeszcze lepiej. I ja, nie ukrywam, trochę zainspirowana komentarzami u Wery, przyszłam dziś do pracy full natural, no filter, only me, myself and I, licząc, że dostanę chociaż jeden komentarz. I dostałam od kolegi: wyglądasz na chorą, źle się czujesz. No także ten, miły wakacji Wersow.
1: Radio Kiss FM, to jest banger.
0: Już cicho, Sza, teraz Sanach w Radiu Kiss FM.

Michiko absolutnie trenduje w Radiu Kiss FM również, ale mamy dla was jeszcze MJ Daly, Tame Impala, Liwka czy Bad Bunny, także rozgoście się, weźcie ciepłą kawkę w ten poniedziałek i dajcie se najlepszą muzykę głośniej. A co? Radio Kiss FM, Only Drops and Bangers.

0: To promocja. Kiss Rap w Radiu Kiss FM.
1: O co chodzi, czy Oki?
2: No o co chodzi? Iga Dudziuk czy inny prowadzący?
1: No, mam jakiś wybór?
2: Nie. I wy też nie macie wyboru. Włączajcie Radio Kiss FM.
1: W poniedziałki od 22 do północy.
2: Wpadnie twój ulubiony raper lub raperka.
1: I nawinie swój numer live. Ale też trochę pogada.
2: Puścimy najlepsze nowości, też te underowe. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Kamil Szufladowicz.
0: Kiss Rap w Radio Kiss FM. Autopromocja. Reklama.
3: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
5: Desnoran?
4: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
5: Naprawdę?
4: Już mam chrapkę na Desnoran.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Jak?
5: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
7: Po Desnoranie znika chrapanie.
6: Aflofarm.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja!
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
10: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
12: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 grama na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
18: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
19: O, ale że to tak dla mnie?
18: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
21: Mamy niskie ceny.
22: Co za dzień.
23: Co się stało?
22: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
23: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
22: Meliski?
23: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
22: Czyli to takie pastylki antystresowe?
23: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
22: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
23: Na mnie i na Meliski.
24: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
25: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
26: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
25: Polecam Michel Moron.
26: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
27: Tomek!
0: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Teraz ostatnia reklama.
5: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
4: Po reklamie.

8.29 na zegarach i czas na nasz codzienny daily reminder o najważniejszych porannych czynnościach, więc zegnij palec, jeśli wymyłeś dziś zęby, zjadłeś jakiekolwiek śniadanie, nie spóźniłeś się na 8 do pracy lub szkoły. Jeśli zgięliście chociaż jeden, to easy, jesteśmy w domu. Już teraz absolutny viral Deli Supreme w Radiu Kiss FM.

0: Inaczej nie wstawałabym codziennie o 4:30, żeby tutaj do was dotrzeć, co nie? A weekend był naprawdę intensywny. Zresztą obczajcie nasze sociale, bo tam udokumentowaliśmy wszystko, co w weekend na muzycznej mapie Polski się zadziało. Złapaliśmy nawet chyba waszego ulubionego artystę Radia Kiss FM, ale to już obczajcie sami, bo jego reakcja na prezent od nas była iconic. Radiokiss.fm. Tam znajdziecie linki do naszego Insta i TikToka.
1: Radio Kiss FM. Trend alert.
0: To absolutnie trenduje Bad Bunny już teraz.

0: testowych.
1: 8.44 już zaraz na zegarach i więcej nieba w Radiu Kiss FM, a ja sobie myślę, że chyba i jesieniarski sezon rozpoczął się w pełni i sprzyja temu poniedziałkowi z rana. Ciepła bluza, kocyk, kawusia z cynamonem i bitą śmietaną i Harry Potter wieczorem. Ta jesień nie będzie aż taka zła, razem będziemy ją romantyzować codziennie słuchając najlepszych hitów w Radiu Kiss FM. No to co, deal? Deal.
2: Radio Kiss FM. Yes. Drops and Deckers. To jest Radio Kiss FM.

0: Toma.
1: Szykujemy skok.
2: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
3: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie
4: to dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
5: Świat ciebie potrzebuje.
4: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni Misja Zeus. W kinach od 11 września.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja.
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak?
6: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
12: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
11: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
12: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
13: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości

0: wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
0: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
0: Na mnie i na meliski.
2: Gdy stres bliski, weź meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Piros 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. I wszystkie sery żółte w plastrach Piros 300 gramów. 50% taniej przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
3: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
4: Desnoran?
3: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
4: Naprawdę?
3: Już mam chrapkę na Desnoran.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Jak?
4: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
6: Po Desnoranie znika chrapanie.
2: Aflofarm.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii dobry plan wystarczy.
8: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz. Teraz ostatnia reklama.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Po reklamie. Radio Kiss FM. To trenduje.

Elizabeth Molly w Radiu Kiss FM. Ja znam na pamięć, a jak ktoś mi się zapyta o tytuł, to zamiast jak człowiek odpowiedzieć, to mam w głowie tylko tę melodię. Run, rabbit, run, rabbit. Takie rzeczy tylko w Radiu Kiss FM. A już teraz trendujący Kimo Sounds i Ride Slow.

0: Tyler, That Girl, już 9:00, czas na update Radia Kiss FM.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Siemano, jest 9:00. Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Tak po wczorajszym alarmie mówi wojsko. Systemy radarowe zarejestrowały przelot stada ptaków. Lato sprzyja spożyciu alkoholu, niestety często bez opamiętania. To powoduje zatrucia i realne zagrożenie dla życia. Wtedy pacjenci trafiają do szpitali i wymagają wsparcia układu oddechowego, a nawet układu krążenia, alarmują lekarze. Zatrucie alkoholowe to zagrożenie także dla trzustki, wątroby i żołądka. Dwa medale Polaków na młodzieżowych mistrzostwach Europy w Kruszwicy. Zdobyli je polscy wioślarze. Srebro wywalczył Dominik Sypoż w jedynce wagi lekkiej, a brąz czwórka bez sternika. Od jutra przyjdzie wyraźne ocieplenie. Na termometrach jutro nawet 30 stopni. To na południu i południowym zachodzie.
3: Zerkamy, jak tam mija poniedziałkowy poranek na drogach w Krakowie. O tej porze nadal mamy dość spory ruch na Alei 29 listopada w stronę Opolskiej, a także na Mackiewicza do Opolskiej oraz na Pachońskiego i Wyki. Ścisk także z drugiej strony miasta, na Konopnickiej w stronę Jubilata oraz na Nowochódzkiej i Wielickiej.
4: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
3: Za okno, jeżeli marzycie o wakacyjnym klimacie jeszcze, no to jak najbardziej, najbliższe dni właśnie takie będą. Wtorek i środa zapowiadają się bardzo upalnie w Krakowie, nawet z temperaturą ponad 30 stopni. Dziś natomiast na termometrach w Krakowie do 23 stopni Celsjusza. Bardzo pogodnie i słonecznie już jest i takie będą też najbliższe godziny, bez opadów deszczu.
4: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
0: To już chyba tradycja. Witam Was 7 września w trzeciej godzinie challenge'u. Przetrwaj program, a szef Cię nie wyrzuci. Mamy 9:02 na zegarach i ja nigdzie się nie wybieram. Nie wiem jak u Was, ale u mnie już druga kawka, mnóstwo pozytywnych wibracji i sam jesieńkie bęgery. Ja jestem Julka i jestem tutaj z Wami do 11:00. Cieszę się, że rozpoczynacie z nami swój piękny dzień. Tylko Easy nas ratuje z rana. Jest poniedziałek i ta 9:00 brzmi jakoś lepiej niż 7:00. Już teraz mój ulubiony kawałek Tame Impala i Loser.

0: kiedy robi się gorąco, to żabsą jedzie na Sopot. Tak przynajmniej śpiewa w radiu Kiss FM and I love it. Mamy 9.13 i gorącego newsa, bo ostatnio gorąco zrobiło się u Akopa Szostaka, który wziął ślub, uwaga, w Las Vegas. No, w życiu uczuciowym Akopa zaszły ostatnio niemałe zmiany. Ledwie kilka tygodni po tym, jak ogłosił związek ze znaną z Warsaw Shore Olą, opublikował na Insta post z fotkami ze ślubu w Vegas. No, wpis wywołał niemałe poruszenie w mediach i choć wielu nie wierzyło, że zakochani naprawdę złożyli przysięgę, trener zapewnia, że uroczystość miała moc prawną. Pokazał nawet prawdziwe dokumenty i deklarował, że mają zamiar dopełnić formalności w Polsce. Internauci, no, nie kryją oburzenia, to mało powiedziane. Miejmy nadzieję, że tym razem powiedzenie, co było w Vegas, zostaje w Vegas i jednak się nie sprawdzi. Życzymy dużo szczęścia. Don't tell your dreams już teraz w Radio Kiss FM.
1: Radio Kiss FM. Yes. Trolls and Bakers. Don't tell your dreams to everybody around.

Live, Zara Larsson, pierwszy chłopak, grzyweczka na pół czoła. No tak mi się właśnie ten numer kojarzy na zegarach. Już 9:22. Zobaczcie, jak ten poniedziałek szybko leci, co? A przed nami same bangerki. Malcolm Todd, Gibbs, Jonathan, Easy, damy radę. To jest Radio Kiss FM, only drops and bangers.

0: autopromocja.
1: O nie, to wciąż oni. Myślałam, że już ich zwolnił.
2: No i wyjechałeś zawiasy.
3: Ciao, do czynisz!
4: Siemano, to znowu my.
2: Daria Kulej.
4: I Nikodem Formella.
2: Tym razem jesteśmy z większą energią i z lepszymi pomysłami.
1: Nie, trzymajcie mnie, bo ja już nie mam siły.
4: Dobra, cicho tam, robisz to zły PR.
2: Specjalnie dla was szukamy najświeższych newsów, ploteczek, aferek. No, macie full pakiet.
4: A to codziennie od poniedziałku do piątku od 14. Nie może was zabraknąć. Elo.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja.
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak?
6: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
9: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
10: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor, kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: Ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: Oto kuchnia, miejsce codziennej pracy i wielkich przemian. Od targowiska przez pełną zakupów Anuszkę, aż po elektryczne cuda techniki w naszych domach. Kuchnia od kuchni. Nowa wystawa czasowa w Muzeum Inżynierii i Techniki. Maszyny, które ułatwiły życie w polskich domach w XX wieku, dziś znów w akcji. Zatem ustaw się w kolejce do Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie, ulica Świętego Wawrzyńca 15, www.mitkraków.pl.
16: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
17: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
16: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
17: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
16: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
0: Teraz ostatnia reklama.
18: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
19: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
20: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
19: Mhm, dokładkę rabatu.
18: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
0: Po reklamie.

0: Czas na horoskop dla moich zaboboniarskich ziomeczków. Wiem, że czekacie na to codziennie, więc niech podgłoszą teraz wagi. Szczęście będzie po waszej stronie, ale nie kombinujcie za dużo. Czasami lepsze decyzje są te spontaniczne. W relacjach może zrobić się gorąco, a wieczorem szykuje się coś, co poprawi wam humor. Wow, wow, aż człowiek z barana by się chciał przebranżowić.
1: Radio Kiss FM. Ten numer jest trendem. Are you ready
0: for... Oj, jest trendem Katsa i Animal. Mamy 9:26 w Radiu Kiss FM.

Malcolm Todd i Earrings i 23 minuty do 10, a ja nieśmiało przypomnę, że nie spieszymy się dzisiaj na drodze, bo na ulicach Wawy możemy spotkać wkurzonego Malika Montana. Nikogo nie zaskoczy fakt, że raper do najbardziej spokojnych kierowców nie należy, ale co więcej, zaczął publikować swoje przemyślenia na socialach. Malik często otwiera okna i wyrzuca, co mu na wątrobie siedzi, raczej nie gryząc się w język. Także dziś proszę królowi rapu w drogę nie wjeżdżać, bo terapeuta wam nie uwierzy. Ty masz już teraz w Radiu Kiss FM.

0: Swedish House Mafia and Happiness is so sad w Radio Kiss FM. Razem wjeżdżamy w ten poniedziałek aż do 11 na totalnym easy chillku. Jest rano, hello! Ale tuż po 14 Darka i Nikodem na pełnej powitają Was nowymi ploteczkami, najświeższą muzyczką, no i ich energią, że to studio jeszcze stoi. To jest hit Radio Kiss FM, only drops and bangers.
1: Radio Kiss FM.

0: Reklama.
1: Mamo, czy mogę podnieść kamień ważący tonę? Mamo, a da się poczuć dźwięk? Mamo, ile ważyłby słoń na księżycu?
2: Stop! Na wszystkie pytania znajdziemy odpowiedzi w ogrodzie.
1: Jakim?
2: Ogrodzie doświadczeń imienia Stanisława Lema. Tam możesz dotykać, kręcić, sprawdzać i samodzielnie eksperymentować. Znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania.
1: Juhu!
2: Już rezerwuję bilety na mit.krakow.pl.
1: Jest! A to daleko?
2: Aleja Pokoju 68. Wysiadamy na przystanku Ogród Doświadczeń.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja.
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Designer Beats nadchodzi.
2: Tylko 12 września zrobisz zakupy aż 30% taniej od cen outletowych.
1: Adidas, New Balance, Triumph, Marco Polo, Medicine. I to dopiero początek.
2: Wpadnij na Designer Beats. Tylko 12 września od 15 do 21.
1: Zapisz datę i nie przegap. Designer Beats w Designer Outlet Kraków. Nie może cię zabraknąć.
3: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
4: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
3: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
4: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na ciebie.
3: Dedykowany opiekun techniczny jest na twoje każde

0: każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, twoim dostawcą usług multimedialnych.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Teraz ostatnia reklama.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
12: Włączamy niskie ceny.
8: Po reklamie. To jest radio KIS FM.

0: W radiu Kiss FM. I wiem, że zapytacie kto pytał, ale dopiero się poznajemy. Jutro mamy pierwszą tygodnicę bycia razem na antenie. Oh yeah! Więc ja wam zdradzę sekret. Moje ulubione kwiaty to różowe goździki z gipsówką. Są najbardziej trwałe, pięknie pachną i dobrze wychodzą na zdjęciach. Sprawdzone? Ale jestem ciekawa, jakie kwiaty kochają nasze słuchaczki. Wyślijcie nam koniecznie głosówkę na WhatsAppie. Znajdziecie nas w apce Radia Kiss FM, którą już możecie pobierać. Powtarzam pytanie, wasze ulubione kwiaty, dajcie koniecznie znać.
1: Radio Kiss FM. Too hot to skip.
0: Ring my bell już teraz w Radio Kiss FM.

0: Po takiej nowości u nas czas na newsy ze świata w update'cie Radia Kiss FM.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Wybiła 10. Erupcja wulkanu kolejny dzień paraliżuje ruch lotniczy w Indonezji. Zamknięte są 4 lotniska, w tym główny międzynarodowy port w Dżakarcie. Reprezentacja Polski w siatkówce kobiet zapewniła sobie udział w przyszłorocznych mistrzostwach, mimo że tegoroczny turniej zakończyła na 4. miejscu i spadła o 1 pozycję w rankingu. Teraz ostrzeżenie. Chatboty AI mogą błędnie uspokajać osoby z objawami bezdechu sennego. W ponad 1/3 przypadków uspokajają, zamiast zalecić konsultację u lekarza. Szczecin chce, by rower miejski znów był popularny. Codziennie jedna osoba zyska zwrot opłat za swoje przejazdy. Ci, którzy będą najaktywniejsi, także dostaną nagrody. Miasto przygotowało również jednoślady, które każda szkoła może bezpłatnie zamówić na lekcje WF-u. Zostaną przywiezione i po zajęciach odebrane przez operatora. Wystarczy je zamówić. Akcja potrwa do końca miesiąca.
1: To jest update Radia Kiss FM Kraków.
3: Paweł Chudzio. Nowa organizacja ruchu na ulicy Solnej. Miasto zamontowało progi zwalniające w rejonie tragicznego wypadku, do którego doszło pod koniec sierpnia. W jego wyniku zginęli rodzice spacerujący z dzieckiem w wózku. Kierowca usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym i został tymczasowo aresztowany. Zmiany w ruchu też na ulicy Grzegórzeckiej. Tam kolejny etap remontu torowiska. Prace objęły tarcze skrzyżowania z ulicą Świętego Łazarza i Aleją Daszyńskiego i zamknięto tam przejazd. Te zmiany będą przez około 2 tygodnie, a za godzinę o remoncie na Starowiśle. Wszyscy się zmieszczą. To hasło 7. edycji Festiwalu Równości w Dworku Białoprądnickim, który odbędzie się w 3 weekend września. W jego ramach poruszane są tematy dotyczące równości i praw mniejszości. Będą też liczne wydarzenia towarzyszące.
4: Spotkamy się jeszcze na warsztatach z charytatywnego szycia legowisk dla bezdomnych zwierzaków, na spacerze ornitologicznym, warsztatach upcyclingowych, plenerze malarskim oraz na jodze z naszymi pupilami.
3: Mówiła koordynatorka projektu Dorota Halberda. Wstęp wolny, ale obowiązują zapisy.
5: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
3: Najbliższe 2 noce będą z utrudnieniami dla kierowców w tunelu na Zakopiance pod Luboniem Małym. Od 22 do 6 zamknięta będzie nitka tunelu prowadząca w kierunku Nowego Targu, a dodatkowo między 1:30 a 2 zamknięty będzie też przejazd w stronę Krakowa. A więcej o remontach już za moment w newsach.
5: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue. Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
6: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca osiedle Centralna Wita w krakowskich Czyżynach.
3: W chłodnym poranku teraz temperatura idzie w górę na szczęście, no i maksymalnie dzisiaj na termometrach pod Wawelem do 23 stopni Celsjusza. A kolejne 2 dni będą jeszcze cieplejsze, no i nawet będziemy mieli ponad 30 stopni, więc takie wspomnienie lata jeszcze na moment. Wracając jeszcze do tego, co dziś będzie się działo, no to bardzo pogodnie i słonecznie przez cały dzień, bez opadów deszczu, ciśnienie wysokie.
5: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
6: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Żabiniec Wita w dzielnicy Krowodrza.
0: Hello, jest 10. Wysłuchacie najlepszego radia Kiss FM, jakie na tej planecie powstało. Pozytywnie nastrajacie się na poniedziałek samymi bangerami. No jest easy, jedziemy z tematem. Ja jestem Julka, mam 23 lata, nie piję kawy od 7 minut i mam nadzieję, że chociaż trochę umilam wam ten poranek. Podgłoście mnie trochę, bo będą plotki, aferki, bangerki, anegdoty i sama dobra energia.

0: Back to Yours w Radiu Kiss FM brzmi trochę jak Back to School. A propos Back to School, na TikToku dziś powstała afera śniadaniówkowa, już wam tłumaczę. Znana chyba wszystkim Kinga Wierzbicka, która zasłynęła z filmów Co pakuje mojemu mężowi do pracy na 12 godzin? By the way, gdzie jest ten casting na męża? Ale do rzeczy, Kinga na TikToku zaczęła serię Co pakuje moim dzieciom do szkoły i wybuchła afera, bo matki zarzucają, że za dużo cukru, nic pożywnego i że jedzenia jest za dużo. Ale Kinga szybko wyjaśniła hejterów, tłumacząc im, że śniadanie było odpowiedzią na smutek córki, której koledzy w szkole mieli na śniadanie batoniki, żelki, a nie owoce i warzywa. Zatem Wierzbicka postanowiła zrobić zdrowszą wersję tych słodyczy. No i internet wybuchł, nie wiedząc, że cukru tam jest dokładnie 0 gramów. No cóż mogę rzec? Dobrze, że nie. Znów z tym pasztetem?
1: Radio Kiss FM. Yes. Drops and Dangers.
0: Ariana Grande już teraz w Radio Kiss FM.

0: Ginza w radiu Kiss FM. A ja się zastanawiam, czy mamy tu jakichś fanów rapu, bo z tego co wiem, to całkiem sporo i to się bardzo dobrze składa, bo już dzisiaj po 22 Iga i Kamil oficjalnie otworzą program Kiss Rap. Bez cenzury, tylko najlepsze rapowe bęgery i goście specjalni. No czego chcieć więcej?
1: Radio Kiss FM. Two ships in the night.

0: promocja. Kiss Rap w Radiu Kiss FM.
1: O co chodzi, czy Oki?
2: No o co chodzi? Iga Dudziuk czy inny prowadzący?
1: No, mam jakiś wybór?
2: Nie. I wy też nie macie wyboru. Włączajcie Radio Kiss FM.
1: W poniedziałki od 22 do północy.
2: Wpadnie twój ulubiony raper lub raperka.
1: I nawinie swój numer live. Ale też trochę pogada.
2: Puścimy najlepsze nowości, też te anterowe. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Kamil Szufladowicz.
0: Kiss Rap w Radio Kiss FM. Autopromocja. Reklama.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
4: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od jutra UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
6: DentaMed to stomatologia zachowawcza, estetyczna, endodoncja, protetyka, ortodoncja i implantologia. DentaMed to całodobowe centrum stomatologiczne czynne przez 7 dni w tygodniu. DentaMed to także wizyty domowe u pacjentów. Całodobowe centrum stomatologiczne DentaMed. Ulica na Zjeździe 13, Świętej Gertrudy 4 oraz Augustiańska 13. Telefon 12 292 33 00. www.denta-med.com.pl.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
0: Teraz ostatnia reklama.
11: Gabinet masażu, słucham.
12: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
11: O, cześć, a co się dzieje?
12: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
11: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
12: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
11: Kochana, sam go stosuję.
13: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
0: Po reklamie.
14: Radio Kiss FM.
0: To jest radio
15: Kiss FM. 10:26 na zegarach i do 11:00 zbliżamy się nieubłagalnie, ale na tą godzinę mam najlepsze kawałki, więc żadne depresyjne poniedziałki nam nie grożą, bo jeszcze dzisiaj Tame Impala, Harrison, Francis, Sobel, Fat Papi, o mamo, będzie grubo, We're Not a Loser, but Tame Impala, Probably Yeah, już teraz w radiu Kiss FM.

Robimy to połączenie w Radiu Kiss FM, a zaglądając do świata rapu, Bambi ogłosiła premierę albumu 16 października tego roku. Zapowiada się coś naprawdę grubego, a jeżeli wam się kawałki spodobają, to będziemy je puszczać u nas Easy za 25 minut, 11.

To był Urzel. Jak on trenduje? I'm in shocked, ale hitem dnia jest to, że Daniel z Gen Z zdał prawko. Gratulujemy, bo wiem, jak trudno prawko zdać, kto wymyślił te przepisy, egzaminy, wytyfy, ale całe szczęście, że Daniel zdał. Teraz do radia Kiss FM będzie mógł przyjechać furką i opowiedzieć, co tam u niego chcielibyście. No to wbijajcie na nasze sociale radiokiss.fm, tam znajdziecie odnośniki i piszcie komentarze Daniel do Kissa. Myślę, że wam nie odmówi, co? Jedziemy z tematem. Kiss FM. Drops and bangers. Radio Kiss FM.

0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Kategoria trawienie.
3: Po jednej nutce.
2: Ciężko na żołądku.
3: A teraz?
4: Uczucie pełności.
3: Dobrze, i ostatni.
4: Gazy.
3: Świetnie, a co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Travisto.
5: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
6: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
8: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
7: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
8: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
9: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799 zł. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
1: Mamy niskie ceny.
13: Teraz ostatnia reklama.
14: Proszę zachować spokój. To tylko historia. A może aż historia. W autentycznym schronie przeciwlotniczym odkryjesz, jak zimna wojna zmieniała Nową Hutę, architekturę i codzienne życie mieszkańców. Zobacz wystawę Schrony w Nowej Hucie. Dziedzictwo zimnej wojny. W podziemnej Nowej Hucie. Osiedle Szkolne 22. Zejdź pod ziemię i sprawdź, na co przygotowywała się ludzkość. Zaprasza Muzeum Krakowa. Muzeumkrakowa.pl.
13: Po reklamie. Radio Kiss FM.

0: That Girl od Tylee trenduje jak szalone i bardzo mnie to cieszy, bo to jest totalnie too hot to skip. A wiecie, jak ja kocham suchary, a przy okazji poprawy humoru w poniedziałek nie mogłam sobie odmówić takiego jednego, także uszykujcie wody, let's go! Co mówi ściana do drugiej ściany? Spotkajmy się na rogu.
1: Radio Kiss FM. Trend alert.
0: No to ten Slater Dance w Radiu Kiss FM.

0: Kuba i Kuba w Radiu Kiss FM. Zostały sekundy do 11. Dziękuję wam za dziś. Słyszymy się jutro punktualnie o 7. Wasza Julka Easy.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Na zegarach 11. Rozmowy Ukraina-USA udane, ale koniec wojny daleko. W Kijowie zakończyło się wczoraj spotkanie ukraińskiego prezydenta ze specjalnymi negocjatorami ze Stanów Zjednoczonych. Dzień wcześniej rozmowy toczyły się w Moskwie. Volkswagen zlikwiduje kolejnych 50 tysięcy miejsc pracy. To w fabrykach na całym świecie. Około połowa zwolnień przypadnie jednak prawdopodobnie na Niemcy. Studenci i seniorzy opanowali Zakopane. Tradycyjnie już po wakacjach zjeżdżają na Podhale. Po sezonie szukają spokoju i niższych cen. Właśnie teraz mają ku temu okazję. Ceny faktycznie są nieco niższe niż w sezonie letnim, ale pogoda jest już zdecydowanie bardziej jesienna. Ale kto nie chciałby sobie pochodzić po górach? Zróżnicowane, o stosunkowo wysokich dźwiękach i niezbyt głośne. Właśnie takie ptasie śpiewy podobają nam się najbardziej. Tak wynika z badań. Zwycięzcą rankingu okazał się kos.
1: To jest update Radia Kiss FM Kraków.
3: Chudzio. Ruszyła długo wyczekiwana, całkowita przebudowa ulicy Starowiślnej. Chodzi o odcinek od skrzyżowania z ulicą Dietla do Mostu Powstańców Śląskich. Mieszkańcy i kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami, ale drogowcy robią wszystko, by te były jak najmniejsze. Tak zapewnia Krzysztof Wojtowski z Zarządu Dróg.
4: Przez cały czas trwania tego remontu generalnego już na jezdniach i na torowisku, w każdym momencie tego właśnie remontu był możliwy przejazd samochodem w jednym kierunku przez ulicę Starowiślną od Dietla do Mostu Powstańców Śląskich.
3: Remont Starowiślnej zakończy się pod koniec przyszłego roku. Ruszył remont Starowiślnej, a w najbliższy piątek ruszy głosowanie w 13. edycji budżetu obywatelskiego, a w nim do podziału 54 miliony złotych. Wybieramy spośród 440 projektów, z czego ponad 70 ogólnomiejskich. W niedzielnym meczu 7. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Górnik Zabrze pokonał Krakowie 1-0 po bramce z rzutu karnego. Górnik wygrał na stadionie Pasów po prawie 12 latach.
5: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
3: Dziś do środy będziemy mieli takie wspomnienie lata, zwłaszcza we wtorek i w środę, bo wtedy temperatura w Krakowie nawet przekroczy 30 stopni Celsjusza. A dziś bardzo pogodnie, słonecznie, ale nie tak upalnie, bo maksymalnie dzisiaj na termometrach pod Wawelem do 23 stopni. Wiatr słaby, momentami może być trochę mocniejszy, bez opadów deszczu, ciśnienie natomiast wysokie.
5: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.

0: Reklama.
1: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
2: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
3: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
2: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
3: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
2: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
4: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Edusho Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
5: Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka, Oriana Celentano, Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i TVP VOD.
6: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
7: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Kraków Pasternik 69 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Kraków Pasternik 69.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm. Dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: Kaufland jest...
14: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Teraz ostatnia reklama.
3: Teraz w Netto polskie pomidory marinowe luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
2: Po reklamie.

0: počúvate do rádia Kiss FM. Chops and bangers. Yes. Autopromocja. Reklama.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
6: Gabinet masażu, słucham.
7: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
6: Cześć, a co się dzieje?
7: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
6: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
7: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
6: Kochana, sam go stosuję.
8: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Teraz ostatnia reklama.
3: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Po reklamie. Radio Kiss FM. To jest banger. Yes.

0: Kiss FM. Voice by AI.
1: I już 12. Miliardy złotych inwestycji w cyberbezpieczeństwo. Tylu potrzeba, żeby chronić nasze dane. Tak uważa prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosław Wróblewski. Dodaje, że jesteśmy krajem, który rzeczywiście jest poddany wojnie hybrydowej. Według statystyk Polska jest jednym z krajów najczęściej atakowanych w sieci. Co najmniej 11 alpinistów zginęło w lawinie na Kaukazie. 6 osób zostało rannych, a los 6 nie jest znany. Do zdarzenia doszło w wąwozie Bezęgi. Trwa tam akcja ratunkowa. Prawie 25 milionów złotych kosztować będzie remont obserwatorium meteorologicznego na Śnieżce. Do budynku ma wrócić restauracja. Wzmocniona zostanie konstrukcja obiektu, a zmodernizowane będą elewacja i dach. Studenci Politechniki Wrocławskiej zaprezentowali rakietę kosmiczną. Przez niemal rok konstruowali ją na zawody w Portugalii. Maszyna ma wynieść ładunek badawczy na wysokość 3 km. Po osiągnięciu celu ma zostać sprowadzona na Ziemię.
0: To jest update Radia Kiss FM Kraków.
2: Był Chudzio. W najbliższą sobotę rozpocznie się rozbudowa ostatniego fragmentu ulicy Wrony. Odcinek od ulicy Warchałowskiego do Skotnickiej zostanie całkowicie zamknięty dla ruchu. Wyłączone będą też ulice Warchałowskiego w Krakowie i Lipowa w Skawinie. A najbliższe dwie noce będą z utrudnieniami dla kierowców w tunelu na Zakopiance pod Luboniem Małym. Dziś od 22 do 6 rano zamknięta będzie nitka tunelu prowadząca w kierunku Nowego Targu. Dodatkowo między 1:30 a 2:00 zamknięty będzie też przejazd w kierunku Krakowa. Trwa na wolontariuszy do Akademii Przyszłości, programu, który od ponad 2 dekad pomaga dzieciom rozwijać pewność siebie i odkrywać własne możliwości.
3: Każde takie spotkanie jest zakończone wpisem do książeczki, którą nazywamy indeksem sukcesów, które ma być dla dziecka takim potwierdzeniem, że wśród jego codziennych zadań, codziennych czynności znajdują się duże osiągnięcia. Wolontariusze mają dzieci zachęcać do tego, żeby próbowały, żeby po nieudanych próbach nie poddawały się.
2: Mówiła Małgorzata Rutkowska ze Stowarzyszenia Wiosna. Aby zostać wolontariuszem, nie trzeba być nauczycielem. Liczą się czas i dobre chęci.

wspomnienie wakacji będziemy mieli w najbliższych dniach, bo dziś co prawda na termometrach do 23 stopni Celsjusza, ale w kolejnych dniach będzie jeszcze cieplej. Nawet ponad 30 stopni mogą pokazywać się termometry we wtorek i w środę przede wszystkim. Dziś w Krakowie bardzo pogodnie, parasole sobie odpuszczamy, bez opadów deszczu na pewno. Wiatr momentami może być trochę mocniejszy, powietrze w normie, ciśnienie w górę.

0: Drama.
1: Tu też wszystko! Mamy go!
2: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
3: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
4: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
2: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
1: A gdzie tak jest?
2: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
1: O, już zatrudniam.
2: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
3: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze, jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
4: Szykujemy skok.
5: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
6: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie szum, szum, szum.
7: 100 dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
8: Świat ciebie potrzebuje.
7: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni. Misja Zeus. W kinach od 11 września.
9: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
10: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
11: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
10: No tak. 10 na 10.
12: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
13: Castorama. Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii dobry plan wystarczy.
14: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Mamy niskie ceny.
17: Teraz ostatnia reklama.
18: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
19: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
20: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wydział z kłoków wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
17: Po reklamie.

0: promocja. Kiss Rap w Radiu Kiss FM.
1: O co chodzi, czy Oki?
2: No o co chodzi? Iga Dudziuk czy inny prowadzący?
1: No, mam jakiś wybór?
2: Nie. I wy też nie macie wyboru. Włączajcie Radio Kiss FM.
1: W poniedziałki od 22 do północy.
2: Wpadnie twój ulubiony raper lub raperka.
1: I nawinie swój numer live. Ale też trochę pogada.
2: Puścimy najlepsze nowości, też te underowe. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Kamil Szufladowicz.
0: Kiss Rap w Radio Kiss FM. Autopromocja. Reklama.
3: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od poniedziałku do soboty. Wszystkie chłodzone pierogi i krokiety Nasze Smaki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Kawa mielona Eduszo Family 500 gramów. 18,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Biedronka.
4: Codziennie.
5: Oto kuchnia, miejsce codziennej pracy i wielkich przemian. Od targowiska przez pełną zakupów Anuszkę, aż po elektryczne cuda techniki w naszych domach. Kuchnia od kuchni. Nowa wystawa czasowa w Muzeum Inżynierii i Techniki. Maszyny, które ułatwiły życie w polskich domach w XX wieku, dziś znów w akcji. Zatem ustaw się w kolejce do Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie, ulica Świętego Wawrzyńca 15, www.mitkraków.pl.
6: Jeśli chcesz dobrze spać,

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
2: 8200 8600.
3: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
4: Potrzebujemy towaru
5: i pieniędzy.
3: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
6: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert,
1: taniej masz. Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.

0: nami.
1: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
2: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
3: Teraz ostatnia reklama.
4: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
3: Po reklamie. To jest radio Kiss FM.

0: Kiss FM. Voice by AI. Kiss.
1: Cześć, jest 13. Uwaga kierowcy, są utrudnienia na S1 w rejonie Żywca w kierunku granicy ze Słowacją. Między węzłami Żywiec Browar i Węgierska Górka zderzyły się dwie osobówki i ciężarówka. Więcej osób jest bez pracy. Szacowana stopa bezrobocia wyniosła w sierpniu 5,9%. Na komisariat przyjechał autem, mimo że miał 3 zakazy kierowania. To historia 25-latka z Iłowej w Lubuskiem. Był przesłuchiwany w charakterze świadka, ale ponieważ był też poszukiwany, to z komisariatu trafił prosto do więzienia. W lasach pojawiły się wreszcie grzyby. Są kurki czy podgrzybki? Ale bądźcie ostrożni. Sanepid przestrzega, by nie zbierać tych grzybów, których nie znamy. Najbardziej śmiertelny grzyb w polskich lasach to muchomor sromotnikowy, który bywa mylony z kanią, pieczarką czy gołąbkiem.
2: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
3: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca osiedle Centralna Wita w krakowskich Czyżynach.

0: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue. Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Żabiniec Wita w dzielnicy Krowodrza.
1: Autopromocja. No siemano, tu nowe radio Kiss FM. Drops and bangers. Poznajmy się trochę.
2: Hello.
1: Everybody.
3: Hey, what's up?
1: Odezwij się do nas. Powiedz, gdzie nas słuchasz, co właśnie robisz i jak mija ci dzień. Wyślij nam DM. Nagraj głosówkę. Co tylko chcesz.
3: Yes.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Proszę zachować spokój. To tylko historia. A może aż historia. W autentycznym schronie przeciwlotniczym odkryjesz, jak zimna wojna zmieniała Nową Hutę, architekturę i codzienne życie mieszkańców. Zobacz wystawę Schrony w Nowej Hucie. Dziedzictwo zimnej wojny. W podziemnej Nowej Hucie. Osiedle Szkolne 22. Zejdź pod ziemię i sprawdź, na co przygotowywała się ludzkość. Zaprasza Muzeum Krakowa. Muzeumkrakowa.pl.
5: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
6: Meldujesz się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Przyjedź po warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Kraków Pasternik 69 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Kraków Pasternik 69 i na aaauto.pl.
4: Teraz ostatnia reklama.
5: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

miejscu, ale mam fantasy around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz za z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualny mam fantasy around the clock. Chcesz from the back, czy from the front?

0: Reklama.
1: Głodni emocji, żądni pieniędzy, to chwale.
2: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
3: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
2: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
4: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od jutra UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem.

0: Neurozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neurozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml neurozine. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
2: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
4: Naturalnie, sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
3: Znaczy Frosta kupiłeś?
4: Prościej się nie da.
5: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
6: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
7: Od poniedziałku do środy, pod udzie lub udo z kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL, 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor, kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Teraz ostatnia reklama.
12: Teraz w Netto polskie pomidory Marinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy Sztuka Mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
11: Po reklamie. Radio Kiss FM. To trenduje.
13: I've been going. To yours, I've been fighting.

0: Kiss FM. Voice by AI.
1: Jest 14, będą utrudnienia na autostradzie A1 w województwie łódzkim. Na jezdni w stronę Gdańska między węzłami Piątek i Kutno Wschód drogowcy będą wymieniać tak zwaną dylatację, która chroni drogę przed pęknięciami. W tym tygodniu ceny benzyny i diesla mogą być rekordowe. Tak prognozują analitycy biura Reflex. Ich zdaniem benzyna 95 podrożeje o 21 groszy, a diesel o 31 groszy. Wrocławskie schronisko prosi o pomoc, bo jest tam już ponad 300 kotów i codziennie przyjmowane są kolejne. Dlatego pracownicy schroniska szczególnie teraz zachęcają do adoptowania tych zwierzaków. Przed nami tenisowe emocje. Iga Świątek zmierzy się w czwartej rundzie US Open z Chinką Qin Wenzhen. Początek spotkania o 17:30 naszego czasu.

0: Siemano, mam dla was, słuchacze, zagadkę. Kto to jest? Urocza blondynka o wodzicielskim głosie i trochę mniej uroczy, ale tylko trochę, ale ultra wygadany ziomek, co zawsze za nią coś gada.
1: Ale nam sklepiasz.
0: Well, wiadomo, że on the mic, Nikodem Formella.
1: I Daria Kulej. Wpadamy dzisiaj do was z mega świeżą muzą. Będą nowiutkie dropy, mocne bęgery, ploteczki, więc bawcie się z nami. A teraz na pełnej wjeżdża Tyla, That Girl. No i co? Lecimy.

0: coś potańczyłeś sobie w ten weekend?
1: Bardzo bym chciał, ale niestety nie. Jedyne co zrobiłem, to wbiłem na TikToka, jak wleciał na głównej Mac and Cheese, to ja przepadłem. Wiedziałem, że muszę to zrobić. I tutaj ciekawostka o Mac and Cheese. On może nam się kojarzy z amerykańskimi matkami z TikToka, które niezbyt zadowolone robią swoim dzieciakom obiad z proszku, ale ten makaron powstał prawdopodobnie w XIV-wiecznej Anglii.
0: O nie, ja nie mogę patrzeć na te TikToki, jak te mamy robią to jedzenie.
1: To jest moje guilty pleasure.
0: Wrzucają jakieś stare rzeczy, no lecisz, wygląda lecisz. To strasznie. Ale jak tak sobie myślę, no to współczesny mac and cheese, no rozłożyłoby raczej średniowiecznego dzieciaka na łopatki. Swam.

0: takie bęgery tylko w Radiu Kiss FM. I to już chyba wiecie, ale pewnie nie wiecie i nie słyszeliście o nowym kolorze włosów jednego ziomka, co tak lubi sobie zmieniać nazwy jezior.
1: Donald Trump nigdy jakoś nie szalał ze swoim wizerunkiem, no bo jednak jego siwy, wręcz spalony blond był ikoniczny. No już nie jest, bo jest teraz taki troszkę ciemniejszy, taki wiecie, ala czarny, ale no nadal wybijają się te siwe włosy.
0: Okej, pewnie chce poprawić swój wizerunek, robi się najbardziej takiego dojrzałego.

0: Radio Kiss FM. Shops and bangers. Yes. Autopromocja. Reklama.
1: Tutaj szybko! Mamy go!
2: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
3: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
10: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmienicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
2: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
3: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
4: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: Że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka, Oriana Celentano, Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i TVP VOD.
10: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
11: Desnoran?
10: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
11: Naprawdę?
10: Już mam chrapkę na Desnoran.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Jak?
11: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
13: Po Desnoranie znika chrapanie.
12: Aflofarm.
14: Teraz ostatnia reklama.
15: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
16: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
15: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
16: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
15: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
14: Po reklamie.

0: swoje kwalifikacje. Jak chce robić kontent zdrowotny lub prawny, no to musi mieć na to odpowiedni papier.
1: Okej, okay. No i coś czuję, że teraz 3/4 polskich influencerów jest w strachu, już drżą.
0: Ale spoko, wy się nie musicie obawiać, bo my wciąż wbijamy na pełnej z takimi dobrymi bęgerami.

0: ta jakaś ekipa, zachód słońca, ja jestem na schodkach nad Wisłą. No, wspaniała.
1: A, słyszę, że nostalgia cię złapała, co? Fotki
0: oj, to
1: porobione?
0: Prawda. Niunia, moi rodzice mi zrobili przez całe dzieciństwo jakieś milion zdjęć, a ja mam chyba już tyle z pierwszego tygodnia pracy tutaj, więc ja mam wieczną nostalgię.
2: Radio Kiss FM.
1: A już niedługo o tym, jak gwiazdom stawia się kłody pod nogi.

0: Reklama.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz brzoskwinie 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
8: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
9: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
10: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
11: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słuchu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
16: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
15: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
17: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
18: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
19: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Farm.
20: Teraz ostatnia reklama.
21: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami

0: definiują kuprę. Do zobaczenia.
1: Po reklamie. Radio Kiss FM.
2: Come on, nine.
3: Drops and bangers.
1: Same hity.
3: Kiss FM.

0: Stając żwawym krokiem na wywiad w telewizji śniadaniowej, potknęła się i zaliczyła niestety solidny upadek.
1: Ale spokojnie, odbyło się bez medyka, a Julce nic się nie stało. I kochana, gwarantujemy tobie, że jak wbijesz do nas, to będzie gładkie
0: podłoże.
1: Tak, bez przeszkód.

0: kiedy zaczyna się nasz update, także zostańcie z nami.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Cześć, jest 15. Szykuje się powrót upału. Jutro nawet 32 stopnie na południowym wschodzie kraju. Stado dzików pojawiło się dziś rano na południu Warszawy w okolicach dzielnicy Wawer. Zwierzęta weszły na ekspresówkę. Utworzył się korek na kilka kilometrów i doszło do 3 kolizji. Policja będzie ustalać dokładne przyczyny każdego z wypadków. Zaawansowana sztuczna inteligencja może być egzystencjalnym zagrożeniem dla ludzkości, ostrzega wysoki komisarz ONZ do spraw praw człowieka i wzywa do szybkiego opracowania kanonu zasad. Amerykańska komedia Totalna magia wraca po 28 latach. W drugiej części też zagrają Sandra Bullock i Nicole Kidman. Wracają jako siostry Owens. Tym razem rodzinne zdolności i klątwę odkryje młodsze pokolenie. Bullock już mówi o trzeciej części.

0: chwila po 15, a my na pełnej wjeżdżamy w ten poniedziałek. Ja wiem, że pewnie jest ciężko znaleźć motywację na dzień, ale gwarantujemy wam, że z nami będzie lepiej. Jak już wytrwaliście do 15, no teraz tylko z górki.
1: No dobra, dobra, chyba że ktoś ma na drugą zmianę w pracy, więc dopiero zaczyna tę walkę, ale luz, niczym się nie stresujcie, bo jesteśmy w tym razem.
0: Daria Kulej
1: i Nikodem Formella, zróbcie teraz głośniej i lecimy na pełnej w Radiu Kiss FM.

0: Imo Sounds, Rise Slow. Słuchacie Radio Kiss FM na pełnej. A my chcemy posłuchać troszkę was, więc wysyłajcie do nas głosóweczki, bo chcemy wiedzieć, jakie jest wasze ulubione powiedzonko.
1: Wbijajcie na radiokiss.fm i tam macie przekierowanie na naszego WhatsAppa i musicie nagrać nam, jakie jest wasze ulubione powiedzonko. Moim na przykład ulubionym powiedzonkiem jest i to też jest jakby okej.
0: Okay. Okej, wiesz co? Moje to by chyba było me and who, no me and głosóweczka, więc wysyłajcie do nas rachciach ciach. Czekamy na radiokiss.fm i pokażcie, co potraficie.
1: A za najlepsze głosów coś wam fajnego wyślemy, także naprawdę warto się postarać. Radio Kiss FM, czekamy!

0: my też, kocham.
1: A Asia nam napisała, że jej ulubione powiedzonko to co się nie douczę, to do wyglądam. Wczoraj gadaliśmy o tym z Darią, ale mówiłem jej, że no w radiu to się nie sprawdzi.
2: Radio Kiss FM.
0: A jak wy macie jeszcze jakieś fajne pomysły, no to wbijajcie na radiokiss.fm. Nasz merch na was czeka. Nagrajcie nam, jakie jest wasze ulubione powiedzonko. Let's go!
2: To jest radio!

0: promocja. Kiss Rap w Radiu Kiss FM.
1: O co chodzi, czy Oki?
2: No o co chodzi? Iga Dudziuk czy inny prowadzący?
1: No, mam jakiś wybór?
2: Nie. I wy też nie macie wyboru. Włączajcie Radio Kiss FM.
1: W poniedziałki od 22 do północy.
2: Wpadnie twój ulubiony raper lub raperka.
1: I nawinie swój numer live. Ale też trochę pogada.
2: Puścimy najlepsze nowości, też te underowe. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Kamil Szufladowicz.
0: Kiss Rap w Radio Kiss FM. Autopromocja. Reklama.
3: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
9: Szykujemy skok.
10: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
11: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie
12: To dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
13: Świat ciebie potrzebuje.
12: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni. Misja Zeus. W kinach od 11 września.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
6: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
8: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
7: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja.
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak?
7: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
10: Desnoran?
9: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
10: Naprawdę?
9: Już mam chrapkę na Desnoran.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Jak?
10: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
12: Po Desnoranie znika chrapanie.
11: Aflofarm.
13: Teraz ostatnia reklama.
14: Designer Beats nadchodzi.
15: Tylko 12 września zrobisz zakupy aż 30% taniej od cen outletowych.
14: Adidas, New Balance, Triumph, Marco Polo, Medicine. I to dopiero początek.
15: Wpadnij na Designer Beats. Tylko 12 września od 15 do 21.
14: Zapisz datę i nie przegap. Designer Beats w Designer Outlet Kraków. Nie może cię zabraknąć.
13: Po reklamie.

0: Bo no wiem, Niku, że ty na to czekasz, więc tak. Zacznę może od Skorpiona. Tajemnica może dziś wyjść na jaw. Strzelec, spontaniczny plan może okazać się strzałem w dziesiątkę. I teraz ważny przekaz dla ciebie, Nikodem.
1: No, słucham.
0: Masz znak zodiaku koziorożec, więc skup się na jednym celu, a osiągniesz więcej.
1: Okej, okay, no to moim celem jest puszczać tylko takie nuty Elderbrook, Bob Moses, Inner Light w Radiu Kiss FM.

0: Makontar, Earrings w Radiu Kiss FM, a ja nie mogę, bo przeglądam TikToka i ktoś zostawił zdjęcie Danuty Stęki z Nikodemem Rozbiskim i od razu mi się zapaliła lampka, że oni są mega do siebie podobni i to on mógłby zagrać To się w Nigdy w życiu.
1: Ej, dobra, bez kitu, wyobrażam to sobie i faktycznie są mega podobni.
0: Widzisz, mi to zajęło 5 minut, a oni wciąż nie potrafią się dogadać.

0: Тестовик.
1: Радио. Kiss FM.
2: То есть радио. Kiss FM.
3: Więcej nieba na pełnej w Radiu Kiss FM, a my po więcej nas zapraszamy was na nasze sociale.
4: Dokładnie, na nasz Insta i TikTok, bo to jest kontentowa skarbnica, nasze wywiady, relacje z imprez, trendy i Kiss My News dla wszystkich, którzy wiedzą, że najatrakcyjniejszą częścią ciała jest mózg. Kiski.
2: Radio Kiss FM.
3: I niedługo sprzedamy wam mało etyczny protip na zrobienie hajsu, także koniecznie bądźcie z nami.
2: To jest Radio Kiss FM.

0: reklama. Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
1: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
2: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
3: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole. A gdzie tak jest? Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, to już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii dobry plan wystarczy.
4: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
12: Nie, polecono mi coś innego, spray do czyszczenia.

0: Dos i Bilbona. 25% taniej przy zakupie dwóch.
1: Designer Beats nadchodzi.
2: Tylko 12 września zrobisz zakupy aż 30% taniej od cen outletowych.
1: Adidas, New Balance, Triumph, Marco Polo, Medicine. I to dopiero początek.
2: Wpadnij na Designer Beats. Tylko 12 września od 15 do 21.
1: Zapisz datę i nie przegap. Designer Beats w Designer Outlet Kraków. Nie może cię zabraknąć.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Expert wyprzedaj.

0: Tryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyż bezpowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
4: Teraz ostatnia reklama.
5: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Po reklamie. Hey, turn it up. Radio Kiss FM. Turn it up now. Too hot to skip. Yes.

0: Chic, wjechało na pełnej w Radiu Kiss FM, a ja mam newsa na pełnej, więc się trzymajcie. Ludzie, no to słuchaj, ludzie wystawiają na popularnej apce do sprzedawania ciuchów, dajmy na to kurtkę, ale w opisie piszą, że sprzedają zdjęcie kurtki. I tak się robi hajs, niunia. No przysięgam.
1: Czy to jest w ogóle legalne?
0: Wiesz co, w zasadzie to tak, bo dostajesz w paczce zdjęcie owej kurtki, no czyli produkt zgodny z opisem.
1: A teraz zgodnie z tym, co zawsze mówimy, no to czas na dobry banger. Happiness is so sad, Swedish House Mafia.

0: Poranach Cichosza w Radiu Kiss FM. Zrobiło się spokojnie, ale my już przestajemy być spokojni, bo...
1: blatuje update Radia Kiss FM. Posłuchajcie z nami naszych newsów.
2: Co tam w Krakowie?
3: Paweł Chudzia, witajcie, cześć. Yataman, generał Daimos i Tsubasa. Muzeum Komiksu zabiera nas w nostalgiczną podróż do świata telewizji kablowej lat 90. Przy ulicy Sarego 7 są plansze z kultowych japońskich seriali animowanych. Niektóre z nich dziś wzbudziłyby sporo kontrowersji. Anime z Polonii 1 w Muzeum Komiksu. W Hype Parku w najbliższą sobotę Trans Friends Festival. O transowy klimat za konsoletą zadba aż 20 artystów. A teraz 3 dekady śmiechu, czyli Katarzyna Pakosińska wystąpi w piątek w Ośrodku Kultury Ruczaj. Ma niezwykłą sceniczną energię, a jej znak rozpoznawczy to oczywiście charakterystyczny śmiech. W najbliższą niedzielę na Nowym Kleparzu piknik z okazji Dnia Niepodległości Meksyku. Nowy Klepasz zamieni się w miejsce pełne meksykańskich rytmów, tańca i dobrego jedzenia. A jeśli na początek nowego tygodnia chcecie sobie pośpiewać, to można wybrać się na karaoke do Rin Clubu.
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
4: Jest 16. Pijany maszynista prowadził pociąg pod Chojnicami. To, że był pod wpływem procentów, okazało się po tym, jak naraził na niebezpieczeństwo wysiadającą kobietę z małym dzieckiem. Mężczyzna jest już w rękach policji. We Włoszech to było najgorętsze lato od 76 lat. Ogłosił tamtejszy Komitet Badań Naukowych, pobity został dotychczasowy rekord z 2003 roku. I gorące lato we Włoszech jeszcze się nie skończyło, bo nad Włochami utrzymuje się 6. tego lata fala upałów. Ma ona potrwać do środy. W Polsce po raz pierwszy odbędą się Europejskie Mistrzostwa Motorniczych. W zawodach wystartuje 26 reprezentacji z europejskich miast i australijska drużyna z Melbourne. Zawody 19 września w Warszawie. W Warszawie też będą mistrzostwa w naśladowaniu ptaków. To już w ten piątek w Pałacu Kultury. Uczestnicy z całej Polski zlecą się do Baru Studio. Start o 19.
5: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca osiedle Centralna Wita w krakowskich Czyżynach.
0: No hejka kochani, to znowu my, Radio Kiss FM i wasi ulubieni prowadzący Daria Kulej
1: i Nikodem Formella, siemano.
0: Na zegarach mamy 16 i próbowaliśmy się już dzisiaj wykręcić od roboty, no ale wiecie, każde nasze wymówki nie przechodziły.
1: Więc łączymy się w bólu ze wszystkimi, którzy są jeszcze w pracy, a do tych, którzy już chillują w domu, nie przesyłamy pozdrowień, nie dożartujemy. Kochamy was wszystkich z całego serca, a to dlatego, że słuchacie jedynego słusznego radia. Radio.
0: I specjalna dedykacja.

0: ważna info, które zniszczy nam lata nauki. Mapa świata, którą dobrze znamy, przejdzie już do historii.
1: Oj, to prawda, to dlatego, że ONZ przegłosowało tę zmianę. I no wiecie, tyle czasu człowiek płakał nad tą mapą, aby zaliczyć wszystkie kartkówki sprawdziany. A tu takie zmiany. Oczywiście są plusy tego, bo ta nowa mapa pokazuje kontynenty i kraje w rzeczywistych rozmiarach. Porównując te dwie mapy, widzimy, że teraz te kontynenty no, są dużo większe.
0: Daria chciała powiedzieć, że moim zdaniem jakiś chłop robił tę mapę. No moim zdaniem przede wszystkim bardzo, bardzo dziękuję ONZ za tak ważną zmianę. No nie wiemy, co moglibyśmy bez niej zrobić.
1: Ale na pewno to robił chłop, no bo wiesz, że oni mają problemy z rozmiarami.

0: którzy się martwią. Dobre info. Wrzesień to może i zapowiedź jesieni i początek szkoły, ale dla wszystkich fanów tej serii to też powrót prankowych telefonów Jelly Frucika do szkolnych sekretariatów. Can't wait, jestem mega fanem tej serii.
1: Radio Kiss FM.
2: Już zaraz wlatują u nas w studio ploteczki. Bądźcie z nami.

0: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Żabiniec Wita w dzielnicy Krowodrza.
1: Autopromocja.
2: Zobaczcie, księżniczka się w końcu pojawiła.
3: Daj mi spokój, nie mów do mnie teraz.
4: Ogarnij się, dziewczyno. To ty otwierasz każdy poranek od 7 w programie Easy.
3: No dobra, hejka kochani, tu wasza ulubiona prowadząca Julia Wasielewska. Mimo tego, że zaczynamy program od 7, to jest jakby okej, damy radę. Easy, jazda z tematem Radio Kiss FM.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Designer Beats nadchodzi.
6: Tylko 12 września zrobisz zakupy aż 30% taniej od cen outletowych.
5: Adidas, New Balance, Triumph, Marco Polo, Medicine. I to dopiero początek.
6: Wpadnij na Designer Beats. Tylko 12 września od 15 do 21.
5: Zapisz datę i nie przegap. Designer Beats w Designer Outlet Kraków. Nie może cię zabraknąć.
7: Kategoria trawienie.
8: Po jednej nutce.
7: Ciężko na żołądku.
8: A teraz? Uczucie pełności.
7: Dobrze, i ostatni.
8: Gazy.
7: Świetnie, a co można na to zaradzić?
8: Najlepiej zastosować Travisto.
9: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
14: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
16: Mamy niskie ceny.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
19: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
20: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
21: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
20: Nie zwlekaj i wybierz Toja. Sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
21: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
20: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
22: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Teraz ostatnia reklama.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Po reklamie.

0: o tym, że nie możecie się nigdy poddawać, a jak będzie wam gorzej, to pomyślcie sobie o tym, że Daniel z Jersey i New Jersey zdał egzamin na prawo jazdy po 3 godzinach snu.
1: Brawissimo, no widzicie, wszystko jest możliwe, więc zepnijcie tyłeczki i wjeżdżajcie w ten tydzień na pełnej. Z nami to na pewno się uda, a teraz wjeżdża Sorry Puppy w Radiu Kiss FM.

0: Back to yours, banger w Radiu Kiss FM, a my back to important stuff, bo jutro od 22, dzisiaj przepraszam, od 22, sorry, wjeżdżamy z Kiss Rap, który poprowadzą Iga Dudziuk i Kamil Szufladowicz. Wszystko o rapsach i hip-hopie, najświeższe premiery i rapowe ciekawostki.
1: Dobra, ja nie wiem, czy mogę to zdradzić, ale trudno już, szybka ploteczka. Kto się dzisiaj u nich pojawi? I podpowiem tylko tyle, że nie możecie tego przegapić.

0: and bangers. Play this
1: loud. Drops and bangers.
0: Kiss FM.
1: Radio Kiss FM.
0: Kiss.
2: Dzięki temu, że słuchacie Radio Kiss FM, to słyszycie najlepsze dropy i bangery i dzięki nam usłyszycie też o mafii śniadaniowej. Ja byłem w szoku, jak to usłyszałem, nie?
3: Sytuacja wygląda tak, że rodzice rywalizują ze sobą o najlepsze i najpiękniejsze śniadania dla dzieci do szkoły. Wycinam jakieś wzory z kanapek, owoców, warzyw, naleśników. No ogólnie cudownie to wygląda.
2: No, za naszych czasów to były mega basic kanapki. Człowiek był zadowolony ze wszystkiego, a zawsze nam powiedzą, że to my jesteśmy wymagający, że nasze pokolenie.
3: Już za chwilę powiemy wam o dużych zmianach, więc koniecznie bądźcie z nami.

0: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
1: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu orzechy prażone, solone, duża paka Sereno, nerkowce i pistacje. Jedynie 15,99 za 300 gramów. Super cena! Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Mamo, czy mogę podnieść kamień ważący tonę? Mamo, a da się poczuć dźwięk? Mamo, ile ważyłby słoń na Księżycu?
3: Stop! Na wszystkie pytania znajdziemy odpowiedzi w ogrodzie.
2: Jakim?
3: Ogrodzie doświadczeń imienia Stanisława Lema. Tam możesz dotykać, kręcić, sprawdzać i samodzielnie eksperymentować. Znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania.
2: Juhu!
3: Już rezerwuję bilety na mit.krakow.pl.
2: Jest! A to daleko?
3: Aleja Pokoju 68. Wysiadamy na przystanku Ogród Doświadczeń.
4: Kaufland jest fresh!
5: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Dentamed to stomatologia zachowawcza, estetyczna, endodoncja, protetyka, ortodoncja i implantologia. Dentamed to całodobowe centrum stomatologiczne czynne przez 7 dni w tygodniu. Dentamed to także wizyty domowe u pacjentów. Całodobowe centrum stomatologiczne Dentamed. Ulica na Zjeździe 13, Świętej Gertrudy 4 oraz Augustiańska 13. Telefon 12 259 80 00. www.denta-med.com.pl.
2: Proszę zachować spokój. To tylko historia. A może aż historia. W autentycznym schronie przeciwlotniczym odkryjesz, jak zimna wojna zmieniała Nową Hutę, architekturę i codzienne życie mieszkańców. Zobacz wystawę Schrony w Nowej Hucie. Dziedzictwo zimnej wojny w podziemnej Nowej Hucie. Osiedle Szkolne 22. Zejdź pod ziemię i sprawdź, na co przygotowywała się ludzkość. Zaprasza Muzeum Krakowa. Muzeumkrakowa.pl. Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Kraków Pasternik 69 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA

0: Ostatnia reklama.
1: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
2: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
1: A gdzie tak jest?
2: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
1: O, już zatrudniam.
2: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
0: Po reklamie.

0: Tak, Anima, słuchacie Radia Kiss FM, wiadomo, a my wbijamy na pełnej z informacją, co będzie we wtorek i w sumie środę też. I nie są to żadne niecenzuralne rzeczy, o których mogliście pomyśleć.
1: Jest to news związany z pogodą, bo to właśnie w te dwa dni wróci na chwilę lato i będzie ciepło, więc pamiętajcie o tym przy wybieraniu outfitu. I na te dni też ma przy okazji Sobel świetny przekaz. Żyj, baw się, no i tego się trzymamy.

0: Wild Way w Radiu Kiss FM i zrobiło się trochę nostalgicznie.
1: Troszkę
0: poczułeś
1: tak,
0: to, Niko?
1: No pewnie.
0: Tak smutno, ale no nie ma co się smucić, dlatego że teraz najlepszy moment nas czeka.
1: Zgadza się, lecimy z naszym update'em. Wbijajcie razem z nami na nasze newsy.
0: Let's go!
2: What's up? Co tam w Krakowie?
3: Paweł Kudzia, witajcie. Skład Solny Fest. To czeka nas 20 września. Tego dnia zabytkowy budynek będący domem pracy twórczej dla licznych artystów, kolektywów i organizacji reprezentujących rozmaite dziedziny sztuki zaprezentuje się w całej okazałości. Będą koncerty, wystawy i warsztaty przygotowane przez społeczność Składu Solnego. Po pracowniach oprowadzą pracujące tam na co dzień artyści, opowiadając o swojej twórczości. To 20 września. A teraz przenosimy się do klubu Prozac. Tam jutro impreza pod hasłem Kiepskie decyzje oraz brak żalu. Na pewno nie będzie brakować dobrej energii. W środę natomiast No Sleep Room, czyli open decki z młodymi DJ-ami. I jeszcze propozycja na czwartek w Prozacu, tam Gorillaz Night. Dominować będzie muzyka Gorillaz, czyli trip-hop, breaky, bass i alternatywny pop. No to jeszcze na koniec zerknijmy do Hype Parku. Tam 26 września druga edycja Heavy Pop Fest.
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
4: Jest 17. Na stacjach ceny paliw rosną. Cena litra benzyny zbliża się do rekordu z początku wojny na Ukrainie, czyli do 8 zł. Z kolei diesel do poziomu z momentu wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie. Przebił już barierę 9 zł. Dwóch mężczyzn, którzy mieli produkować dopalacze, jest w rękach policji w Wielkopolsce. Znalazła przy nich pół tony klefedronu o wartości ponad 30 milionów złotych. Grozi im 20 lat więzienia. Ponad 130 par jednopłciowych w Polsce już po transkrypcji zagranicznych aktów małżeństwa w polskich urzędach. Rozporządzenie w tej sprawie weszło w życie 2 tygodnie temu. Wraca serial Rancho. Jest pierwszy zwiastun 11 sezonu. Pokaże Wilkowyje 10 lat później i kolejną polityczną intrygę. Premiera w grudniu.
1: Chwila po 17 w Radiu Kiss FM. Niektórzy powiedzieliby, że są już zmęczeni i mają dość pracy. My w życiu tego nie powiemy nigdy. Mamy ogromną ilość energii i serio, ten dzień będzie z nami najlepszy.
0: No nieskromnie mówiąc, mamy same najciekawsze ploteczki plus najlepsze dropy i bangery. No nigdzie takiego combo nie znajdziecie. A i najważniejsze, jesteśmy cały czas my. Daria Kulej
1: i Nikodem Formella.
0: No i z tymi dropami i bangerami to naprawdę nie żartujemy, bo Niko, no teraz poleci mocny banger.
1: No to jest moja ulubiona chyba nuta.
0: No to dawaj, zapowiedz, proszę.
1: Elderbrook, Bob Moses, Inner Light, moja ulubiona nuta w Radiu Kiss FM. Let's go!

0: Radiu Kiss FM, a my przychodzimy do Was z mega ciekawostką, bo Singapur w ramach walki o demografię będzie płacił rodzicom prawie 200 koła za każde dziecko. I ma to pomóc no właśnie w kryzysie demograficznym. I czy to jest hot or not?
1: Wiesz,
0: co myślisz?
1: Taka wyprawka będzie niezła. Przy singapurskich cenach starczy do następnego miesiąca. I w zasadzie Polska też by dołączyła do tego trendu. Starczyłoby na wykupienie 10 metrów kwadratowych w centrum dużego miasta, więc coś jak Twoje mieszkanie.
0: No my byśmy bardzo dobrze wydysponowali tymi pieniędzmi.
1: No na pewno.
0: Ale na pewno możemy być z siebie dumni, bo Polska była pierwsza z tym pomysłem, także Jaruś, on top, let's go!

0: wałkowane pytanie, nie? Według Joanny Krupy, bo była o to zapytana, jest to 10 tysięcy złotych na komfortowe życie.
1: No dobra, ale na pewno w złotówkach, w jakiej walucie?
0: I to pozostaje sekretem. Radio Kiss
1: FM. A już za chwilę w Radiu Kiss FM pojawi się mocna premiera, także nie możecie tego przegapić.

0: Kiss Rap w Radiu Kiss FM.
1: O co chodzi, czy Oki?
2: No o co chodzi? Iga Dudziuk czy inny prowadzący?
1: No, mam jakiś wybór?
2: Nie. I wy też nie macie wyboru. Włączajcie Radio Kiss FM.
1: W poniedziałki od 22 do północy.
2: Wpadnie twój ulubiony raper lub raperka.
1: I nawinie swój numer live. Ale też trochę pogada.
2: Puścimy najlepsze nowości, też te anderowe. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Kamil Szufladowicz.
0: Kiss Rap w Radio Kiss FM. Kiss. Autopromocja. Reklama.
3: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
4: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
5: Desnoran?
4: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
5: Naprawdę?
4: Już mam chrapkę na Desnoran.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Jak?
5: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
7: Po Desnoranie znika chrapanie.
6: Aflofarm.
8: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W Media Expert taniej masz.
2: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
3: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
2: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
3: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
4: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
5: Proszę zachować spokój. To tylko historia. A może aż historia. W autentycznym schronie przeciwlotniczym odkryjesz, jak zimna wojna zmieniała Nową Hutę, architekturę i codzienne życie mieszkańców. Zobacz wystawę Schrony w Nowej Hucie. Dziedzictwo zimnej wojny w podziemnej Nowej Hucie. Osiedle Szkolne 22. Zejdź pod ziemię i sprawdź, na co przygotowywała się ludzkość. Zaprasza Muzeum Krakowa. Muzeumkrakowa.pl.
6: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
7: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
6: Polecam Michel Moron.
7: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Teraz ostatnia reklama.
10: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroën, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroën C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33, RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
9: Po reklamie.

0: nad jezioro. I w tle w samochodzie właśnie ten kawałek leci.
1: Tak, to jest no, po prostu idealne. Będzie ta nuta mocno puszczana przez najbliższe dni, bo lato wraca na pełnej.
2: Radio Kiss FM. To trenduje.
0: No to mód, kierunek na lato, Riviera, She Doesn't Mind.
1: Drop it, baby.

0: Kiss FM i na pełnej też wjeżdża info. Jeśli poza złotem szukacie też złota, to wbijajcie od 7 na poranek z naszą najlepszą dziewczyną Julią Wasielewską.
1: I jak szukacie zamiennika kawki i dobrego boostu na resztę dnia, to to właśnie jest poszukiwany przez was adres. Easy, lecimy na pełnej.
0: O, a teraz ulubiony artysta Julii, Perdzin, let's go!

0: Filipka, poza tobą nic, a jeżeli nie chcecie, żeby cokolwiek was ominęło, to wbijajcie na naszą apkę It's Official, wpiszcie sobie Radio Kiss FM i na iOSie, i na Androidzie, szukacie naszego logo i zawsze macie nas pod ręką.
1: Z apki macie naprawdę mega łatwe wejście na naszego WhatsAppa, możecie oceniać muzę na żywo i nieważne, czy macie radio obok siebie, możecie nas słuchać gdzie tylko chcecie.
2: Radio Kiss FM.
1: A już za chwilę robimy dla was na żywo content przyrodniczy i content z przeklinania. Let's go!

0: reklama.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
3: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
2: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
3: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
2: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
4: Designer Beats nadchodzi.
5: Tylko 12 września zrobisz zakupy aż 30% taniej od cen outletowych.
4: Adidas, New Balance, Triumph, Marco Polo, Medicine. I to dopiero początek.
5: Wpadnij na Designer Beats. Tylko 12 września od 15 do 21.
4: Zapisz datę i nie przegap. Designer Beats w Designer Outlet Kraków. Nie może Cię zabraknąć.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra, lekcja samo.

0: Wejdź pod ziemię i sprawdź, na co przygotowywała się ludzkość. Zaprasza Muzeum Krakowa. muzeumkrakowa.pl.
1: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
2: Teraz ostatnia reklama.
3: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Włączamy niskie ceny.

0: przyrodniczy. Brawo!
1: Słuchamy i nie oceniamy.
0: Dobrze, zabrzmiało trochę poważnie, a serio teraz tak, to jest mega śmieszna historia. W 2020 roku w brytyjskim zoo 5 papug miało zostać rozdzielone, ponieważ przeklinały na zwiedzających, a potem się razem śmiały.
1: Dobra, wystarczy, nie podsyłaj szefom tego pomysłu, bo jeszcze nas rozdzielą.

0: Kuba i Kuba w utworze Chłopaki w Radiu Kiss FM. No piękny numer.
1: No coś pięknego, a piękne też będą newsy, które zaraz wlecą, więc zostańcie z nami, posłuchajmy, co tam ciekawego.
0: Let's go!
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
3: Cześć, jest 18. Lato nie odpuszcza. Ci, którzy rozstali się z lżejszymi ubraniami, mogą je odkurzyć. Od jutra od zachodu napłynie do nas cieplejsze powietrze. Od środy wieczora zacznie robić się chłodniej. Jest ostateczna zgoda na wypłacenie Polsce prawie 8 miliardów euro w ramach KPO. Państwa unijne dały zielone światło. Unia Europejska inwestuje na Grenlandii. Mieszkańcom oferuje szybszy internet i zapowiada inwestycje w kopalnie surowców krytycznych. Lokalne władze podpisały dzisiaj z Komisją Europejską umowę na pakiet 200 miliardów euro inwestycji na ten i następny rok. Minuta ciszy przed meczami piłkarskiej Ligi Mistrzów. To dla uczczenia pamięci ofiar powodzi w Nepalu, informuje UEFA. Na każdym z 18 stadionów na znak solidarności i wsparcia pojawi się również transparent z napisem "Nie jesteś sam, Nepal".
4: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
1: Chwila po 18, słuchacie Radia Kiss FM i chwila, to nasza ostatnia godzina?
0: No ty to masz łeb, naprawdę nie umiesz liczyć?
1: Już dawno umiem liczyć, ale nie chcę po prostu kończyć dzisiaj, bo gramy najlepszą muzykę, gramy nowiutkie bęgery, no i same najlepsze dropy.
0: I co najważniejsze, do tego sypiemy najlepszymi ploteczkami, ogarniamy naprawdę solidne analizy trendów.
1: Sali my.
0: Więc jeżeli szukacie ekspertów w dziedzinie, to naprawdę my jesteśmy specjalistami w tym.
1: To jest dobra częstotliwość, to co, bez zmian na pełnej?
2: Radio.
0: Oczywiście witamy się w tym samym składzie. Daria Kulej,
1: Nikodem Formella
0: i Tyla Dadger w Radiu Kiss FM. Let's go!

0: Kimo Sounds, Rise Slow w Radiu Kiss FM. Najlepsze dropy i bangery i standardowo najlepsze ploteczki. A to info może was zmieść z planszy, więc lepiej usiądźcie wygodnie.
1: W Berlinie pojawiły się tajemnicze plakaty, na których jest emotka ze spiralnymi oczami oraz datą 10 września 2026 roku. Mm-hmm. I fani Harry'ego Stylesa od razu się obudzili i połączyli kropki, że za kilka dni może to właśnie on ogłosi swoją trasę koncertową. Wow. Ludzie typują właśnie Harry'ego Stylesa, dlatego że swoją wcześniejszą nowość zapowiadał również za pomocą emotek.
0: I nasza Julia od sociali oszalała, także Harry, już nie masz wyboru, musisz coś ogłosić, nie możesz złamać naszej Julii serca, please.

0: A ja sobie czytam ostatnio dużo i tak wyczytałem stare chińskie przysłowie, które głosi, że najlepsze sociale to sociale Radia Kiss FM i te domeny należy w życiu egzekwować.
1: Let's go, więc wbijajcie na naszego Insta i TikToka, tam relacji ze studia, zapowiedzi co u nas ciekawego i wasze ulubione gwiazdy.
2: Radio Kiss FM.
0: Ale na moment wlatujemy z prozą życia, coś się kończy, coś zaczyna.

0: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
1: Autopromocja. No siemano, tu nowe radio Kiss FM.
2: Kiss my DM.
1: Turn it up. Poznajmy się trochę.

0: promocja. Reklama.
1: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
2: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
5: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
4: No tak. 10/10.
6: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10/10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
7: Designer Beats nadchodzi.
8: Tylko 12 września zrobisz zakupy aż 30% taniej od cen outletowych.
7: Adidas, New Balance, Triumph, Marco Polo, Medicine. I to dopiero początek.
8: Wpadnij na Designer Beats. Tylko 12 września od 15 do 21.
7: Zapisz datę i nie przegap. Designer Beats w Designer Outlet Kraków. Nie może cię zabraknąć.
9: Marian, a gdzie mogę kupić
10: na ten... mediaexpert.pl.
9: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
10: Barbara na mediaexpert.pl.
11: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
12: Naturalnie, sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
11: Znacie, Frosta kupiłeś?
12: Prościej się nie da.
13: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
14: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert,
1: taniej masz. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Teraz ostatnia reklama.
4: Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy, stan na 1 sierpnia 2026 roku.
3: Po reklamie.

0: Słuchacie Radio Kiss FM, no i tutaj coś się kończy, coś zaczyna już za jakiś czas, bo konkretna data nie padła. Amelia Deans, która kończy z Chicken Shop Date i ja nie mogę tego przeżyć, to nie jest reklama.
1: Jak ktoś nie kojarzy tego formatu, to jest to, to są takie randki w barach serwujących kurczaka, gdzie Amelia zaprasza na randkę naprawdę duże nazwiska.
0: Dla tych, co nie widzieli, po prostu lubią kurczaka, this is a place to be.

0: codziennie w Radiu Kiss FM, a ja mam info długowieczności, za które wielu by zginęło, więc buckle up. 117-latka z Hiszpanii zdradza sekret długowieczności. Wystarczy, że nigdy nie korzystała z aplikacji do spotkań i rozmów w pracy.
1: No wiedziałem, że kupowanie kursów od influencerek nie ma totalnie sensu.
0: No, a ja mam już idealny sposób na długowieczność. Po prostu trzeba słuchać takich bangerów. Temper City, Self-Aware, let's hit it.

0: słuchacie Radia Kiss FM, a już o 22 mamy program Kiss Rap i razem z nami jest Iga Dudziuk.
1: Cześć!
2: Siemanko!
0: Masz dziś swój pierwszy program, jak się czujesz, jak emocje?
2: Ja nie chcę nic mówić, ale to z wami mam swój pierwszy raz tutaj w Kiss FM.
0: A, w sumie
3: zgadza
0: tak.
3: się, ale masz farta, no to my ciebie dobrze tutaj nastroimy na 22 zatem.
0: Czyli Kamil nie liczy na swój pierwszy raz z tobą.
4: Radio Kiss FM. To jest Radio Kiss FM.

0: to promocja. Kiss Rap w Radiu Kiss FM.
1: O co chodzi, czy Oki?
2: No o co chodzi? Iga Dudziuk czy inny prowadzący?
1: No, mam jakiś wybór?
2: Nie. I wy też nie macie wyboru. Włączajcie Radio Kiss FM.
1: W poniedziałki od 22 do północy.
2: Wpadnie twój ulubiony raper lub raperka.
1: I nawinie swój numer live. Ale też trochę pogada.
2: Puścimy najlepsze nowości, też te underowe. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Kamil Szufladowicz.
0: Kiss Rap w Radio Kiss FM. Autopromocja. Reklama.
3: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
4: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
5: No, przyjechali tylko się rozglądać, ale nie mają jak.
6: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
7: Designer Beats nadchodzi.
8: Tylko 12 września zrobisz zakupy aż 30% taniej od cen outletowych.
7: Adidas, New Balance, Triumph, Marco Polo, Medicine. I to dopiero początek.
8: Wpadnij na Designer Beats. Tylko 12 września od 15 do 21.
7: Zapisz datę i nie

0: to kuchnia, miejsce codziennej pracy i wielkich przemian. Od targowiska przez pełną zakupów fanuszkę, aż po elektryczne cuda techniki w naszych domach. Kuchnia od kuchni. Nowa wystawa czasowa w Muzeum Inżynierii i Techniki. Maszyny, które ułatwiły życie w polskich domach w XX wieku, dziś znów w akcji. Zatem ustaw się w kolejce do Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie, ulica Świętego Wawrzyńca 15. www.mitkraków.pl.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
4: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
3: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Teraz ostatnia reklama.
9: Dentamed to stomatologia zachowawcza, estetyczna, endodoncja, protetyka, ortodoncja i implantologia. Dentamed to całodobowe centrum stomatologiczne czynne przez 7 dni w tygodniu. Dentamed to także wizyty domowe u pacjentów. Całodobowe centrum stomatologiczne Dentamed. Ulica na Zjeździe 13, Świętej Gertrudy 4 oraz Augustiańska 13. Telefon 12 422 22 21. www.denta-med.com.pl.
8: Po reklamie. Radio Kiss FM. Drops and bangers.

0: Hits FM, a my mamy dla was hita, więc lepiej tego słuchajcie.
1: Jest teraz hype na taką szczoteczkę do zębów, która ma wbudowaną mikrokamerkę i w ogóle milion innych funkcji, dzięki którym zęby mają być podobno super mega czyste. No i Przemek Pro przetestował tę szczoteczkę i okazało się, że w sumie nie czuje jakiejś mega różnicy.
0: I widzicie, nie ma sensu inwestować w takie rzeczy. Jeżeli potrzebujecie aplikacji do porządnego umycia zębów, no to chyba coś ewidentnie jest nie tak.

0: Post Malone, Sunflower w Radiu Kiss FM. No i Niko, to jest czas.
1: To jest czas.
0: Już musimy pożegnać.
1: Czas się zbierać. Widzimy się jutro o tej samej godzinie.
0: I było super, i jutro będzie jeszcze lepiej. Gwarantujemy to wam. Ale dzisiaj nie zostawiam was tak bez niczego, bo...
2: Będzie Iga Dudziuk i Kamil Szufladowicz w Kiss Rap po 22.

0: autopromocja.
1: O nie, to wciąż oni. Myślałam, że już ich zwolnił.
2: No i wyjechać zawiasy.
3: Siemano, to znowu my.
2: Daria Kulej.
3: I Nikodem Formella.
2: Tym razem jesteśmy z większą energią i z lepszymi pomysłami.
1: Nie, trzymajcie mnie, bo ja już nie mam siły.
3: Dobra, cicho tam, robisz to zły PR.
2: Specjalnie dla was szukamy najświeższych newsów, ploteczek, aferek. No, macie full pakiet.
3: A to codziennie od poniedziałku do piątku od 14. Nie może was zabraknąć. Elo.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Karma Pedigree tylko 89,99, już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja.
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
9: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 12 września.
10: Carrefour w sumie najlepszy jest.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. I wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Ubezpieczenie samochodu w banku?
14: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
15: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetur Days. Przetestuj Jetura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
16: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
18: Mamy niskie ceny.
19: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie 2 sztuk.
12: Lidl. To się opłaca.
20: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
20: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
21: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
18: Mamy niskie ceny.
0: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
1: Teraz ostatnia reklama.
22: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
23: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
22: No kto, no wiadomo.
23: Ci panowie z Media Expert.
21: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.

0: to promocja. Kiss Rap w Radiu Kiss FM.
1: O co chodzi, czy Oki?
2: No o co chodzi? Iga Dudziuk czy inny prowadzący?
1: No, mam jakiś wybór?
2: Nie. I wy też nie macie wyboru. Włączajcie Radio Kiss FM.
1: W poniedziałki od 22 do północy.
2: Wpadnie twój ulubiony raper lub raperka.
1: I nawinie swój numer live. Ale też trochę pogada.
2: Puścimy najlepsze nowości, też te anterowe. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Kamil Szufladowicz.
0: Kiss Rap w Radio Kiss FM. Autopromocja. Reklama.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11. A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
8: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
9: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co? Jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Gabinet masażu, słucham.
11: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
10: Cześć, a co się dzieje?
11: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
10: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
11: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
10: Kochana, sam go stosuję.
12: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
13: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
14: Kategoria trawienie.
15: Po jednej nutce.
14: Ciężko na żołądku.
15: A teraz?
14: Uczucie pełności.
15: Dobrze. I ostatni.
14: Gazy.
15: Świetnie. A co można na to zaradzić?
14: Najlepiej zastosować Travisto.
16: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
17: Pan Rębiszewski?
18: Tak jest. Lotto poproszę.
19: No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
20: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
21: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
22: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
23: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
24: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
23: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
24: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
23: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
0: Teraz ostatnia reklama.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
20: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. To jest Radio Kiss FM.

0: wspaniale, jestem J Balvinem, wejść w pełną godzinę 22 i zostałem sprowokowany, drodzy słuchacze, żeby to zrobić.
1: Yo, yo, yo, hello, hello, hello, this is us, VIP, Iga Ludziuk.
2: Od teraz się tak witamy.
0: Tak, Kamil, trzeba będzie robić.
2: Musisz jeszcze raz to zrobić.
1: Yo, yo, yo, hello, hello, hello, this is us, VIP, Iga Ludziuk and...
2: Kamil Szufladowicz, ja tak nie umiem.
0: Witamy w rapowej audycji na antenie Radia Kiss FM.
2: To jest niesamowite, to jest nasz pierwszy raz, poznaliśmy się 3 tygodnie temu. Niezwykła to jest relacja i znajomość.
0: I będziemy poznawać się razem z wami, drodzy słuchacze. Taki jest plan na tę audycję, na tę konkretną, pierwszą naszą dzisiaj. Plan jest taki, że stwierdziliśmy, że powinniśmy się wam jakoś przedstawić.
2: Dlatego wybraliśmy nasze topy 3 numery, które mają jakiś emocjonalny ładunek i są najważniejszymi numerami rapowymi ever.
0: Dla nas samych. Tak. I zaczynamy od twojego. Co to będzie?
2: Słuchajcie, matura, schodki warszawskie, różne kolorowe napoje i w tle mata. I to jest hymn po prostu młodości.
0: Piosenka wyskakująca momentami z lodówki. Mata i schodki.
2: Siemanko, let's go!

0: To był A$AP Rocky z Miguelem i Rodem Stewartem w numerze Everyday, a wysłuchacie radia Kiss FM Drops and Bangers.
1: I tak jak wam powiedzieliśmy, zaczynamy kawałkami, które są dla nas ważne. Kamil, dlaczego akurat wybrałeś ten numer?
0: Posłuchaj, to był rok 2015. Miałem wtedy mniej lat niż dzisiaj. Wyobraź sobie, moja droga. I to był singiel z prawdopodobnie mojej ulubionej płyty A$AP Rockiego do dziś. Singiel z płyty At Long Last A$AP. Tam takie numery też jak LSD czy Excuse Me między innymi. Aha. Naprawdę wspaniałe kawałki. I Everyday jest jednym z nich. Ja cały czas myślałem, że ten wokal Roda Stewarta, który pojawia się w refrenie tego numeru, to jest sample. I rzeczywiście jest taki numer Pythona Lee Jacksona z roku 72, moja droga, który nazywa się In a Broken Dream, gdzie Rod Stewart śpiewa te swoje wersje. Mm-hmm. Everyday I spend my time drinking wine, feeling fine. Ale okazało się, że to nie jest wcale sample, tylko Rod Stewart przyszedł do studia i nagrał ten wokal specjalnie dla A$AP Rockiego. Taka jest historia tego numeru, a moja z nim historia jest taka, że bardzo dużo w życiu słuchałem tej płyty i jest dość prozaiczna.
1: Czyli wychowałeś się na A$AP-ie?
0: Myślę, że mogę spokojnie tak powiedzieć. Muzycznie wychował mnie A$AP Rocky.
1: Chowacie ulica.
0: Tutaj już bym nie zaryzykował tego stwierdzenia, chociaż prawdopodobnie trochę jest to prawda. Dzisiaj jeszcze, moi drodzy, bardzo ważna informacja. Janusz Walczuk w godzinie 23 dołączy do nas do studia i porozmawiamy sobie o jego najnowszych poczynaniach muzycznych.
1: Tak, będą też różne zabawy. A propos zabawy, bo za chwilę poleci Mac Miller, to jest mój ulubiony artysta ever. Uważam, że to jest najlepszy artysta, nie ma lepszego. Nike's on my feet, od tego się zaczęła moja w ogóle miłość do Maca i też uwielbiam NASA, The World is Yours, i ten motyw został wykorzystany w tym kawałku. I on mi się kojarzy z taką młodością, z taką trochę, wiesz, zabawą, nie zastanawianiem się nad niczym. Posłuchajcie.
0: Oj, ten numer brzmi jak beztroska, moja droga.
1: I to jest kwintesencja mnie. Mac Miller, Nike's on my feet.

0: To jest Radio Kiss FM, a to był Kendrick Lamar z numerem King Kunta.
1: Powiem ci, Kamil, że ty masz naprawdę dobry gust muzyczny.
0: Obawiam się, że glejzowanie Kendricka Lamara w 2026 roku zakrawa momentami o lekki cringe, ale ja jestem totalnie osobą, która glejzuje Kendricka Lamara.
1: Jesteś
0: i całą jego twórczość. Nie chciałem tego słyszeć. Nie
1: chciałem
0: tego słyszeć,
1: moja druga. To opowiedz, dlaczego ten akurat numer? Dlaczego Kendrick Lamar?
0: Dobrze, to znowu tym samym kluczem, co przy A$AP Rocky. Mm-hmm. Jest to numer z płyty, którą najbardziej lubię od Kendricka Lamara i uważam, że jest najlepszą płytą Kendricka Lamara, a Kendricka Lamara uważam za najlepszego rapera. Powiem to wszechczasów.
1: Wow, bo to jest bardzo mocny statement, będę ci to wypominać.
0: Ale bardzo proszę, możemy dzięki temu grać Kendricka co tydzień.
1: Okej. Okay. To mi się podoba. Ja, słuchajcie, wybrałam Kanye West, Rick Ross, Devil in a New Dress, ponieważ przy tym kawałku straciłam dziewictwo.
0: Wow!
1: Tak było, słuchajcie.
0: Czekaj, ile trwa ten numer? 5,50. Dość długi kawałek.
1: Dość długi kawałek, tak się też bawiłam, słuchajcie. To może zagramy po prostu.
0: No, posłuchajmy.

0: To jest Kiss Rap.
1: Yeah.
0: W Radiu Kiss FM. Yo.
2: Otwórzmy.

0: Radio Kiss FM, Drops and Bangers, Don Guralesco i Betonowe Lasy Mokną. Myślę, że nie trudno było się domyślić, że to mój pick.
1: Tak, zwłaszcza, że to mój pierwszy raz, again.
0: To jest niesamowite, że nie znasz Betonowe Lasy Mokrą od Don Guralesco.
1: Przyznaję.
0: Ale wybaczam ci, bo już teraz znasz, prawda?
1: Tak, i wsłuchałam się w tekst. I dlaczego to jest twój ulubiony kawałek? O co chodzi?
0: To jest jeden z moich ulubionych kawałków, jednego z moich ulubionych polskich raperów. Tak, dokładnie. Na Don Guralesco się wychowałem akurat. Tutaj mogę powiedzieć to bez cienia wątpliwości. Ze względu na to, że to jest raper, którego słuchałem tak w gimnazjum mniej więcej. I moje pierwsze rapowe koszulki, jak byłem takim hip-hopersem, jak trzeba być hip-hopersem, czyli wiesz,
1: oversize.
0: 3XL oczywiście. To było właśnie El Polaco, czyli marka Don Guralesco. No i numer z 2010 roku, więc lekki throwback sobie zrobiliśmy. Totem Leśnych Ludzi, tak nazywał się album, na którym znalazła się ta piosenka. Don Guralesco jest zresztą synem poety, co wydaje mi się, że słychać.
1: Słychać, ma świetne teksty. Nie, ale mówię serio.
0: Samo sobie mówi rymmeister, mi się bardzo podoba to określenie. Zapytamy się Janusza Walczuka, czy też uważa się za rymmeistra.
1: Właśnie, bo Janusz Walczuk przychodzi do nas po godzinie 23 i w ogóle chcemy powiedzieć, że w naszej audycji będą goście, będziemy my, będą nowości muzyczne. Co jeszcze się będzie działo?
0: No, będziemy na przykład puszczać głosówki od różnych raperów.
1: Świetny pomysł.
0: Tak, jak będą mieli jakieś ogłoszenia na przykład, że wydają nową płytę albo, nie wiem, rozstali się z dziewczyną.
1: Albo jakiś mocny statement, że ktoś ich wkurza.
0: Dokładnie tak. Dużo będzie działo się w tej audycji. Dzisiaj się poznajemy, drodzy słuchacze. I co? Livkę teraz. To jest twój pik?
1: To jest mój pik, słuchajcie, Livka. Ale nim Livka, to pamiętajcie, że możecie się do nas odzywać zawsze. Głosówki na WhatsAppie. Wchodzicie na radiokiss.fm, tam jest odnośnik do naszego WhatsAppa i elegancko nagrywacie, co wam w duszy gra.
0: Dokładnie. Ja bym chciał usłyszeć od was, moi drodzy, jaki jest wasz ulubiony rapowy numer wszechczasów.
1: I dlaczego jest to Livka, poza tobą nic.

0: to jest mój love-hate relationship. Liwka, poza tobą nic.
1: O, dlaczego love-hate? Sprowokuję cię odrobinę na antenie.
0: No słuchajcie, kocham Liwkę, kocham ten numer. I na 1000 lajków powiem, dlaczego hejt.
1: Fantastycznie.
0: Pod naszym postem na Instagramie.
1: Czekamy na wasze lajki pod naszym postem na Instagramie. Tak samo jak czekamy na wasze głosówki na naszym WhatsAppie. radiokis.fm, tam możecie wejść w internet, moi drodzy, żeby sprawdzić, jak się do nas dostać i jak wysłać nam głosóweczkę. Liwka, poza tobą nic, to jest jej pierwszy singiel po premierze najnowszego albumu Taco Hemingwaya, na którym Liwka... No de facto zagrała rolę Rudej, bo to trzeba powiedzieć, że to
0: tak,
1: jest prawdziwy spektakl.
0: Tak, tak, ale muszę przyznać, że ja jestem uzależniona od tej płyty. Bardzo mi siada jej rola i uważam, że mają bardzo podobne barwy głosu z Taco.
1: Liwka i Taco mają podobne barwy głosu.
0: Wiem,
1: to jest ciekawy
0: hot take. Dziwnie, ale jak się tak zastanowisz i wsłuchasz, to oni są bardzo podobni.
1: Prawdopodobnie teraz już nigdy nie będę słuchał tej współpracy tak samo.
0: Nie dziękujcie.
1: No to fajnie. Mata i White 2115. Jedna na milion.
0: Posłuchajcie, dajcie znać, czy lubicie, czy nie. My lubimy bardzo. Wiem to.

0: Wieczór w nie, w Kisie, oczywiście, Radio Kiss FM. Było blisko, ale słuchajcie, się nie wywaliłam, bo my pod... Nie, jesteśmy podkręceni, natomiast Drops and Bangers w Radiu Kiss FM.
1: To dokładnie jest tak. I spływają już do nas pierwsze wasze głosówki, moi drodzy, za które serdecznie dziękujemy. Będziemy je niedługo puszczać.
0: Tak.
1: Jeszcze pogadamy sobie odrobinę o rapie.
0: O rapie, o muzie. Pamiętajcie, że jesteśmy dla was dostępni cały czas. Wbijacie po prostu na WhatsAppa Radia Kiss FM, wchodzicie na naszą stronę Radio Kiss FM i tam nagrywacie głosówki, co wam w duszy gra, jakie numery lubicie.
1: Jedna na milion to numer, który przed chwilą na naszej antenie, Mataj White 2115. De facto follow-up do numeru, który był wydany wcześniej, czyli jedna na 100. Nie wiem, czy masz jakiegoś faworyta spośród tych dwóch numerów?
0: Chyba jedna na 100.
1: Chyba wydaje mi się, że u mnie jest podobnie i może na tym zakończymy nasze dywagowanie na temat tych numerów. 2040 Sława, tak nazywa się epka, na której ta piosenka się znalazła. Gitarowa epka, która została zapowiedziana na finale trasy Mata 2040 na Stadionie Narodowym. Nie wiem, czy byłaś na jednym z tych dwóch koncertów chociaż.
0: Nie byłam, ale w ogóle chciałam się ciebie zapytać, co ty uważasz o Macie tak po tej przemianie? No bo ja uwielbiam starego Matę. Kocham, naprawdę. A z nowym mam tak, że... Niby mi, jakby wszystko jest w porządku, to są dobre produkcje, ale strasznie tęsknię za starym Matą. Tak, przyznaję się do tego.
1: No, biorąc pod uwagę, że pierwszy numer, który zagraliśmy w tej audycji i był to twój pik, to Mata Schodki, to w ogóle jakoś nie dziwię się słowom, które właśnie wypowiedziałaś. Ale mam bardzo podobnie, ja też trochę tęsknię za starym Matą i co ciekawe, 1 września wyszła, w cudzysłowie, też epka, która nazywa się 2037 Londyn. Autorem nie jest Mata, tylko jego alter ego, Polak GBP. I podobno jest to płyta, na której Mata brzmi jak stary Mata, tylko że ta płyta nigdy w życiu nie wyjdzie na streamingach. Przynajmniej tak zarzeka się sam artysta, bo ona była dołączona do boksu z 7 innymi płytami Maty. Trzeba było ten boks kupić, żeby te płyty słuchać.
0: A może jak Mata zostanie prezydentem, to wtedy wyjdzie ta epka?
1: I wtedy w 2040 zaprosimy go do Radia Kiss FM.
0: Tak.
1: I porozmawiamy z nim jako z prezydentem.
0: Tak. To jest, słuchajcie, myśl.
1: Czy w takim razie, jeżeli Mata nas słucha, to zapraszamy.
0: Zapraszamy
1: cię, Mata. 2040. Wydaje mi się, że kalendarz jeszcze będzie mógł mieć wolny.
0: Dobra, Mata, proszę bardzo napisać do nas DM-a. I zapraszamy cię w 2040 roku. Za ile to jest lat? Jestem słaba z matmy, dlatego pracuję w radiu. Za lat.
1: To jestem bardzo złą osobą, do której kieruje się takie pytania, Iga. Nie wiem. Mamy 2026, więc są 4 lata do 2030, co
0: plus
1: oznacza,
0: 10?
1: Że...
0: 14 lat.
1: Mamy to wspólnymi siłami, drodzy słuchacze.
0: Dzięki bardzo.
1: Udało nam się.

0: chciałem dać dokończyć wokalistce z zespołu Goja, a to była Goja z Agie, raczej Agie z Goją w numerze, który przed chwilą na naszej antenie, czyli kawałku Smaksów.
1: Radio Kiss FM Drops and Bangers, to jest właśnie nasz liner i my gramy to, co lubimy przede wszystkim.
0: Dokładnie, tak zresztą będzie co tydzień, drodzy słuchacze, ze względu na to, że no, playlista będzie bardzo różna i tworzona przez nas, tak, przeze mnie i przez Igę. I my co tydzień będziemy puszczać wam piosenki, które wydaje nam się, że warto puścić na antenie Radia Kiss FM.
1: Dokładnie.
0: Dlaczego puściliśmy te? Moim zdaniem takie throwbacki do tutaj akurat lat 2000, bo to numer z 2005 roku, Smaksów od Goi, są niezwykle klimatyczne. I tak jak jeszcze, nie wiem, z dwa lata temu mieliśmy 90sy w modzie, tak teraz mamy OOs, czy też lata zerowe.
1: To jest świetne, to jest mój rocznik, bo jestem rocznik 00.
0: No, więc właśnie, ja nie, ale fajnie.
1: Tak, chcemy was bliżej poznać, chcemy też, żebyście wy poznali nas, więc mamy fantastyczną zabawę, która trenduje na TikToku, na Instagramie, wszędzie. Tylko złe odpowiedzi.
0: Dokładnie tak, czyli zadajemy sobie nawzajem pytania, a naszym zadaniem jest odpowiedzieć na nie wyłącznie w zły sposób, czyli niepoprawnie. Mhm. To będzie stosunkowo trudne, żeby nie powiedzieć nic strasznego, chociaż jest na szczęście po godzinie 22, więc możemy sobie pozwolić na odrobinę więcej. Przynajmniej mam taką nadzieję.
1: Kto zaczyna?
0: Ja mogę zacząć, mam 4 pytania do ciebie.
1: Proszę.
0: Dobrze, uwaga, ale to musi być, wiesz,
1: mega
0: na tempie,
1: się boję,
0: prawda?
1: No właśnie, okay. Jejku.
0: 3, 2, 1. Najlepsze imię dla kota to?
1: Benek.
0: Okej. Okay. Obiad, który mogłabyś jeść codziennie, to?
1: To jest żółw.
0: Okej. Okay. Najlepszym polskim raperem jest?
1: Norbi.
0: Najlepszy koncert, na którym byłam, to?
1: To oczywiście jest Friends.
0: Okej, okay, to jest bardzo dobra, zła odpowiedź.
1: Dziękuję.
0: Aż boję się, jakie ty pytania dla mnie ugotowałaś w takim razie.
1: Najlepszy pomysł na tatuaż to?
0: Uwielbiam swoją byłą.
1: Idealna piosenka na pogrzeb?
0: Idealna piosenka na pogrzeb to Mata, jedna na milion.
1: Raper, któremu dałbyś pod opiekę dziecko?
0: Dałbym pod opiekę Krankolowi.
1: I ostatnie, najlepszy fit w historii rapu.
0: Najlepszy fit w historii rapu to White 2115 u Maty. Dobrze, czy możemy kończyć już to kompromitujące
1: wejście? Wygrałeś.

0: FM. Yeah. Drops and Bangers, Melo Radio, jak ja, słuchajcie.
1: W Radio Kiss FM, moja droga. No cóż, stare nawyki, tak to bywa. That's okay.
0: Jakby, wiecie, bo jestem rozwiązła i mam dużo tych kochanków, ale faktycznie dzisiaj Radio Kiss FM. Zapamiętam.
1: Zdecydowanie. Gość nasz, który już od godziny 23 na antenie, już z nami w studiu. Czy możesz krzyknąć jakąś taką emblematyczną rzecz, którą zwykle krzyczysz, tak, żeby dać się poznać w radiu z daleka od mikrofonu?
2: Wspólną siłą damy radę!
0: Wszyscy! Woo!
1: Wspólną siłą damy radę.
0: Mi to siadło, naprawdę mi to siadło. Janusz Walczuk o 23. Mamy dużo fantastycznych pytań, dużo zagadek, dużo zabaw. Będzie się działo.
1: Zdecydowanie. Ja się zastanawiałem, czy dobrze zrobiliśmy naszą poprzednią grę, czyli same złe odpowiedzi, i myślę, że Janusza będziemy musieli przygotować odrobinę bardziej niż siebie na tę grę.
0: Ale on będzie lepszy. Ja to czuję w końcu.
1: 100% akurat. Wydaje mi się, że nie trudno jest po prostu być lepszym od nas w tej grze, którą sobie sami wymyśliliśmy i którą sami sobie przeprowadziliśmy. Ale
0: to się zgadzam. Jesteśmy po prostu masochistami, trzeba powiedzieć to głośno.
1: MJ Deli przed chwilą na naszej antenie ze swoim absolutnym viralowym hitem, czyli kawałkiem, który nazywa się jak? MJ Deli Kompany po prostu?
0: Autentycznie
1: wyleciał mi z głowy, jak się nazywa ten numer. Pamiętasz, Janusz? Deli Supreme, jest... oczywiście, że tak. Dziękuję serdecznie. No i
0: wybiłeś mnie z rytmu tym.
1: Wydaje mi się, że powinniśmy zamienić się z Januszem po prostu.
0: To może niech Janusz prowadzi tę audycję, a będziemy jego gościem.
1: Czy możemy tak zrobić od przyszłego tygodnia?
3: Zapłacicie.
0: A ile?
1: Okay,
0: szef słucha, to szef może słucha, sypnie trochę gotówką.
1: Poprosimy o informację na WhatsAppie.
0: Czy Janusz Walczuk może zastąpić Igę Dudziuk i Kamila Szufladowicza?
1: To jest bardzo dobre pytanie, na które odpowiemy sobie już po godzinie 23.

0: pukaj, jak się bawisz w Radiu Kiss FM Drops and Bangers. Nasz gość już jest i być może nas wygryzie z pracy. Janusz Walczuk, siemanko.
1: Dobry wieczór, witam wszystkich.
0: Ja chciałam powiedzieć, że ostatni raz widziałam cię w Gliwicach Jana Juwenaliach, GTA Gliwice, kiedy cegły leciały.
1: Mocne, były zamieszki wtedy. No.
0: Zamieszki, dym normalnie dostałam prawie gazem pieprzowym. Czy ciebie to ominęło?
1: Mnie to na szczęście ominęło, bo ja zagrałem swój koncert, potem poszedłem na backstage, ogarnąłem się. W sumie chwilę pogadałem z Kacprem HTA. Aha. I on już poszedł grać. Mhm. I chwilę grał i nagle przerwanie.
0: Tak, ja musiałam powiedzieć, że byli niegrzeczni.
1: Też właśnie. I jak wyjeżdżałem, to w ogóle rozpylono ten gaz pieprzowy. I my uciekaliśmy tak jakby furą przed tym gazem w ogóle. Tak.
2: Co wy mówicie? No. To się wydarzyło w Polsce,
1: że było,
2: czy to jest jakiś Woodstock lata 70?
1: Tak, że był normalnie rozpylony ten gaz pieprzowy i wychodzimy tak jakby z tej i czujemy już, że zaczynamy kaszleć i szybko do fury i...
0: Wiecie, że ja prawie dostałam cegłą?
1: Ale od policji czy od zamieszek?
0: I tego nie zauważyłam, bo było ciemno.
2: Czy jakieś jeszcze masz takie hardkorowe historie koncertowe na przykład, które ci przychodzą do głowy?
1: Właśnie zwykle nie ma takiego hardkoru, ale tutaj w tych Gliwicach naprawdę było grubo. Nie?
0: Było grubo.
1: Było grubo chyba dlatego, że było po prostu za darmo. I tam przyszło tak dużo osób, że nie zdążyli tego jakoś, wiesz, ogarnąć, albo teren był już niewystarczający, żeby było bezpiecznie i przestali wpuszczać.
0: Tak,
1: jak
0: nie
1: przestali
0: napierali.
1: Wpuszczać, to ci mówi, jak nie wpuścisz, mnie nie wpuścisz i się zrobiły zamieszki.
0: Tak.
2: Okay. Czyli wyjściem na takie sytuacje jest po prostu robienie biletowanych wydarzeń.
0: No, chyba niestety tak.
1: No, szczerze tak, no. Ja wierzę w nasz naród i mam nadzieję, że to był wypadek przy pracy, ale na pewno jak za coś zapłacisz, to szanujesz, nie?
0: To jest mądre stwierdzenie.
2: To jest bardzo mądra sentencja. Mam nadzieję, że więcej takich złotych myśli w dzisiejszej audycji, bo do północy Janusz Walczuk z nami na antenie.
1: Kapitalistyczna.
2: Tak. Na antenie radia Kiss FM. Zagramy, mój drogi, pod koniec twój najnowszy singiel, czyli dobrze. Lodowa Macza. Zagramy też inne twoje kawałki.
0: Tak.
2: Porozmawiamy o różnych rzeczach i musimy cię przygotować, że będziemy próbowali zrobić z sobą jedną taką grę, na której my będziemy zadawać ci pytania, a twoim zadaniem będzie odpowiadać wyłącznie źle na te pytania.
0: Dobra. Pocieszające jest to, że nam poszło bardzo źle.
1: Dokładnie. Dobra.
0: Więc będziesz na pewno dużo lepszy. Dobra. A tak poza tym, co dzisiaj robiłeś w ogóle tej 23?
1: Dzisiaj?
0: Tak.
1: Dzisiaj wstałem, odbyłem rozmowę telefoniczną, mniej więcej dwugodzinną.
0: Wow.
1: Na temat jakichś różnych takich... taka specjalistyczna wiedza na bardzo nudne tematy dotyczące jakichś tam różnych algorytmów przy zgłaszaniu numerów na Spotify. Odbyłem taką rozmowę z moim kolegą Michałem.
2: Jako ekspert, czy jako osoba ucząca się?
1: W sumie to jako po prostu uczestnik branży muzycznej.
2: Rozumiem.
1: i wynikało to z chęci tak jakby zderzenia mojej aktualnej wiedzy z aktualną wiedzą Michała i sobie wymieniliśmy różne spostrzeżenia oraz przegadaliśmy, jakie jest oficjalne stanowisko na przykład tych wszystkich podmiotów. No bo to się często zmienia, wiecie, o co chodzi.
2: Tak, właśnie, czy da się zhakować algorytm dzisiaj?
1: Nie da się, ale da się po prostu robić to w taki sposób, w jaki firma, która tworzy ci daną platformę, sugeruje, żeby robić.
2: Okej, okay. Czyli korzystasz ze wszystkich wskazówek, na przykład jak TikTok mówi, że wprowadza nową
1: właśnie
2: funkcję, to...
1: wiem o wielu, a rzadko z nich korzystam, ale teraz robię sobie strategię, żeby częściej korzystać z tej wiedzy, bo czasami po prostu zapominasz i czasami to jest spontan i nie da się tego tak, wiesz, zrobić, ale jeżeli zbudujesz dobre takie fundamenty, to możesz mieć z tyłu głowy i pamiętać przy robieniu rzeczy, że warto zrobić coś.
2: Czy można w takim razie powiedzieć, że w 2026 roku, jeżeli chcesz być raperem, to musisz być też marketingowcem?
1: Nie musisz. Możesz mieć to totalnie gdzieś i możesz po prostu sobie wrzucać kawałki i to też może być bardzo mocno odbierane przez słuchaczy. Więc nie musisz, absolutnie nie musisz, ale... to nie zawsze działa i tak jakby warto mieć wiedzę po prostu, co z czego wynika.
0: No dobrze.
1: Nie musisz tego wykorzystywać, ale myślę, że warto mieć tą wiedzę.
0: Dobra, my sprawdzimy twoje różne skille, pogadamy jak życie, jak muza, to za chwilę, ale najpierw o co chodzi, kiń za mnie. When you hear the rhythm, start to move.

0: Dzisiejszym naszym pierwszym gościem w Radiu Kiss FM jest Janusz Walczuk. Cześć raz jeszcze.
1: Cześć, dzień dobry, witam.
0: Przed chwilą poleciał O Co Chodzi, mój ulubiony raper.
2: Dokładnie tak, z numerem Gin Za Mnie, który to numer zapowiada jego nadchodzącą płytę Wielkimi Krokami już 18 września. Wyjdzie najnowszy krążek od Oco i Oco zrobił w ogóle ostatnio taką ciekawą rzecz, mianowicie jak ogłaszał swoją trasę koncertową, to wprowadził tam zakaz używania telefonów komórkowych. Mhm. Co sądzisz o takim podejściu? Dość raczej specyficznym, jeżeli chodzi o rok 2026.
0: Jak w szkole trochę.
2: No trochę tak. Mhm.
1: Super, moim zdaniem... A można tu przeklinać, czy
0: tak.
1: Nie? Tak? Okej.
2: Okay. Ty możesz.
1: Zajebiście. ogólnie bardzo dobry pomysł, bo ja lubię takich artystów, którzy trochę wprowadzają po prostu swój klimat.
0: To jest fajne.
1: I on mówi, okej, zrobię dla was koncert, ale płyta bez telefonów.
0: A masz jakiś taki pomysł, co byś chciał też na koncertach wprowadzić? Coś takiego szalonego typu zakaz telefonów?
1: Mam, ale nie mogę go zdradzić, bo...
0: Dobra, pierwsza litera.
1: Nie, no mam różne, mam, wiesz, różne pomysły, jak można zrobić koncerty, można na przykład podzielić tłum i w jakiś sposób zrobić tak, żeby oni rywalizowali ze sobą.
0: Fajne.
1: Żaba dzielił tłum na pół i robił Ścianę Śmierci i razem z nim to robiliśmy na koncertach, jak grałem jeszcze z nim. Dużo jest takich wyścigi stage divingów robiliśmy.
0: Tak.
1: Ja z Leosią zawsze się ścigaliśmy na koncertach żaby jako wyścigi stage divingów.
2: To dalej poleci.
1: No, że kto szybciej do końca, tak jakby, no.
0: To wiesz, jest
1: i ludzie były wyścigi stage divingów na DMT. No i co? Dużo jest takich opcji, ale w ogóle podoba mi się to, że już zaczyna się coś dziać na tych koncertach. Te koncerty są bardzo fajnie wyprodukowane i tak naprawdę jeden artysta może zagrać niezliczoną ilość koncertów, bo w zależności od tego, co sobie wymyśli i w jaki sposób zagra, nie?
2: To prawda. Koncerty festiwalowe, klubowe, może nie wiem, stadionowe. No. Jaki typ koncertu? No bo rozumiem, że one różnią się od siebie nie tylko tym, że są w innych miejscach, ale też jakimś takim vibe'em, zamysłem artystycznym. Masz jakiś swój ulubiony typ koncertu?
1: Ja na pewno bardzo lubię koncerty klubowe, bo wtedy czuję, że cały budynek się trzęsie i to jest spoko. I takie koncerty na 1000-2000 osób są super. Lubię w progresji. Progresji zawsze jest grubo. Uważam, że z takich halowych to najfajniej jest albo w Gdańsku, albo na Tauron Arenie. Tam można wyprodukować takie dobre wydarzenie, chociaż tam też, wiesz, jest trochę już echo tam, nie? Takie, że już jest takie duże pomieszczenie, więc ja to lubię, koncerty w ogóle takie mega duże, ale w plenerze. Na Bemowie.
0: Czyli Gliwice.
1: Na Bemowie. Nie, ale na Bemowie na przykład, czy Łódź Summer Festival w tym roku, no to jest coś takiego, co mi się podoba w takim trochę oldschoolowym stylu. Ale powiem wam szczerze, że właśnie fajne jest w tych koncertach, że teraz poprzez technikę, poprzez, nie wiem, dobry pokaz świetlny czy laserowy, no możesz zbudować tak naprawdę... Możesz zrobić jedną trasę i w każdym mieście możesz zagrać zupełnie inny koncert, bo tak naprawdę ogranicza cię tylko ten. Wiadomo, że to nie jest takie łatwe, bo pewnie każdy świetlik i każdy od wyceny wziąłby za każde zaprojektowanie każdego oddzielnego koncertu dodatkowe siano, bo to jest kupa roboty. Ale powiedzmy, że da się tak zrobić. Jeżeli znajdziesz ludzi, którzy bez kitu kupią na to pieniądze i trochę więcej zapłacą za to, że to będą 4 wybrane show i zrobisz im rabat na 4 show, to jest git. Mi się marzy, jak się zapytałeś o jakiś taki pomysł, to powiem go, najwyżej będzie wiadomo, jak to zajebał.
0: Okay.
1: Ja bym zrobił takie coś, że jest trasa koncertowa i każdy koncert ma inną tak jakby formę, i wszystkie razem składają się w jedną historię.
0: Okej.
1: Ale musisz być na wszystkich.
0: Okej. Mega mi to siada. Świetne.
2: Spektakl przedłużony, z przedłużoną gratyfikacją w czasie.
1: Tak, ale nawet wiesz, że mogą lecieć podobne kawałki albo zmienia się tracklista, ale jeden koncert jest w ogóle zrobiony w taki sposób, że nie wiem, masz dużo tancerzy, że bardzo dużo scenograficznie się dzieje, a jeden jest na przykład taki, że nie ma tych tancerzy, tylko są ogromne LEDy i ogromne światła, które ci, wiesz, pulsują i to robi koncert i muza jest mocniejsza. A jeden koncert jest mega luźny i się dzieje w trakcie dnia i tak dalej. Wiesz co chodzi, różne w ogóle, wiesz.
0: To ja mam nadzieję, że to się wydarzy i przyjdziemy i nas zaprosisz. Bardzo bym chciała.
1: Bardzo chętnie.
2: Ale na wszystkie przystanki?
0: Nie, na wszystko idę. Ja idę i będę w pierwszym rzędzie.
1: Tylko to, żeby dobrze wyszło, to musiałyby być 3-4 przystanki,
0: wiem,
1: moim zdaniem.
0: Nie ma problemu, wezmę wolne w pracy.
1: Więcej to jest niemożliwe w naszym kraju po prostu. Mhm. A tak to 3-4 przystanki, no i takie wiesz, za każdym razem coś innego. To by było dobre.
2: Okay. Bardzo fajnie. Brakuje mi takiej, takiej sprofesjonalizowanej wizji koncertowej na polskiej scenie, więc mam nadzieję, że Janusz Walczuk będzie protoplastą.
1: To na pewno się pojawi. Czy ja będę protoplastą? Nie wiem, bo pewnie już wszyscy to rozkminiają, tylko my po prostu musimy uwierzyć trochę w siebie i zacząć inwestować w siebie.
0: A propos wiary w siebie, za chwilę zrobisz ranking.
1: Dobra, no.
0: Różnych szalonych rzeczy, ale najpierw zagramy kolejny bęgerek w Radiu Kiss FM.
2: Czuję się sexy as fuck.

0: To jest Kiss Rap.
1: Yeah.
0: W Radiu Kiss FM.
2: Czuję się sexy as fuck. To jest Radio Kiss FM, Drops and Bangers. Z nami dzisiaj Janusz Walczuk i przygotowaliśmy ci ranking zielonych rzeczy, tak w nawiązaniu do twojego nowego singla.
3: Dobra.
4: Bo macza jest zielona i przed chwilą na naszej antenie zresztą BSK, które no, ludzie mówią, że tworzą matcha rap.
2: Tak.
3: No.
4: Zgodziłbyś się z tym stwierdzeniem?
3: No tak.
4: Okej.
3: Okay. W sensie uważam, że po prostu, wiesz, każdy to interpretuje jak chce, ale jest w tym coś takie to jest nowomiejskie.
2: Tak.
3: Wiesz, co chodzi? Kojarzy mi się to z ludźmi. Powiem ci, jakie ja mam skojarzenie w ogóle z tym wszystkim. Kojarzy mi się to z ludźmi, którzy są w takim wieku, że wiesz, albo studiują, albo coś, wiesz, poszukują siebie, można powiedzieć tak, że wiesz, szukają sobie różnych zajawek.
4: Młodzi dorośli
3: żyją w mieście, chcą eksplorować to miasto, chcą chodzić do miejsc, w których miasto oddycha, chcą czuć się przynależni do jakiejś społeczności i tak dalej, budować tą społeczność. Pewnie ortodoksyjni mieszkańcy miast mówią, my wcale tam nie chodzimy.
2: Warszawskie zapalenie opon mózgowych.
3: Tak, warszawskie zapalenie opon mózgowych. Ja reprezentuję tych rdzennych warszawiaków raczej i tak dalej. Ale też bardzo lubię swoje miasto i staram się je tak jakby, staram się nim oddychać takim, jakie ono jest. Wiecie, o co chodzi?
2: Tak.
3: Więc nie mam czegoś takiego, że jakiś taki turbopojazd po takich rzeczach. To nie jest element mojej codzienności, natomiast kumam, czemu to ma hype. O tak.
2: No dobra, czy robimy ranking?
4: Tak, zdecydowanie.
3: Dawaj.
2: To jest taki blind ranking.
3: Dobra.
2: Matcha. Od 1 do 10.
3: Z zielonych rzeczy na pewno nie najlepsza, bo znam kilka lepszych, ale no nie wiem, dajmy to na 4, bo uważam, że jako napój, którego przez większość życia nie znałem, jest to spoko napój, szczególnie latem lodowo.
2: Shrek.
3: 2.
2: Kermit, żaba Kermit.
3: Nie, dycha.
2: Dycha?
3: No.
2: Brokuł.
3: Zależy jaki, tak, ale...
2: Niech będzie taki gotowany brokuł.
3: Ta 9.
2: Dobra, mech.
3: No, 8.
2: Żaba?
3: No, byłem hypemanem żaby, to 3 może.
2: Grinch, tak świątecznie.
3: Grinch 7.
2: Zielony Janusz Walczuk z teledysku. Została ci 1, 5 i 6.
4: Zgadza się.
3: A co jest 4?
4: 4 jest matcha.
3: A, matcha, dobra. To zielony Janusz Walczuk dajmy na 5.
2: Dobrze. Pesto bazyliowe.
3: Nieźle.
2: 1 albo 6.
4: To teraz musisz strategicznie,
2: no,
4: bo
2: właśnie.
4: To, co ci zostanie, albo będzie na 1, albo na 6.
2: No i 1. Hulk.
3: Hulk. 1. Jest najsilniejszy.
2: Tak.
3: Hulk. Po prostu ktoś go wkurzy mocno.
4: A jeżeli o najsilniejszych mowa, to jeden z najsilniejszych liczbowo polskich artystów, o którym niewiele ludzi wie, czyli Cheats i Ogryzek w numerze Styl Kanjo. Już teraz na antenie Radia Kiss FM i za chwilkę do was wracamy z naszym gościem Januszem Walczukiem.

0: No i ogryzek i cheats za nami. Janusz, jak myślisz, ile ogryzek ma w tym momencie miesięcznych słuchaczy na Spotify'u?
1: Nie wiem, z 5 milionów czy z 10 już?
0: Ma 5 milionów i 200 tysięcy.
2: Dobry strzał. No.
0: To stawia go odrobinę pod Fryderykiem Chopinem, który ma ponad 6 milionów słuchaczy w miesiącu. No. Jeden z najpopularniejszych polskich artystów, o których, tak jak powiedziałem,
1: ale Chopin na back katalogu leci od 100 lat, więc wiesz.
0: Cwaniak.
1: Więc tutaj to... Wiesz, no Lady Punk pewnie też dużo, dużo ten, ale ogryzek, no to moim zdaniem, wiesz, Duma, bo to jest ziomek, który naprawdę odnalazł się w nowej stylówie i tak jakby był częścią naprawdę wielkiego, wielkiego kamienia, który zbudował po prostu, wiesz, gatunek, nie? Cały gatunek.
0: Dokładnie, tak.
1: To jest dla mnie największe, jak w ogóle, jak zrobisz w muzyce swój gatunek, jak wiesz, jak Jules z Francji, jak po prostu robisz taką muzykę, że słychać, że to jesteś ty i to jest twój gatunek, bo nikt inny nie robi i beat jest taki i taki, beat jest, wiesz, moradowy beat, albo beat jak Central Sea, albo coś tam, no to uważam, że to jest taki najwyższy stopień wyróżnienia w muzie, nie?
2: A propos odnajdywania siebie, pogadajmy trochę o tobie.
1: No.
2: Zapytam cię tak filozoficznie,
1: dobra,
2: nawiązując do twoich słów. Kim jesteś aktualnie?
1: Kim jestem? Mhm. Ja Walczuk.
2: No właśnie.
1: No słuchaj, kim jestem? Jestem 27, zaraz 28-letnim muzykiem. Mhm. I jestem taką ośmiornicą branżową. Tak.
2: Rozwin.
1: Bym to nazwał. No mam po prostu swoje różne macki, mam swoje różne zajawki i różne rzeczy, które działają wszystkie, jeżeli skupiam się trochę na wszystkim, bo trochę też jestem, wiesz, ADHD-owcem i tak jakby, no mam studio,
2: tak.
1: Jestem producentem muzy, takim też czasem producentem wykonawczym, jestem ghostwriterem i writerem i jestem oprócz tego po prostu artystą, wokalistą, raperem, wymyślaczem różnym, muzycznym. Czyli dostałem gdzieś tam jakiś dar intuicyjny, dar szybkiego uczenia się i dar rozumienia głęboko zaawansowanych konstrukcji jakichś po prostu muzycznych, aranżacyjnych i wykorzystuję ten dar w swojej pracy.
2: Niczym człowiek renesansu.
0: Która z twoich macek w ciągu ostatnich 3 lat, bo 3 lata temu wydałeś swoją ostatnią solową płytę, czyli Jan Walczuk, która z tych macek, o których mówisz, urosła najbardziej przez ten czas?
1: Przez ten czas?
0: Tak.
1: Pisanie dla kogoś i miksy.
0: Jak ci się...
1: Teraz przez 3 lata, bo ogólnie tak, urosła w oczach ludzi to, co widzą ludzie, no to póki co to. Czyli wróciłem do miksowania, znalazłem sobie super współpartnera do miksowania, Alberta RCB. I razem po prostu gdzieś tam wspięliśmy się na wyżyny naszych możliwości, a dodatkowo zacząłem pisać dla ludzi, co mega mocno odciążyło moją głowę, tak jakby, wiesz, od ciągle zajmowania się sobą i rozwinąłem bardzo warsztat pisania.
0: Jaka cecha na przykład charakteru pozwala tobie pisać dla innych ludzi? Bo domyślam się, że trzeba być, nie wiem, empatyczny albo mieć jakieś zdolności aktorskie, żeby móc się wcielić w rolę kogoś, dla kogo piszesz piosenkę. Bardzo często słuchając różnych ghostwriterów, to jest najtrudniejsze, czyli trzeba wejść w buty danej osoby. Co jest twoim zdaniem tym takim cheat codem dla pisania dla innych?
1: Nieustanna chęć rozumienia świata, rozumienia wyborów innych ludzi i rozumienia w ogóle ludzkości.
0: Mm-hmm. Ciekawość świata.
1: Ciekawość świata, nie, po prostu, bo wiesz co, kiedyś patrzyłem na wszystko ze swojej perspektywy tylko, a z biegiem czasu staram się to analizować naprawdę, jakbym no trochę grał w taką symulację, czyli jako na przykład szef, jak zatrudniam kogoś, to muszę wiedzieć, czego ja od niego oczekuję, ale też czego on ode mnie i reagować na tyle sprawnie, żeby ta osoba po prostu czuła się komfortowo we współpracy ze mną i zatrudniam kogoś i tak jakby coś czasem mi nie pasuje, jakieś zachowanie albo czasem mi nie pasuje sposób, w jaki zostało coś zrobione, ale staram się dogłębnie zrozumieć, czemu ktoś tak to zrobił, a potem mega w prosty sposób i taki bardzo konkretny wyjaśnić, czego ja oczekuję. No i gdy przychodzimy na przykład do studia i piszę z kimś kawałek, to ktoś mi opowiada o swoim życiu, ja jestem zaciekawiony tym życiem i staram się pomóc, mając tak jakby odpowiednie umiejętności do tego, że szybko kojarzę, jak można zrobić melodię, szybko kojarzę, jaki można beat do tego zrobić, jak można w ogóle opowiedzieć to. Trochę tak, jakbym potrafił rysować, a ktoś mi powiedział, narysuj mojego wujka, jest taki, taki i taki. I ja po prostu szybciutko rysuję i on mówi, o Boże, ale ty masz talent, jak szybko rysujesz. To ja tak właśnie rysuję w studio, czy pisząc, czy wymyślając melodię i wymyślając takie, wiesz, i staram się wczuć, co ktoś musiał sobie tak jakby, wiesz, myśleć i nie wiem, no Hania na przykład mi mówi, że a, tutaj myślałem o świeżym, bo tutaj myślałem o Japonii. Ja wszedłem i gdzieś tak sobie wyobraziłem, że jestem w Japonii i sobie z zamkniętymi oczami zaśpiewałem ten refren do Arigato, nie? Jestem w innej gęstości, wiesz co mam na myśli. I wiesz, po prostu tak jakoś, wiesz, weszło i mam po prostu jakiś taki talent do szybkiego wymyślania takich rzeczy, szybkiego łączenia i pewność siebie, która pozwala mi kończyć procesy. I szybko po prostu, wiesz, ale to nie było tak, że zawsze to było i było to wiadome, tylko ja to odkryłem po prostu, że potrafię tak, a odkryłem to przez to, że byłem postawiony w sytuacjach, w których na przykład musiałem napisać tekst w 5 minut na pierwszym Hotelu Mafia. I to zdecydowało, czy w ogóle ja będę na tym projekcie.
2: I w ogóle o tych relacjach porozmawiamy za chwilę, tak a propos.
1: Dobra. Ale co, po prostu szybka adaptacja. O, wiesz, jaka jest największa cecha? Szybka adaptacja do warunków, które są tak jakby na miejscu.
0: Okej, okay, to ma sens. To zdecydowanie ma sens. Drodzy słuchacze, wrócimy do was za dosłownie 2 minuty i 9 sekund, ponieważ dokładnie tyle trwa kawałek Aleszena. Maybe.

0: To jest Kiss Rap.
1: Yeah.
0: W Radiu Kiss FM.
2: Yo. Słuchacie Radio Kiss FM, Janusz Walczuk jest z nami. W ogóle mega się cieszę, bo jesteś naszym pierwszym gościem ever w Radiu Kiss FM. Nie wiem, czy ty o tym wiesz. Jesteś w ogóle pierwszy.
3: Fajnie. Lubię być pierwszy.
4: Jakieś 2 miesiące z hakiem Radio Kiss FM ma i to jest pierwszy raz, kiedy wchodzimy na antenę. Dzisiaj jesteś naszym pierwszym gościem. Mam nadzieję i w ogóle mi się bardzo podobają takie wywiady, które są robione z ludźmi co roku. I co roku zadaje im się bardzo podobne pytanie. Robi się takie State of the Union.
2: Czekaj, ja to zapiszę. 7 września za rok.
4: 7 września 2027
2: roku.
4: Zapisz
2: proszę w kalendarzu.
3: Dobra.
2: O, Janusz Walczuk to właśnie robi.
4: Fantastycznie.
3: Zapisujesz?
2: No. Dobra.
4: Dobrze.
2: Ty jesteś umówieni.
4: Będziemy się umawiać i sprawdzać, co się zmieniło przez ostatni rok, zarówno u ciebie, jak i ogólnie na naszej polskiej scenie rapowej.
3: To może być dobre, bo w rok się może dużo zmienić.
2: Świetne
3: właśnie,
2: to jest.
3: To jest właśnie najfajniejsze w tej grze.
4: A co ty planujesz? Gdzie siebie widzisz za rok, mój drogi? To będzie takie pytanie
2: trudne
4: z rozmowy
2: na maturze.
4: O pracy.
3: Gdzie ja siebie widzę za rok?
2: No w Kiss FM, ustaliliśmy to.
3: Powiem ci tak, za rok, jeżeli to będzie wrzesień,
2: tak,
3: to prawdopodobnie... Ciekaw jestem tego, ale nie, no... zaraz wam przeczytam taką sentencję, która bardzo mnie ostatnio zainspirowała.
4: Czyli to będzie kolejna złota myśl dzisiaj.
3: Tak, ja nawet myślę, że sobie... Ja nawet myślę, że bym chciał to sobie wydziarać. Wchodzę z mega pewnością siebie, więc za rok myślę, że co najmniej będę ja i mój katalog tłustszy o jakieś... 50 numerów.
4: Swoich numerów.
3: Moich, no.
2: Trzymamy cię za słowo.
4: Czy to będzie jakaś...
3: Moich, część będzie w jakiejś, części składu. Coś takiego.
4: Brzmi jak jakaś trylogia płytowa na przykład.
3: Znaczy trylogię właśnie teraz kończę płytę ostatnią z trylogii mojej takiej pierwszej mojej trylogii. Nie wiem, czy może będą jakieś jeszcze inne trylogie, ale teraz właśnie kończę płytę z pierwszej trylogii i co? I no mocno się skupiam teraz na tym, żeby nakręcić fajne wizuale i stworzyć całą w ogóle oprawę taką wizualną, nie? Do tego wszystkiego. Przez 3 lata byłem trochę mniej aktywny, no ale ja przez najbliższy rok widzę siebie właśnie w tym, że bardzo dużo cegiełek dołożę do tego świata, który chcę zbudować. Czyli na przykład, jak jest Marvel Cinematic Universe, no to oni musieli zrobić tam z 30 filmów, ja podobnie. I teraz od razu mówię, że, bo tak często jest, że ktoś mówi na przykład, o, ilość, nie jakość, nie? Każdy, absolutnie każdy ekspert w wytwarzaniu rzeczy, im dłużej wytwarza daną rzecz, tym zdobywa większe doświadczenie w wytwarzaniu tej rzeczy szybko, bo po prostu szybciej pracuje niż inni. Dlatego no ja reprezentuję takie podejście, że jeżeli potrafisz robić muzykę i potrafisz postawić na tą muzykę, bo gdzieś po drugiej stronie są fani, którzy czekają na to i to jest dla nich duża, duża wartość, no to ja idę do studia i robię po prostu, bo mi to też sprawia fan i to jest takie obopólna korzyść. Wiecie,
4: to ja może chodzi? Teraz w takim razie z drugiej strony tego medalu, o którym mówisz, złocistego, czyli im dłużej coś robisz, zgadzam się z tym w 100%, tym szybciej jesteś w stanie to robić, ale też przyzwyczajasz się do danego kształtu tego, co robisz i tym trudniej jest robić ci rzeczy, które będą przypominały coś kompletnie innego.
3: No nie do końca, bo zależy, w sensie ogólnie, gdybyś nic nie zmieniał, to tak, tylko że no zazwyczaj właśnie największy fan jest taki, że maksujesz jakąś umiejętność, a potem szkolisz tą umiejętność, której jeszcze nie wyszkoliłeś, wiesz co chodzi, dlatego na przykład kulturyści po latach mają rozwinięte jakieś takie mięśnie, które normalnie nawet, wiesz, nie pracują, ale oni już resztę sobie zbudowali i jeszcze tam sobie dobijają, nie? Ale a propos tego, to nie do końca tak jest, wiesz, bo możesz sobie wymyślić dużą ilość światów, możesz się jarać na przykład różnymi gatunkami i teraz sposób wydawania jest taki, że możesz sobie po prostu zrobić epkę 5 numerów w jakimś danym stylu, który ci się podoba, zaprezentować to słuchaczom, a potem się zajawić w innym stylu i robić ten inny styl, tak jakby, a potem znowu zrobić, nie wiem, drugą część tej epki w tym stylu i tak dalej.
4: de facto opisujesz w sumie to, co bardzo niedawno zrobił Mata, który wypuścił 2040 Mata, Sława, teraz Londyn, prawda? I to jest w ogóle epka, która nie wyszła i nie wyjdzie nigdy w cyfrze, to znaczy trzeba było zakupić jakiś tam
3: jest box. Mega, jest mega mocna, ale wiesz co, no tak, w Polsce to robi Mata, ale ja bym powiedział inną rzecz, nawet bym ci dał starszego gościa, który to robi w Polsce, Teda. Mhm. Stary, każda płyta Tedego to jest tak naprawdę inna jego zajawka, którą on chce zarazić, wiesz, ludzi. Powiem ci więcej. Jak zobaczysz sobie na Europę, no to na przykład Central Cee wydając swoje epki, to też są takie poboczne jakieś, wiesz, rzeczy. Wiadomo, że to jest w jednym jakimś, powiedzmy, klimacie, ale wydawanie epek ogólnie, wiesz, bo to się zmieniło po prostu przez rodzaj tego, jak konsumujemy muzykę. My możemy sobie jej słuchać na bardzo wielu formach, typu, nie wiem, jedziesz samochodem, to w samochodzie, ale masz też na Spotify, ale też ci leci w domu, na telewizorze, wiesz, to jest wszędzie, więc opcje konsumpcji tej muzyki są non-stop tak jakby, wiesz, poszerzane. Zobacz, ile Malik wydał w tym roku numerów, nie?
4: Oj tak, co tydzień chyba wydaje nowy.
3: Stary, niektóre te numery naprawdę są świetne. Wiesz, co chodzi, że...
4: I tu wracamy tak do tej maestrii, o której mówiłeś, nie?
3: No tak, no, ale to jest właśnie, wiesz, Malik robi od lat, jest no, mistrzem w swoim fachu, po prostu jeśli chodzi o kunszt rapowania, wiesz, co chodzi? Ale z drugiej strony Sentino też tak samo, stary, oni rapują, wiesz, po kilkanaście lat, więc oni są mistrzami. Zobacz, ile Sentino na przykład wyprodukował projektów różnych, wiesz, nawet przez ostatnie 5 lat, no i wiesz, i w trzech językach tak naprawdę, wiesz, projekty, wiesz, co chodzi?
4: To prawda. Twoja ulubiona płyta Sentino z ostatnich 5 lat?
3: Z ostatnich 5 lat? Ja bardzo dużo słuchałem płyty Czary Mary, jak byliśmy na Teneryfie. Mhm. To jeździliśmy z ziomalami samochodem. No to wtedy, w ogóle wtedy ona wyszła i sobie od razu to puściliśmy i leciała non-stop w zapętleniu, jak jechaliśmy samochodem. Tam często sobie robiliśmy tripy. No ale wydaje mi się, że w ogóle wydawanie dużej ilości muzyki i po prostu zajawianie ludzi jakimiś gatunkami i pokazywanie ich, Drake bardzo dużo tego robił. Tak naprawdę, wiesz, masz dużo twórców, którzy już teraz naprawdę dużo muzy wydają, nie? Bo też robienie tej muzy jest po prostu łatwiejsze, słuchajcie. Już nie ma taśm, nie ma profesjonalnych studiów, aż tak, to znaczy inaczej. Profesjonalnych studiów jest jeszcze więcej w Polsce niż było, dokładnie, ale jeszcze więcej niż profesjonalnych studiów jest home recordingowych stanowisk, gdzie każdy z was może sobie po prostu nagrać numer. Więc robienie muzyki jest mega łatwe w dzisiejszych czasach.
2: A propos podróży, za chwilę Urugwaj i troszkę porozmawiamy właśnie o tych relacjach, co mówiliśmy, ale najpierw zagrajmy. Janusz Walczuk, Urugwaj, to teraz w Radio Kiss FM.

0: Janusz Walczuk to jest nasz gość, Urugwaj. Tam jest taki pstryczek a propos SBM. Czy oni w ogóle ci odpowiedzieli na to? Bo nie mogłam się doszukać.
1: Nie, no a co mnie nie odpowiadać?
0: Okej, a teraz jak tak się zastanawiasz, nagrałbyś ogólnie numer z Białasem albo Solarem, czy raczej nie?
1: Nie. Mhm.
0: To jest krótka odpowiedź na temat.
2: Z takich raperów, których dzisiaj uważasz za absolutną topkę polskiego rapu, a jeszcze z nimi nie nagrałeś, to kto? Jest taki ktoś w ogóle na scenie dzisiaj?
1: No na pewno wiele osób. Wiele osób. Ja powiem ci szczerze, że nie mam aż takiego mocnego parcia na nagrywanie z kimś, w sensie wiesz, na fity. Ja najbardziej doceniam ogólnie w rapie taką, jak ktoś po prostu zrobi swój klimat, wiesz o co chodzi? Mega lubię Problem, mega lubię Hempgru, mega lubię Kaczego Proceder, mega lubię stary PZ-a.
2: Kaczy, który pojawił się w teledysku do przedostatniego singla.
1: Tak, tak. Ogólnie Kaczy Ziomal nasz i legenda warszawskiego rapu, wiesz, był na Moleście Skandal. Można powiedzieć, że w wielu sprawach mój taki dobry, starszy ziomal, który wiesz, ostrzega czasem, żeby nie zrobić głupoty, albo mówi po prostu jak jest. Ja się jaram po prostu takimi raperami, że wchodzisz i słyszysz, że to są oni. Wiesz co chodzi? Mata zajebiście rapuje. I zawsze byłem jego fanem od pierwszego dnia, jak przyszedł do studio. Żabson zajebiście rapuje. Naprawdę zajebiście rapuje Żabson. Frosty dobrze rapuje. Zajebiście rapuje. I potrafi też naprawdę robić takie mega mocne, wiesz, rzeczy lirycznie. Pewnie na bank o kimś zapomnę, ale chodzi mi o to, że o Kizo jestem mega fanem. Aha. Uwielbiam Kizo.
2: Czyli rozumiem, że takim najważniejszą rzeczą dla ciebie w takim razie, jeżeli chodzi o rozróżnianie tych raperów, czy ich wymienianie, jest posiadanie jakiegoś takiego charakterystycznego stylu, oprócz oczywiście jakiegoś odpowiedniego delivery,
1: tak,
2: i tak dalej.
1: Tak, tak, tak. Ale wiesz czemu na przykład lubię Kizo? Bo lubię takie kawałki jak Poseidon, lubię takie kawałki jak Disco Polo, okay. lubię takie kawałki, gdzie Kizo mocno leci rapowo. Oczywiście, wiesz, ta reszta tych kawałków też jest zajebista, nie? Lubię też Kawasaki z Bledką, czy Na Brzegu, i to są super takie, wiesz, na mudzik, ale lubię, jak Kizo po prostu rapuje, nie? I wiele osób, wiesz, ma takie, że a stary, ja właśnie myślę, że też moją cechą jest taką, że naprawdę potrafię dostrzec, kurde, coś, co jest zajebistego w danym artyście i się tym jarać. Po prostu tak, wiesz, autentycznie, nie? No bo tak.
2: Czy uważasz, że ty jesteś taką osobą, która ma już ten swój charakterystyczny styl? Czy ciebie można w ten sposób rozpoznać?
1: Myślę, że na pewno mnie można rozpoznać po tym, jak w jaki sposób składam rymę, po tym przestawnym szyku. Myślę, że ja mam w ogóle, ja to tak widzę. Mam trzy tak naprawdę takie main stylowe. Pierwsza to jest taka osiedlowa, offside'owa, czyli właśnie Sady Żoliborskie, Offside, Urugwaj bym zaliczył do tych kawałków i tak dalej. Druga to jest szlafrokowa, fioletowy szlafrok, Janusz Walczuk, właśnie Lodowa Macza, takie coś. I trzecia strona to jest taka bangerowa, można powiedzieć, wiesz, ekstremalne sporty, skippers, autokar wjeżdża na parking, bungee, łączy nas coś więcej niż alkohol. Ta osiedlowość to jest taka wynikowa polskiego, warszawskiego rapu osiedlowego i wszystkiego, czym się jaram za granicą. A Janusz Walczuk w szlafroku to jest trochę satyra, trochę naśmiewanie się z całego świata i trochę pokazanie, a wiecie co? Mam wyjebane. Wychodzę w fioletowym szlafroku i sobie śpiewam, bo mogę sobie zaśpiewać, a potem wyjdę i zrobię osiedlowy kawałek i będę 7000 bardziej razy osiedlowy niż ty.
0: W sensie, poprosiliśmy cię.
1: Nie mówię o każdym, ale rozumiesz o co chodzi, że tak jakby nie muszę udawać. Jestem sobą i mam odwagę taką, żeby być sobą przekraczającą jakiekolwiek oczekiwania wobec mnie. Tak jakby.
0: Poprosiliśmy cię, żebyś wysłał nam swój kawałek i porozmawiamy o tym jeszcze w tej godzinie.
1: Dobra. Do rozmowy.

0: możesz ty zapowiedzieć w Radio Kiss FM, bo to jest twój wybór.
1: Witam serdecznie, Janusz Walczuk, Radio Kiss FM, a na antenie Hedy One i Nems, Open Top.
0: Dlaczego ten numer wybrałeś?
1: Bo wyszedł nowy mixtape Hedy One'a i jestem go fanem i się jaram tym.
0: Bardzo mi to siada i też mi się to podoba, że przyszedłeś do nas i zaskakujesz nas słowem, zabawą, różnymi sentencjami. Ty masz przygotowaną jakąś sentencję.
1: Tak, to mi się bardzo ostatnio spodobało. Jest taki Reels, jest pan Sebastian Żmuda, Tactical Custom. Aha. Ma taki content, można powiedzieć, że motywacyjno oparty również o modę, modę męską, klasyczną. Post dotyczył renowacji kurtki.
0: Okej.
1: Okay. Ktoś skomentował, liczę, że renowacja pójdzie pomyślnie, pozdrawiam.
0: Tak.
1: A pan Sebastian odpisał tak. Jeżeli bierzemy się za cokolwiek, musimy wiedzieć, że wszystko wyjdzie jak najlepiej, a nie tylko na to liczyć. Być niepewnym swoich umiejętności i liczyć na łódź szczęścia. Zawsze we wszystko, czego się podejmujemy, wpierdalamy się na pełnej kurwie z wysoko podniesioną głową i pewnością siebie.
2: Przepiękne słowa.
0: Ale takie, w ogóle takie poetyckie.
1: Ale rozumiecie, o co chodzi?
0: Przekaz jest jasny.
1: Ja wychodzę z tego założenia tak samo. Robisz jajecznicę, zrób ją tak, jakbyś robił ją po prostu dla najważniejszej osoby w twoim życiu.
0: Nim zagramy lodową maczę, jednak się pokuśmy o tylko złe odpowiedzi, bo tak teasowaliśmy to cały program. Czy jesteśmy gotowi w to zagrać?
1: No dawaj.
0: Ulubiony zagraniczny raper to? Zła odpowiedź jakaś?
1: Nems.
0: Ulubiony polski raper to?
1: Vini.
0: Najlepsza piosenka Janusza Walczuka to?
1: Lodowa macza.
0: Twój celebrity crush to?
1: Kendall Jenner.
0: Marzę o numerze z?
2: Trudne.
0: No, trudne.
1: Gracjan Rostowski.
0: I ostatnie. Najlepsza polska influencerka.
1: Najlepsza polska influencerka?
2: Czekaj. Teraz do głowy przychodzą ci wszystkie odpowiedzi, tak, które są wrzuceniem siebie na minę PR-owy.
1: Tak. Najlepsza polska influencerka.
0: I know.
1: O, nie wiem. Powiem ci szczerze.
0: Raz można rzucić pas.
1: No.
0: Dobra, to mamy pas.
1: Wszystkie są świetne.
0: Lodowa macza. Właściwie to z tym numerem do nas przyszedłeś.
1: No.
0: Ja jestem fanką teledysku. I nasi tutaj słuchacze zastanawiają się, dlaczego jesteś zielony. No moim zdaniem dlatego, że macza jest zielona. Czy ja dobrze to przekminiłam?
1: Ten teledysk jest o tym, że czasami jest tak, że zapomniałeś, kim jesteś i na pierwszy rzut oka nie widać tego, kim naprawdę jesteś, ale są znaki i jak sobie zdasz sprawę, z kim jesteś, to masz taką pewność siebie, że wygrywasz życie.
2: Kolejna sentencja.
0: Trzeba stworzyć na ci na urodziny taką księgę z tymi sentencjami.
2: Tak,
0: ja bym kupiła.
1: Ten teledysk jest o tym, żeby przypomnieć sobie, kim jesteś.
0: Fajne.
1: Jak wiesz już, kim jesteś, to wchodzisz. Jesteś pewny siebie, wiesz, co chodzi? Wchodzisz, rozjeżdżasz, masz marzenia, dążysz do tych marzeń, spełniasz je, bo nikt ci nie mówi, że nie można.
2: Czego możemy ci życzyć, mój drogi, na przyszłość?
1: Konsekwencji.
2: Nie jesteś konsekwentny? Czujesz, że nie jesteś?
1: Bywam niekonsekwentny. Bywam niekonsekwentny z prostej przyczyny, że tak jakby zaniedbuję często rzeczy i bywam niekonsekwentny, aczkolwiek jest we mnie silna potrzeba konsekwencji. Czyli tak jakby wiem, w których momentach to robię, no ale doświadczenie i jakaś taka strategia, którą teraz wprowadzam, pozwala wiedzieć, jakie są moje ograniczenia i wykorzystać maksymalnie to, jak dobry mogę być. O, i tyle. I po prostu regularnie wydawać muzę, zaproponować słuchaczom takie brzmienie, jakie po prostu mi siedzi. Spróbować, znaczy przekonać ich po prostu. Nawet nie próbować, bo właśnie bądźmy pewni.

0: siebie przekonać słuchaczy do brzmienia, które zaproponuję i następnie zrobić po prostu fajne rzeczy. Jak będę robił ciuchy, to zrobić fajne ciuchy. Jak będę robił koncert, to zrobić fajny koncert. Dojebany koncert. I wszystko, za co się zabiorę, traktować po prostu z należytą starannością, dbałością o detale, żeby to był po prostu dobra rzecz. Chcę być, wiecie, jak chcę być pozycjonowany ogólnie? Mhm. Jako taka marka, co wiesz, że to, wiesz, że tam zadbali, że tam nie zrobili tego miksu, wiesz, na odwal, tylko tam jest po prostu jakość i tak dalej. Przychodzisz na koncert, jest jakość, chodzisz w ciuchach, jest jakość.
1: To zapowiedz proszę dla naszych słuchaczy w Radiu Kiss FM swój kawałek.
0: Mhm. Janusz Walczuk, Lodowa Macza, jakość ponad wszystkim, wspólną siłą damy radę. To jest tak naprawdę początek rolloutu mojej płyty.
2: Dzięki serdeczne.
0: Dzięki.
1: To co, gramy?
3: Gramy.
1: Jej!

nowych przyjaciół, bo już się poznałem. We Włoszech parole, a u nas korale. Czasem tego słucham, jak idę na balet. Michael wyszedł, to nie ostatni taniec. Znam ciszę i przekrzykiwanie. Mam słodkie życie, choć pieprzyli na mnie. Już na mnie czas.

Są ale mam fantazję around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz się z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne mam fantazję around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz się z obu stron.

Stars. Play.

Jeźdźmy za górami na Mazurach, leży Ibiza. Pięciu typa się pakuje do Deu Matiza. Skóra, dresy, łysa głowa, a jak nie to wiza. Tu nie wisi Mona Lisa, tylko

FM.